0: Pan prezydent decyduje też o wręczeniu tych stopni, czy to do SKW, czy do ABW. Mówię tu o oficerskich nominacjach. To samo, jeżeli ostatni czas i kwestia nominacji generalskich. Przecież też pan prezydent miał tutaj swoje wątpliwości, więc ma prawo usiąść i porozmawiać z tymi, którzy występują o nadanie tych stopni generalskich, najwyższych w Wojsku Polskim. I dlatego i też polityka, tak jak mówię, i zagraniczna, i jako zwierzchnika sił zbrojnych, i polityka związana z ambasadorami, i ta polityka, która dotyka bezpośrednio tych prerogatyw prezydenta, na przykład przy wyborze prokuratora krajowego, przy tych wszystkich instytucjach też, gdzie prezydent musi czuwać nad na przykład sądownictwem, tak? Ta prerogatywa tu prezydenta jest bardzo silna,
1: Czyli
0: Krajowa Rada
1: podsumowując,
0: Sądownictwa.
1: pan by szedł w kierunku systemu prezydenckiego.
0: Znaczy, dzisiaj mamy sytuację, że to jest w wielu miejscach prerogatywa prezydencka, a rządzący mówią, że tak naprawdę to wszystko to jest kwestia jakaś tam ceremonialna. To nie ceremonialna. Prawo polskie to nie jest ceremoniał, tylko to są
1: Ale to
0: twarde
1: właśnie kwestia
0: zapisy
1: tego, że nie
0: Konstytucji.
1: wiadomo, kto, gdzie dokładnie jest główny środek władzy, czy w kancelarii prezydenta, czy premiera.
0: Dlatego trzeba to uporządkować. Nigdy w III Rzeczypospolitej nie było tak brutalnych ataków na prezydenta i tak skandalicznej próby wywoływania takiej presji na panu prezydencie, że on to de facto w każdym z tych miejsc, które uprzednio zakreśliłem, sprawuje swoją funkcję ceremonialną. Ma to po prostu wręczać te nominacje, ma tam podpisywać to, co mu tam przyślą, ma te nominacje ambasadorów tam z klucza podpisać, generalskie z klucza, to wszystko ma tam tak robić, tak jak rządzący chcą. No tak nie
1: To ja
0: jest i
1: ponowię
0: tak nie
1: swoje
0: stanowi
1: pytanie jeszcze.
0: konstytucja.
1: Pana zdaniem, system kanclerski czy prezydencki?
0: Prezydencki. Ja tak jak powiedziałem, prezydencki, jeżeli nie powiedziałem, to teraz to
1: Ja
0: mówię
1: chciałem,
0: w
1: żeby
0: mojej
1: była
0: ocenie
1: jasność, tak.
0: powinien. Prezydencki, panie redaktorze, tak jak uzasadniałem to we wcześniejszej kwestii, czyli system na wzór Stanów Zjednoczonych, czy chociażby Francji. No we Francji też jest system prezydencki. Uważam, że on się doskonale sprawdza.
1: Politycy koalicji rządzącej mówią, że afera Zonda Krypto to afera Prawa i Sprawiedliwości, szeroko pojętej prawicy. Pan tutaj może uderzyć się w pierś, tak? To nasza wina?
0: Ale politycy partii rządzących nie rozumieją chyba, że od 2,5 roku rządzą. I ja się pytam, co zrobili przez 2,5 roku?
1: No mówią,
0: Co
1: my
0: zrobiło?
1: przygotowaliśmy ustawę regulującą ten
0: Ale
1: rynek, a prezydent dał 2 razy weto.
0: naprawdę, jeżeli, żeby ja zaraz przejdę do samej ustawy, ale żeby łapać przestępców, jeżeli widzą naprawdę, że ktoś jest przestępcą i potrafią jechać, nie wiem, w 16 gdzieś tam po panią urzędniczkę drobną, w kajdany ze spaloną skuć, to naprawdę potrzebują, ja mówię, zaraz omówię ustawę, i uchwałami rządzą, nie wiem, przejmując telewizję, przejmując całe ośrodki władzy, uchwałami, a tutaj, żeby ścigać przestępców, nagle zasłaniają się dlatego, że sprawa się rypła. Od 2,5 roku rządzą. Pan prezydent wyraźnie powiedział, że przy pierwszym wecie nie miał informacji pochodzącej od służb. To podczas konferencji pana ministra Zbigniewa Boguckiego wybrzmiało wprost
1: Ale
0: i to
1: potem miał i
0: podkreślał też
1: znowu
0: pan minister
1: zawetował tą
0: Boguck.
1: drugą.
0: Dlatego, że to, na co wskazał z powodu i okoliczności, na które wskazał pan minister Bogucki, gdzie jest ustawa prezydencka również, jest ustawa Konfederacji, jest ustawa premiera Tuska, jest ustawa, która tak naprawdę i ma implementować przepisy Unii Europejskiej. Ja się pytam dzisiaj rządzących, i to jest bardzo mocno w mainstreamowych mediach pomijane, dlaczego, jeżeli od 2 lat jest kwestia wdrożenia, bo rozporządzenie MiCA 2 lata temu zostało ustanowione w Unii Europejskiej, dlaczego dopiero po 2 latach oni implementują to w Polsce? Co służby robiły przez 2,5 lata roku? Naprawdę, żeby łapać kogoś z 286 z oszustwa, z 272 niekorzystnego do prowadzenia, do rozporządzenia swoim majątkiem. No można było tych ludzi pozatrzymywać, można było, jeżeli nawet nie było precyzyjnych podstaw, które wskazują już na takie bardzo, bardzo precyzyjne podejście do konkretnych zagadnień, ale było widać, że prawo jest łamane. To naprawdę obecne przepisy w ustawie kodeks karny pozwalały, żeby temu przeciwdziałać. A tutaj w mojej ocenie wydarzyła się taka sytuacja, że sprawa się rypła. Od 2,5 roku rządzi Donald Tusk. Służbami zarządza w sposób pośredni, bo nadzór sprawuje pan minister Tomasz Siemoniak, który podlega z kolei Donaldowi Tuskowi i przerzucanie ci odpowiedzialności na Prawo i Sprawiedliwość jest kuriozalne. No ja się pytam, co od 2 lat, czyli od czasu istnienia unijnego rozporządzenia MiCA, zrobiła koalicja rządząca.
1: No ale to pytanie, dlaczego prezydent, wiedząc po tym pierwszym wecie już co się dzieje, wtedy nie powiedział stop podpisał drugą ustawę.
0: Ja tak rozumiem pana prezydenta, że to trzeba było porządnie uporządkować, nie na łapu-capu, nie dla PR-u, jak ja odnoszę wrażenie, to było robione, dlatego że my z Zonda Krypto mieliśmy do czynienia ze spółką zarejestrowaną w Estonii. No w istocie po tym, gdy to już się wszystko zadziało, nagle ustanawiamy prawo, które nie działa po pierwsze wstecz, po drugie już ci ludzie gdzieś tam pouciekali. Zresztą to była taka zasłona dymna, ale Tusk tak gra, no ogromną siłę medialną.
1: Premier Tusk mówi o tym, że giełda kryptowalut wspierała Prawo i Sprawiedliwość, wspierała kampanie związane z PiS-em, organizowanie, finansowanie, patronowanie politycznym imprezom w trakcie kampanii prezydenckiej na rzecz prezydenta Nawrockiego na przykład.
0: Ale to ja mam pytanie, bo naprawdę premier Donald Tusk przez to, co mówi, kiedyś będzie musiał odpowiedzieć na te pytania. Czy dotarł do prezydenta Andrzeja Dudy, który był na SIPAK-u? Czy służby poinformowały pana prezydenta, bo wcześniej prezydentem Polski był Andrzej Duda? Czy takie informacje pozyskał pan Andrzej Duda za służby? Czy kontrwywiad tutaj zadziałał w tym przypadku? Czy te informacje zostały przekazane panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, jeżeli zostały przekazane, do kiedy? Czy do momentu pierwszego weta, czy po pierwszym wecie? Czy te informacje były przekazywane do dużych fundacji, jak nie wiem, WOŚP, czy inne, że taka spółka, czy te wszystkie podmioty były ostrzegane? Naprawdę premier Tusk będzie musiał odpowiedzieć na szereg pytań. Komisja śledcza i premier Tusk no nie przerzuci ostatecznie tego kamyka. Oczywiście on ma teraz swoją siłę medialną i to wykorzystuje, ale ostatecznie on sam wie, że ta sprawa jest nie do obronienia i będzie musiał na te pytania wszystkie odpowiedzieć.
1: No oni z kolei uważają, że jest to nie do obrony, że Zonda Krypto was gdzieś jest powiązana z politykami prawicy i z Januszem Kowalskim chociażby mówi się, że odwiedzał lokale związane z Zonda Krypto.
0: Ale to jest prawda. Z tego co wiem, to pan Janusz Kowalski natychmiast złożył pozew o ochronę dóbr osobistych i z tego, co mówi, to jest to kompletna bzdura. Przecież wypowiadał się pan poseł Janusz Kowalski, więc poczekajmy na wyniki tego procesu. Na przykład natomiast Donald Tusk już zapomina, jak sam trzymał koszulkę z Zonda Krypto. No naprawdę służby specjalne są od tego, żeby ostrzegać konkretne podmioty, żeby ostrzegać najważniejsze osoby w państwie, żeby mówić, co się dzieje. I naprawdę po pierwszym wecie, dopiero jeżeli to rozporządzenie MiCA funkcjonuje od 2 lat, jeżeli Donald Tusk miał tak obszerną wiedzę wcześniej, to gdzie były służby wcześniej? Gdzie była prokuratura wcześniej? Gdzie oni wcześniej wszyscy byli? Bo ci ludzie dzisiaj sami mówią, że nie mieli żadnych informacji. Mówią o najważniejszych osobach w państwie.
1: I tu musimy postawić kropkę, bo kończy nam się czas. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek był gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
2: 7:09. Gość poranka. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: I ostatnim dziś gościem w poranku 7:09 jest Bartosz Wieczorek, dziennikarz TVP Sport. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
2: Znamy już finalistów Ligi Mistrzów. W wielkim finale zmierzą się Arsenal i PSG. Czy są to dwie najlepsze drużyny tej edycji, czy może już starcie dwóch najlepszych ekip mieliśmy w półfinale?
3: Mam wrażenie, że po tym wczorajszym półfinale trochę niektórzy przereagowują i samo pisanie na zasadzie, no szkoda, że Bayern kontra PSG to nie jest finał. Trochę takie deprecjonowanie Arsenalu, który przez tak naprawdę całe rozgrywki Ligi Mistrzów przeszedł bez żadnej porażki. Okej, styl gry może nie jest najlepszy, może Arsenal nie gra efektownej piłki, ale jest skuteczny. I trzeba uszanować to, że jest w finale. Natomiast co do samego dwumeczu Bayern-PSG, o ile pierwszy mecz był kosmiczny, tak drugi już nie był na tak wysokim poziomie. Tam już było więcej taktyki, aniżeli jakiegoś kunsztu takiego piłkarskiego. I trzeba to powiedzieć jasno, PSG znakomicie zneutralizowało Bayern Monachium wczoraj. To była niesamowita też sztuka właśnie takiego bronienia, asekurowania się, ustawiania, zabierania takiej opcji przestrzeni, świetnej też defensywnej gry Paryżan, którzy potrafili przeciwstawić się tej niesamowitej sile ofensywnej Bayernu. Przecież Bayern przez większość spotkania nie potrafił strzelić gola. To mógł być pierwszy mecz w ogóle w sezonie, w którym Bayern nie zdobywa bramki. Ostatecznie udało się to Haremu Kane'owi. Natomiast PSG po prostu pokazało taką maestrię gry defensywnej i zasłużenie awansowało do finału. Wygrać w Monachium z tak rozpędzonym Bayernem to niesamowita sztuka.
2: No właśnie, więc część ludzi, tak jak powiedziałeś, trochę deprecjonuje ten Arsenal i się obawia tego, czy nie będzie powtórki zeszłorocznego finału.
3: Myślę, że Arsenal jest lepszą drużyną niż Inter rok temu, bardziej taką zgraną, skonsolidowaną w obronie i ja nie spodziewam się, żeby był to aż tak jednostronny finał, aczkolwiek PSG jest faworytem. Jeżeli odpalasz z rozgrywek Bayern Monachium po naprawdę, naprawdę

0: Niezrozumiała decyzja. I ja trochę nie rozumiem, czemu na pierwszej konferencji prasowej właściciel klubu Michał Świerczewski mówi o tym, że no, tutaj była sąsiadka, smaliła cholewki od wielu, wielu miesięcy. Po tym, jak porzucił Raków wieloletni partner, może warto dać szansę tej relacji, może to będzie długofalowa relacja. No, okazuje się, że z sąsiadką ten Raków długo nie wytrzymał. I szkoda, bo ja uważam, że Łukasz Tomczyk, który nie jest doświadczonym trenerem, który dopiero zaczyna tak naprawdę w tej poważnej seniorskiej piłce, to potrzebował czasu, żeby zrobić jakiś wynik. Zresztą on też podkreślał to na konferencji prasowej przedmeczowej, że Raków to nie jest skończony projekt, że on trochę spodziewał się, że szybciej wprowadzi swoje wymagania taktyczne, swoją wizję do gry Rakowa, że wszystko szybciej się zadzieje, ale to, na to potrzeba wszystko czasu. Tymczasem Raków, władze Rakowa miały od niego proste wymagania. Wygrywasz trofeum, wygrywasz medal i prowadzisz dalej zespół. Cały czas Raków pada ofiarą tej ery papszunowskiej, że Marek Papszun taką zarzucił wysoką poprzeczkę, że ten trener musi do niej doskoczyć, ten trener, który go zastępuje. Tak było z Szwargą, który no, finalnie nie zdołał zdobyć żadnego trofeum ani medalu. I tak samo z Łukaszem Tomczykiem, chociaż moim zdaniem, gdyby dostał szansę prowadzenia zespołu do końca, to ten medal by sięgnął. I czy tutaj, jest moja opinia.
1: I czy tutaj trochę nie upada ten mit świetnie zarządzanego Rakowa, właściciela, który rozumie piłkę, który jest cierpliwy, który nie zmienia trenerów jak rękawiczki? Bo tak, Dawid Szwarga zwolniony po, tak naprawdę biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, niezłym sezonie. Zaszli bardzo daleko, jeżeli chodzi o eliminację do Ligi Mistrzów. Łukasz Tomczyk teraz zwolniony po kilku miesiącach. No nie ma tej cierpliwości w Rakowie. Była cierpliwość wtedy, kiedy były wyniki. A to nie jest sztuka.
0: To tylko pokazuje, że Rakup jest papszunozależny. No bo taka jest prawda. Bez Marka Papszuna najwidoczniej Michał Świerczewski nie wyobraża sobie Rakowa, albo ba, bez sukcesów Marka Papszuna nie wyobraża sobie tego klubu, bo on już jest tak przyzwyczajony do tego, że Raków w każdym sezonie zdobywa medal albo jakieś trofeum, albo realizuje dany cel. No bo jak popatrzysz na drogę karierę trenerską Marka Papszuna w Częstochowie, to tak naprawdę od momentu awansu z drugiej ligi do pierwszej ligi zawsze był jakiś konkretny wynik. Zawsze było coś, czym Raków mógł się chwalić. Potem półfinał Pucharu Polski, finał Pucharu Polski, zwycięstwo w Pucharze Polski, medale w Ekstraklasie, srebrne, potem złoty, czyli Mistrzostwo Polski, awanse do fazy ligowej Europejskiej Pucharów. Każdy inny trener, który chociaż jednego osiągnięcia nie będzie miał na swoim koncie, tak jak Szwarga czy Tomczyk, no to ta cierpliwość szybko się kończy i mam wrażenie, że musi się chyba właściciel Rakowa przyzwyczaić do tego, że nie zawsze będziesz na górze, że temu trenerowi trzeba dać czas, tak samo jak dał czas Markowi Papszunowi, bo to warte podkreślenia. Marek Papszun dostał czas. No a Łukasz Tomczyk i Dawid Szwarga nie.
1: Dokładnie i ty też mówisz o tych medalach, pucharach. No tutaj tak naprawdę Raków cały czas był w grze o to. Może właściciel Rakowa wyciągnął takie wnioski po tym przegranym fatalnym stylu w finale i jego wypowiedzi pomeczowe, gdzie trochę widać było taką bezradność tego Tomczyka.
0: No ja zadałem mu pytanie o Jonathana Brunesta i trochę się zastanawiam, czy czasami tym pytaniem o Brunesta go nie pogrążyłem, bo ta wypowiedź zrobiła kilka okrążeń w sieci, ale Fran Tudor powiedział ważną rzecz po meczu właśnie finałowym Pucharu Polski, że no on już ma swój prime za sobą i być może ta kadra wymaga przewietrzenia, wymaga resetu. Ja się pod tym w 100% podpisuję. Dla mnie Raków po prostu potrzebuje przeformatowania, być może zmiany stylu gry, taktyki, ustawienia. Być może nowy trener potrzebuje dobrać zawodników według swojego po prostu sznytu, a nie tylko pod to, co robił Marek Papszun, bo mam wrażenie, że Szwarga i Tomczyk kontynuowali niejako pracę Marka Papszuna. Tomczyk próbował grać inaczej, piłkę ofensywnie, ale nie da się tak grać, I tak szybko po prostu zmienić wizji stylu gry w tak krótkim odstępie czasu, to jest po prostu niemożliwe. No przecież

0: Tomczyk Pyszczyk mówił, że spół w styczniu tak naprawdę. Więc no, moim zdaniem ta kadra wymaga resetu. Iwi, Jean Carlos, Arsenic, Tudor, to są zawodnicy, którzy moim zdaniem no już nie będą odkrywać czołowych ról w Rakowie i trzeba się zastanowić, co z nimi zrobić.
1: To spójrzmy też na strefę spadkową, może w ten sposób. Ogólnie rzecz biorąc, patrząc na tabelę, to jeszcze nic nie jest pewnego tak naprawdę. No, Termalika wiemy, że spada, ale Arka i Widzew tutaj będą się bić do końca. Jeżeli chodzi o Pudło, też wszystko nie jest jeszcze takie wiadome. No, Lech Poznań pewnie zmierza ku Mistrzostwu Polski, ale chciałbym się zatrzymać przy Widzewie, bo kończy się czas. Czy Widzew spadnie, czy się utrzyma?
0: No kluczowy będzie mecz Widzewa z Lechią Gdańsk i Lechia Gdańsk, która ma najlepszą ofensywę w lidze i drugą najgorszą defensywę w lidze, no to jest drużyna szalona, pełna, dostarczająca dużo rozrywki. No i Widzew będzie musiał w końcu zagrać ultraofensywnie, postawić wszystko na jedną kartę, jeżeli chce się utrzymać. Dla mnie ten mecz kompletnie ma faworyta i mam wrażenie, że jest najbardziej ekscytującym starciem tej 32. kolejki. Jeśli ten Widzew tego nie wygra, potem ma, jeżeli dobrze pamiętam, Koronę i Piasta, będzie bardzo ciężko, żeby się utrzymać. Z drugiej strony Lechia Gdańsk ma Legię i Brugbet. Ja jeszcze bym nie wykluczał oczywiście innych drużyn, które mogą się zakręcić wokół miejsc spadkowych, jak Piast, jak Motor Lublin, Krakowia przede wszystkim. No ale ten mecz może mieć ogromne znaczenie w kontekście tego, kto zachowa utrzymanie. Dla Widzewa, to jeżeli Widzew by spadł, wydając 23 miliony euro na transfery, to byłaby największa kompromitacja w historii polskiej piłki. Naprawdę. Nie ma chyba podjazdu nikt do tego, co by zrobił Widzew.
1: Pytanie, czy Widzew, znając Aleksandra Wukowicza, czy jego zespół, czy Widzew wyjdzie na ten mecz ofensywnie nastawiony, czy jednak wyjdzie podobnie jak w meczu z Legią, czyli by bramki nie stracić?
0: Jeżeli wyjdzie właśnie tak, żeby bramki nie stracić, to straci, bo Lechia jest po prostu drużyną, która potrafi prowadzić piłkę, która też znakomicie potrafi wykorzystać kontry. Okej, jest też szalenie nieskuteczna, natomiast jeżeli złapie swój moment i tak naprawdę pokona tą swoją nieskuteczność, to będzie bardzo trudne do zatrzymania. Dlatego Widzew musi tak naprawdę prowadzić tą grę, Widzew musi być odważniejszy w tym jak gra. Spodziewam się szalonego spotkania, bo jeżeli Widzew postawi na taką prymitywną grę jak meczu z Legią, to szczerze najlepiej wywiesić białą flagę. Dla mnie z Lechią musisz zagrać trochę ofensywniej i pokazać swój potencjał. Kadrowo ten Widzew jest naprawdę nie najgorszy. No to jest spokojnie kadra na top 10 ekstraklasy, ale no, przeraża to, jak ta drużyna nie potrafi grać w piłkę ostatnimi tygodniami. No i dla Aleksandra Wukowicza to chyba jeden z najważniejszych meczów w karierze. Być może nawet jeden z ważniejszych niż te, w których prowadził Legię w meczach o Mistrzostwo Polski.
1: A ten mecz Widzewa Łódź z Lechią już w sobotę o 14:45, więc no, zapinać pasy zostaje tylko i oglądać, byleby nie zasnąć, tak jak momentami w meczu z Legią Warszawa, bo też bardzo, bardzo ciężko się ten mecz oglądało. Bartosz Wieczorek, dziennikarz TVP Sport, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
2: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż chłopaki nie płaczą, sporo płakałem, zanim ciebie spotkałem. Na drodze, którą pójdziemy razem, aż się rozpadnie świat. I gdyby to miało być

0: kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Zapraszam na przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. Weekend można spędzić z twórcami ludowymi. Już w sobotę 9 i niedzielę 10 maja Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie zaprasza na warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych. Uczestnicy będą mogli poznać tajniki tworzenia kwiatów z bibuły. Warsztaty poprowadzi Czesława Gałązka. Obowiązują zapisy. Młode talenty i muzyczne emocje. W czwartek 14 maja przed łomżeńską publicznością w Filharmonii Kameralnej zaprezentuje się Estrada Młodych. Zapowiada się inspirujący wieczór zarówno dla miłośników klasyki, jak i tych, którzy lubią odkrywać nowe brzmienia. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.30. Zbliża się święto rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. W programie między innymi spektakl Witek, przygotowany przez Teatr Muzyczny Druga Zwrotka, pokaz ułański czy występ młodzieżowej grupy teatralnej Nowa Historia. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 16 maja, początek o godzinie 14. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na tegoroczną Noc Muzeów. Hasło przewodnie to Drewna Moc Całą Noc. Program nawiąże do tematyki wystawy czasowej zatytułowanej Widzę przyszły kształt mojej pracy, Konstanty Chojnowski i jego twórczość. Wydarzenie odbędzie się 16 maja od godziny 18 do 24. Po raz pierwszy w gminie Kolno rusza ogólnopolski festiwal pieśni dziadowskiej lirników i opowiadaczy, który odbędzie się w lipcu w Koźle. Wydarzenie ma na celu promocję dawnych pieśni, opowieści i muzyki ludowej. Nabór uczestników trwa do 24 maja. Kolejnym gościem w audycji Z Kulturą na Ty jest Karol Cuch z grupy teatralnej Doliny Miłosierdzia. Dzień dobry, cześć, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
1: Łomża ma się dziś czym pochwalić na teatralnej mapie regionu?
2: Myślę, że tak. No, oprócz oczywiście działalności takiej ogólnej, tutaj mnóstwo różnych instytucji kultury, które mamy w naszym mieście, no to też gdzieś na tej mapie wpisujemy się również jako nasza grupa teatralna Dolina Miłosierdzia. Trochę może nietypowa grupa teatralna, nietypowy teatr, bo bardziej nastawiony na ewangelizację. Można powiedzieć, że taki teatr katolicki, chrześcijański, działający przy kościele, w diecezji, ale

0: Grupa teatralna ogólnie powstała, jako Dolina Miłosierdzia powstała 4 lata temu. Z inicjatywy księdza kanonika doktora Jacka Czaplickiego, proboszcza i kustosza parafii Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Tutaj to nasze takie wspólne działanie, wspólna inicjatywa, ponieważ ksiądz Jacek wtedy jako wikariusz biskupi dostał nominację na nowego proboszcza i kustosza naszego sanktuarium. I myślę, że tutaj brakowało takiej działalności już od kilku lat. Oczywiście w tą działalność mocno wpisał się tutaj nasz ksiądz Mateusz Gąsowski, którego serdecznie pozdrawiamy. Miał być z nami tutaj na audycji. Niestety obowiązki teraz duszpasterskie, bardzo intensywne, te w maju, niestety przyblokowały go w przybyciu.
1: Tak, zatrzymały.
0: Do redakcji, ale serdecznie naszego księdza Mateusza pozdrawiamy. Ksiądz Mateusz również jest aktorem, już wcześniej zaangażowanym mocno w różne inicjatywy, jeszcze w czasie seminarium, przed seminarium i również jako kapłan, kiedy był wikariuszem w Wiźnie, a także kiedy tutaj przybył właśnie do nas 4 lata temu do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, to wspólnie podjęliśmy się takiej inicjatywy, aby powołać grupę teatralną Dolina Miłosierdzia, ale tak jak pani redaktor, właśnie dobrze pani redaktor wspomniała, to jest przede wszystkim coś, co istniało już wcześniej, bo tak naprawdę teatry już takie ewangelizacyjne przy kościele katolickie, one już zaczynały mieć swoje takie zalążki w zarodku, one powstawały w latach 90. One miały miejsce jeszcze przy dawnej drewnianej kaplicy w parafii Bożego Ciała, przy boku nieżyjącego już budowniczego pierwszego proboszcza księdza prałata Ferdynanda Gryszki. Ksiądz prałat Ferdynand oprócz budowania kościoła, on też miał taką duszę artystyczną. On był poetą, wydawał tomiki książek, komponował również pieśni liturgiczne, muzykę, gdzie tam się starał tym nie chwalić, bo tak naprawdę my gdzieś tam blisko jego emerytury dopiero dowiedzieliśmy się o jego pracy takiej twórczej, ponieważ przez wiele lat był zajęty po prostu duszpasterstwem i budowaniem nowej parafii wtedy w Łomży, prawda? Więc, ale już wtedy powstawały pierwsze grupy teatralne, też miałem okazję w nich uczestniczyć i później je współtworzyć, dlatego właśnie kiedy już Świątynia Bożego Ciała była oddana, już do użytku, poświęcona, mogliśmy jeszcze bardziej zaangażować się, była ta przestrzeń do działania i wtedy powstała taka grupa teatralna, myśmy ją nazwali BCSK, Boże Ciało Stanisław Kostka, ale w skrócie to było BCSK, dlatego że na cześć Stanisława Kostki, który oprócz tego, że jest patronem Polski, patronem polskiej młodzieży, to również jest patronem parafii Bożego Ciała. I wtedy właśnie ta parafia, ta grupa teatralna przez wiele lat funkcjonowała, istniała, wystawialiśmy różne sztuki, spektakle. Następnie to była też działalność gościnnie przez kilka lat w parafii Krzyża Świętego w Łomży i tam powstała jakby z tej grupy teatralnej BCSK druga grupa teatralna, w skrócie GES, Gaudium et Spes, Radość i Nadzieja. I tam również przez kilka lat żeśmy uczestniczyli w życiu też kościoła, różne spektakle, różne wydarzenia kulturalne, ale również nie tylko parafialne, bo także diecezjalne, jak ewangelizacja miasta, jak Światowe Dni Młodzieży, także mieliśmy taką współpracę, również występowaliśmy podczas różnych spotkań profilaktycznych, czy rekolekcji po szkołach, czy ośrodkach kultury, a następnie była kilka lat takiej przerwy i właśnie reaktywowaliśmy się 4 lata temu.
1: Wróciliście z podwójną siłą,
0: dokładnie,
1: można powiedzieć.
0: Tak, dokładnie tak, z taką mocną siłą i właśnie tak naprawdę to tutaj rozwinęliśmy skrzydła w naszym domu, bo my to zawsze nazywamy, że Sanktuarium Miłosierdzia Bożego to już jest taki nasz dom i właśnie tutaj tak naprawdę z księdzem Mateuszem udało nam się tak rozwinąć, a nasza grupa przecież liczy kilkadziesiąt osób, także zaczęliśmy robić spektakle już na takim wyższym poziomie i cieszymy się, że mamy odbiorców.
1: Tak, bo właśnie to, o czym teraz rozmawiamy, czyli teatr, który jest tworzony lokalnie, może również poruszyć widzów tak samo jak te sceny w największych miastach?
0: Myślę, że tak. I chyba nawet to porusza. Wiele osób przychodzi na nasze sztuki, gdzieś później słyszymy różne, po jakimś czasie, to nie jest tak, że to występuje często tak, że my po jakimś czasie słyszymy świadectwa takich ludzi, że oni nagle, coś się zmieniło w ich życiu, coś oni przemyśleli, coś się wydarzyło i ciągle gdzieś żyją naszym spektaklem czy widowiskiem. Najczęściej my w naszych spektaklach czy w naszych dramatach historycznych, jeśli gramy dramaty historyczne w formie widowisk teatralnych, to najczęściej jest to właśnie tak, że my zostawiamy na końcu tego widza ze znakiem zapytania. Ten widz nie wychodzi.

0: wychodzi jakby ubogacony, ale wychodzi ze znakiem zapytania. To nie jest do końca tak, że my kończymy, jak to się mówi, powieść, tylko my jakby zostawiamy tego widza. On pewne rzeczy ma sobie sam dopowiedzieć i podjąć jakieś refleksji.
1: Właśnie chciałam to powiedzieć, że refleksje chyba to jest takie najważniejsze zakończenie waszych spektakli.
0: No, najczęściej chyba tak. Pod kątem też nie tylko religijnym, ewangelizacyjnym, bo to jak najbardziej, to jest taki może główny punkt, ale również historycznym. Też historycznym, bo dzisiaj ludzie niestety, wielu ludzi nie zna historii, nie tylko Polski, ale historii naszego regionu, miasta. My próbujemy i staramy się właśnie jakby wskrzeszać tą historię, a można powiedzieć nawet zapoznawać dopiero, bo niektórzy nie znają. Możemy powiedzieć, że przypominamy historię naszego miasta, naszego grodu, ale do końca też jakby nie mówimy o tym, że my musimy zapoznać się dopiero. Tak naprawdę widz musi jakby dopiero poznać. Często dopiero po tym, jak my wystawiamy jakąś sztukę, jeśli chodzi o dramaty historyczne, zaczynasz szukać. Aha, to taki bohater był. A to jednak on tutaj
1: wzbudza
0: dla Łomży,
1: się taka ciekawość.
0: Tak. Dla Łomży, dla regionu, dla diecezji łomżyńskiej coś znaczył. A nie zawsze był wcześniej znany po prostu. Nikt tego nie nauczył, nikt nie przekazał tej wiedzy. Na pewnym etapie gdzieś to się zakończyło. Niestety jakby ta historia nie została pociągnięta dalej, nie została promowana dalej. I niestety wyszło, jak wyszło, że zatrzymaliśmy się. I dzisiaj pokolenia milenialsów, możemy mówić pokolenia te dzisiejsze, to już w ogóle nie znają tej historii. Ale wiem, i mamy też doświadczenia tutaj z księdzem Mateuszem, że wiele osób jest ciekawych, nawet z naszej grupy teatralnej, bo to jest dużo młodych ludzi.
1: Jak wspomnijmy o mediach społecznościowych, przecież młody człowiek ten swój wolny czas w większości spędza właśnie w internecie.
0: Dokładnie tak. I właśnie dzięki temu właśnie poprzez internet też możemy docierać do człowieka, ale my chcemy jakby tego człowieka młodego też zaprosić i wyciągnąć go z tego biurka, bo to jest czasami tak, że siedzą młodzi ludzie dzisiaj za biurkiem i jakby albo w telefonach, albo w smartfonach, tabletach, laptopach i nie wychodzą, prawda? A my chcemy ich jednych zaangażować, a drugich zaprosić, aby przybyli na nasze spektakle. Ale widzimy, że na nasze spektakle przybywają też młodzi ludzie z ciekawości. To nie zawsze są ludzie związani z Kościołem. Oni czasami, niektórzy na etapie bierzmowania już się pożegnali z Kościołem, niestety, ale widać, że jak jest coś ciekawego, jest jakaś oferta, oni jednak do Kościoła potrafią wrócić. To jest tylko kwestia właśnie przekonania, kwestia oferty, co my jako Kościół możemy zaoferować.
1: To może o to chodzi, że trzeba znaleźć jakieś drogi, ścieżki, rozwiązania, aby tych młodych do tego Kościoła przyciągnąć.
0: Jak najbardziej, tym bardziej, że teatr, w ogóle kultura szeroko rozumiana, bo w różnych tutaj można mówić o różnych projektach i też o naszych planach, które mamy do zrealizowania, to przede wszystkim to są formy nowej ewangelizacji. O tym, co dzisiaj jest tak głośno właśnie w Kościele, aby te formy uskuteczniać, aby promować i żeby przyciągać ludzi do Kościoła. Z tym duchem czasu, ale zarazem też z tym podejściem takim tradycyjnym, że no, Kościół jest, prawda, otwarty dla ludzi i my otwieramy się i zapraszamy wszystkich, aby przybyli, żeby odkryli to piękno, że w tym właśnie w Kościele nie jest wszystko takie złe, prawda? Nie jest złe, Kościół jest piękny, tylko po prostu my musimy to odkryć.
1: Rok 2026 rozpoczęliście niezwykle intensywnie, ale to z pewnością nie koniec, bo w planach kolejne spektakle?
0: Tak, robimy też takie spektakle, ja zawsze to nazywam takie trochę mniejsze, aczkolwiek one tylko w nazwy są mniejsze, bo robimy je na naszej auli, na scenie auli świętego Jana Pawła II w Dolnym Kościele, przy Dolnym Kościele Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W tym roku rzeczywiście wystawiliśmy już dwa spektakle, Narodziny 2, a także Misterium Eucharystyczno-Pasyjne. Ale jeśli chodzi o większe widowiska, większe dramaty historyczne, my je wystawiamy w kościołach, w kościele, w Górnym Kościele Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a także gościnnie w naszej katedrze łomżyńskiej. Dlatego właśnie w najbliższym czasie, już tutaj jesteśmy też po rozmowach z księdzem kanonikiem Marianem Mieczkowskim, proboszczem, dziekanem naszej katedry, że na jesieni w nowej odsłonie odegramy ponownie, dlatego że to już będzie jakby, no, można powiedzieć, druga premiera, bo w zeszłym roku już graliśmy te widowisko z miłości i dla miłości o błogosławionych męczennikach diecezji łomżyńskiej. To na jesieni w katedrze o błogosławionej Mariannie Biernackiej, błogosławionych kapłanach Michale Piaszczyńskim, Adamie Bargielskim i Antonim Zawistowskim. To są nasi błogosławieni z naszych terenów, z naszej ziemi, z Łomży, z diecezji łomżyńskiej, którzy oddali swoje życie, zginęli śmiercią męczeńską w czasie II wojny światowej. To na jesieni i na pewno jeszcze na falach tutaj Radia Nadzieja będziemy o tym mówić. Mamy również zaproszenie, jest to taka propozycja, na razie jesteśmy na etapach jeszcze rozmów, aby powrócić do widowiska, do dramatu historycznego Non Possumus. To jest o błogosławionym prymasie kardynale Stefanie Wyszyńskim. Mamy zaproszenie do Warszawy, do Świątyni Opatrzności Bożej. Również na jesieni, we wrześniu. Jeszcze tutaj szerzej będziemy o tym mówić, kiedy już jakby dobniemy szczegóły, ale to jest też w naszych planach. Oczywiście nasze plany, to już tutaj chyba wspominaliśmy wcześniej, to są teledyski. Chcemy nagrać teledyski do dwóch utworów elegii o biskupie Stanisławie Kostce Łukomskim z naszego widowiska, z dramatu Łukomski, biskup niezłomny, oraz o męczennikach właśnie diecezji łomżyńskiej z naszych widowisk. Mamy dwa piękne utwory, dwie elegie i chcemy nagrać dwa teledyski właśnie do tych elegii, do tych utworów.
1: Czyli można powiedzieć też pewna nowość.
0: Pewna nowość, tak. Otwieramy się właśnie już na jakby kamerę, można powiedzieć. Oczywiście nasze nagrania tutaj za pośrednictwem naszych przyjaciół Adama i Stanisława Żebrowskich, tutaj właśnie Adam i jego tata Stanisław pomagają, są profesjonalistami, filmowcami, także pomagają nam i nagrywają nam różne spektakle, nasze widowiska. Oczywiście współpracujemy cały czas, ale chcemy właśnie podjąć się nagrywania filmów. Trwają w tej chwili konsultacje. Ja również już mam też takie rozmowy z naszym tutaj filmowcem z Łomży, Markiem Lechowiczem, scenarzystą, reżyserem, podejmujemy różne rozmowy, aby właśnie przenieść nasze dwa widowiska, dwa dramaty o błogosławionych męczennikach diecezji łomżyńskiej oraz o biskupie Stanisławie Kostce Łukomskim przenieść ze sceny teatralnej, tak jak gramy, na ekranizację filmową. To nasze dwa dramaty historyczne. To na pewno projekt, który nie zrealizuje się w miesiąc, dwa, to na pewno będzie jeszcze wiele miesięcy naszej pracy. Być może na pewno, no, myślę, że nie być może, a nawet na pewno przełoży się to pewnie na przyszły rok, ale już w tym roku zaczęlibyśmy już ten projekt realizować. Czyli z kamerą w formie filmu fabularnego. Jest to już taki projekt mocniejszy, z górnej półki, prawda? Jeszcze chcemy, również tu już mówiliśmy na antenie Radia Nadzieja.
1: Ale przypomnimy.
0: Chcemy przypomnieć właśnie, że chcemy również nasze widowiska, na razie te dwa widowiska, jak będą w przyszłości kolejne, to kolejne te dramaty historyczne, bo chcemy mówić cały czas o historii właśnie. Chcemy zapoznawać się z historią i znowu, tak jak przenosimy na ekranizację filmową, tak chcielibyśmy nasze widowiska przenieść na fale radiowe. I mamy nadzieję, tutaj żywimy ogromne nadzieje, że właśnie w Radiu Nadzieja, w naszej diecezjalnej rozgłośni będziemy mogli zrealizować nasze słuchowiska podzielone na odcinki. Tu jeszcze będziemy rozmawiać z księżmi dyrektorami, którzy zawsze tutaj, ksiądz dyrektor Mariusz Szulc, zawsze tutaj życzliwie do nas podchodzi, zawsze jest ta współpraca, także liczymy tutaj, że będziemy mogli zrealizować te słuchowiska właśnie na falach Radia Nadzieja i również oprócz tego, że będzie to na falach radiowych, to również w internecie, za pośrednictwem portalu radiowego, czy też kanału na YouTube. Także liczymy się z tym, że mamy różne właśnie pomysły i byle nam siły tylko wystarczyło do realizacji tych pomysłów. Ale naprawdę ludzie są, muszę powiedzieć, że ludzie naprawdę u nas są wspaniali, zaangażowani i to są ludzie tak naprawdę od małych dzieci po seniorów, do tych najbardziej dojrzałych. Naprawdę jesteśmy zawsze z księdzem Mateuszem tacy wzruszeni, poruszeni tym, że tak teatr potrafi przyciągać ludzi i łączyć pokolenia.
1: Także tych sił i motywacji oczywiście życzymy. Niestety zerkam na zegarek, więc musimy powoli kończyć, więc przypomnimy, że grupę teatralną Dolina Miłosierdzia będzie można zobaczyć niebawem już nie tylko na scenie, ale również na wielkich ekranach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie swojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami

0: i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za swoje owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca, życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
2: I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Obraz Chrystusa, dobrego pasterza. Obraz znany z tekstów biblijnych, z liturgii kościelnej, ze sztuki. Często przytaczamy słowa z psalmów. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Albo Jezus, który mówi słowa: ja jestem dobrym pasterzem. Chrystus, pasterz. Motyw spotykany w sztuce religijnej. Obrazy, figury, rzeźby przedstawiają nam pasterza Jezusa. Z tym obrazem Chrystusowym jako pasterz łączy się też pragnienie jedności. Jezus bowiem chce, żeby Jego uczniowie byli jedną owczarnią. On jest zatroskany o każdego z nas. Chce, byśmy razem z nimi byli, byśmy nie gubili się na drogach naszego życia. Wiemy, jak w jednej z przypowieści mówi, że pasterz zostawia 99 owiec, aby szukać jednej zagubionej, a później ją przyprowadza do pozostałych, bo pasterzowi, dobremu pasterzowi zależy na każdej z powierzonych sobie zwierząt. Chrystusowi zależy też na każdym z nas. On nas miłuje. On za nas oddał życie na krzyżu. Chce, byśmy tworzyli jedną owczarnię, byśmy wokół Niego się gromadzili. A jakie są nasze starania o to życie w łączności z pasterzem?
0: Słowo życia.
2: Przyjmując sakramenty święte.
0: Ewangelia na każdy dzień.
2: Pogłębiamy naszą jedność z Chrystusem, dobrym pasterzem.
0: Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
2: Ale my sami tego powinniśmy zawsze pragnąć.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
2: Wójt gminy Łomża zaprasza w niedzielę 10 maja do Lasu Jednaczewskiego na kurpiowską majówkę u Stacha. O godzinie 11 msza święta przy pomniku Stacha Konwy. Po niej radosna majówka z historią. Będą rekonstruktorzy, zapierający dech w piersiach, pokaz polskiej husarii oraz rosyjskiej artylerii. Będzie emocjonujący konkurs dla szkół o topór Stacha Konwy i spektakl Boje Stacha Konwy. Będą występy zespołów kurpiowskich, dmuchańce i animacje dla najmłodszych. Swojskie jadło, wspaniała zabawa dla całych rodzin i wiosenne znakowanie rowerów przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji.
0: Po reklamie.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Mamy piątek, mamy ósmy dzień maja, mamy przed sobą weekend majowy. Może nie tak długi, jakbyśmy wszyscy chcieli, ale jest przed nami. No i mamy poranek siódma, dziewiąta przed nami już prawie w trybie weekendowym, a na pewno piątkowym, piąteczkowym. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek, kłaniamy się Państwu nisko. Naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. No i zapraszamy Państwa do tej prawie dwugodzinnej podróży u progu piątkowego dnia. Będzie o polityce, będzie o wodzie, będzie o Watykanie, bo dziś rocznica wyboru papieża Leona XIV na tron stolicy Piotrowej. Podsumujemy sobie ten rok, spojrzymy też na to, jak nowy papież, bo chyba rok to, jeśli chodzi o pontyfikat, nie jest wcale tak dużo, radzi sobie i na polu duchowym, na polu prowadzenia kościoła, ale też na polu politycznym, bo kilka utarczek, między innymi z administracją amerykańską, na swoim koncie ma i nie zamierza się wycofywać. Zanim rozmowy, to prasa, a zanim prasa i gazety, to jeszcze dobra piosenka na start. Na start proponujemy Państwu nowy singiel zespołu Rolling Stones. Jeśli ktoś powie, że ma, nie wiem, 40, 50, 60 lat i coś go strzyka o poranku, to odsyłam do Rolling Stonesów. Ludzie już daleko, daleko idący w wiek, już niektórzy z ósmą dekadą właśnie prowadzoną, a grają, a śpiewają i cały czas nie chcą się zestarzeć. Więc na początek Rolling Stonesi, a potem zaglądamy do prasy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Obiecaliśmy, drodzy Państwo, zajrzeć do gazet i poszeleścić prasą i to właśnie czynimy. Mam przed sobą tygodnik powszechny na start i na start polecamy Państwu esej Pauliny Guzik, która pisze o właśnie roku Roberta Prevosta, augustianina z Chicago, który właśnie 8 maja 2025 roku został pierwszym papieżem z USA. Jak czytamy, działania prezydenta tego kraju USA właśnie sprawiły, że słowa Leona XIV brzmią z nową mocą. I właśnie Paulina Guzik pochyla się nad tym zderzeniem słów i decyzji pewnego Amerykanina z Białego Domu i słów i decyzji pewnego Amerykanina z Watykanu dziś, z stolicy Piotrowej. Bardzo ciekawy to esej, serdecznie odsyłam do całego tekstu. My z panią redaktor Pauliną połączymy się po 8.35. Będzie naszym gościem, podopytujemy o szczegóły tego właśnie i artykułu, ale i pontyfikatu, bo przecież ten pontyfikat bierzemy pod lupę przede wszystkim. Jeśli chodzi o inne teksty z Tygodnika Powszechnego, to ksiądz Dariusz Piórkowski, jezuita, w bardzo ciekawym tekście zastanawia się nad formą dzisiaj mówienia Kościoła do ludzi. Jeśli mamy dziś mówić do ludzi, którzy odeszli z Kościoła, pyta, czy też stawia tezę Piórkowski, to nie przyciągniemy ich używając tego samego, co zawsze, języka religijnego. Co może się zmienić, co powinno się zmienić, a co zmienić się absolutnie nie może w codziennej opowieści Kościoła i w codziennym języku Kościoła. Bardzo ciekawy tekst. Równie ciekawy Przemysław Wilczyński w dziale Kraj zwraca uwagę na tę małą orkiestrę wielkiej pomocy, czyli o szoku i niedowierzaniu, gdy bliżej nieznanej połowie społeczeństwa influencerzy przebili dobroczynny sukces Jerzego Owsiaka. Co tu się stało, jeśli chodzi o tamtą historię z Łatwogangiem? Bardzo ciekawe podsumowanie, już na chłodno, właśnie na łamach Tygodnika Powszechnego. W gościu niedzielnym z kolei też Tygodnik oczywiście. W nowym numerze temat okładkowy poświęcony ministrantom, służbie ołtarza. Oczywiście tekst Franciszka Kucharczaka serdecznie polecamy, bo ministranci, myślę, są taką nieodłączną częścią i bardzo ważną częścią. Sam przez długie lata przy ołtarzu służyłem, więc łączę się ze wszystkimi, którzy dzisiaj służą właśnie. Warty uwagi ten tekst, ale warty uwagi jest też oczywiście tekst przy okazji maja, o którym dzisiaj sporo powiemy. Szymon Babuchowski pochyla się nad litanią loretańską, czyli nad zbiorem najpiękniejszych komplementów dla Maryi. Odmawiamy ją codziennie podczas nabożeństw majowych. Niektórzy w kościołach, niektórzy przy kapliczkach, tam przy kapliczkach, w środku gdzieś pól i łąk, to dopiero jest klimat, drodzy Państwo. Ale czy wiemy, skąd się wzięła ta litania loretańska, która, jak pisze Babuchowski, uczy nas medytowania nad słowem i wchodzenia w misterium? Trzeba sięgnąć do wieku XVI, a nawet do XIII, jeśli chodzi o włoskie miasteczko Loreto położone nad Adriatykiem. Po więcej odsyłamy do gościa niedzielnego właśnie. Tam Państwo znajdą szczegóły przy okazji majowego. Mam nadzieję, że każdy chociaż raz albo dwa zajrzy na te piękno, na to piękne nabożeństwo. Warto mieć z tyłu głowy tę historię, którą kreśli gość niedzielny. Tutaj też o teście Łatwoganga. Influencer rzucił swoją akcją wyzwanie środowiskowym podziałom i plemiennym wojnom. Coś ważnego wydarzyło się w kawalerce na warszawskim Gocławiu, pisze Piotr Legutko. Co takiego, jak to rozumieć, dlaczego potrzebujemy takich zrywów wspólnotowych? O tym bardzo ciekawie pisze właśnie redaktor gościa niedzielnego. I na koniec jeszcze miesięcznik Znak. Tutaj ważny tekst, myślę, że dla wszystkich nas, którzy sięgają po smartfony na co dzień. Analogowe nawyki, jak odzwyczaić swój mózg od rozproszenia oraz na nowo nauczyć się zachwytu i uważności. Dopiero jak się ten tekst zacznie na spokojnie czytać, no może to mój też problem, przyznam bez bicia, to człowiek zaczyna zauważać, jak ten telefon, jak ten mózg po dawce mediów społecznościowych, komputera i innych ekranów zaczyna inaczej pracować, kiedy właśnie sięgamy po te analogowe nawyki. To w miesięczniku Znak. Oczywiście jest też sporo ciekawych tekstów w prasie codziennej i o tym referendum pana prezydenta, które zaproponował Senatowi, i o Unii Europejskiej, wywiad Jana Olbrychta dla Dziennika Gazety Prawnej. Wszystko to ważne, ale czasu na więcej w prasie na dziś nie mamy, a za chwilę nasz pierwszy gość.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Przy telefonie Grzegorz Osiecki, dziennikarz portalu Money.pl, Wirtualnej Polski. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Ja z pytaniem na początek o referendum, które pan prezydent chce rozpisać dla nas wszystkich. Poprosił o zgodę na to Senat, bo takie są procedury. No i chcę pytać, czy zgadzamy się na politykę unijną. Ale gdyby ktoś miał poczucie, że nie wie, o co chodzi, to pan prezydent spieszy z pomocą, bo w tym pytaniu mamy się zmierzyć z polityką unijną, która podwyższa nam rachunki i generalnie źle wpływa na kondycję gospodarstw i powoduje wysokie koszty. Ma sens ten pomysł prezydenta i w ogóle czy jest realny do przeprowadzenia?
2: Znaczy, to są trzy pytania w jednym, bo pytanie, jaki sens? Bo rozumiem, że to ma mieć sens przede wszystkim polityczny. No i rozumiem, że z tego punktu widzenia w jakimś pojedynku z rządem, gdzie w tej chwili rząd jakby naciera na prezydenta, wypominając mu weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach, no to prezydent się odwija tego typu referendum, pewnie z niewielkimi szansami na powodzenie, bo no, nie podejrzewam, żeby Senat poszedł na rękę prezydentowi i zgodził się na przeprowadzenie takiego referendum. Do tego wszystkiego, no, pytanie, jakie mamy, tak jak pan redaktor powiedział, no, to trudno nie trudno inaczej określić niż pytanie z tezą. No, bo ono bardzo przypomina te wszystkie pytania, które widzieliśmy w referendum w roku 2023, które miały rządowi PiS-u dodać wyborczych bonusów i jakby napędzić ludzi do urn. Z tego punktu widzenia, no to wydaje mi się projekt ryzykowny i pewnie skazany na dosyć krótkie dosyć krótką walkę z góry skazaną na niepowodzenie, no bo Senat pewnie to odrzuci. Natomiast wydaje mi się, że długofalowo to jest te, jeżeli chodzi o sam temat, czyli o unijną politykę klimatyczną, to w jakim kierunku ona ma iść i czy mamy wdrażać kolejne kroki, które z niej wynikają, no to jest temat, który będzie żył i w przyszłej kampanii wyborczej, i w kolejnych, i on jest tak naprawdę bardzo drażliwy. Przekonaliśmy się już, nawet przedstawiciele tego rządu mówią o klimatycznym zwrocie, czy raczej rewizji klimatycznej, nie chcą ETS-u drugiego, chcą poważnych zmian w ETS-ie pierwszym, więc tutaj paradoksalnie większość sceny politycznej zaczyna mówić bardzo podobnym głosem. Pytanie, na ile te polskie postulaty będą w stanie się przebijać, bo to jest trochę taka sytuacja, jeszcze kilka lat temu Polska była w zasadzie, jeżeli chodzi o te kwestie, osamotniona, bo w czasach, kiedy premierem był Mateusz Morawiecki, kiedy ceny ETS-u poszły bardzo w górę i to rzutowało na nasze ceny energii, to wtedy między innymi Morawiecki proponował, żeby na przykład komisja wykorzystała taką specjalną rezerwę bezpłatnych uprawnień, dzięki której może interweniować na rynku, albo żeby na przykład wprowadzić jakieś pułapy cenowe, czy limity. To wtedy nie było na propsie, mówiąc trochę językiem młodzieżowym sprzed kilku lat, bo nikt nie miał interesu do tego, a w tej chwili sytuacja się zmieniła i w tej chwili Czechy wprost mówią, że nie chcą wprowadzać tego typu obostrzeń. Sytuacja się zmieniła, bo Włochy, którym kiedyś to było obojętne, też są przeciwko, a do tego wszystkiego dochodzi taki ogólny nastrój, to znaczy, że przez politykę klimatyczną w obecnym wydaniu Unia zaczęła tracić konkurencyjność, jeżeli chodzi o światową gospodarkę.
1: No dobrze, to tutaj duże wyzwanie przed nami i pewnie niekończąca się opowieść polityczna pod tytułem wy chcecie referendum i pytać Polaków, a my nie i odwrotnie. Natomiast na pewno, i tu już jest konkret, a nie tylko zarys pytania, w piątek ma zostać podpisana umowa SAFE. Polska jako pierwsza z Komisją Europejską ma podpisać tę umowę, minister finansów, minister obrony narodowej. No i pytanie, czy nam się to opłaca, bo

0: Jak słychać prawicę, jak słychać opozycję, no i pana prezydenta też, no to jest to kredyt no przynajmniej z dużym znakiem zapytania, bo nie wiemy na jaki procent dokładnie, bo nie wiemy w jakiej skali to spłacimy i w sumie też nie wiemy do końca na jakie projekty, bo czasu do zaksięgowania tych projektów, podpisania jest bardzo mało.
1: Znaczy, po pierwsze trzeba wyjść od pewnych danych wyjściowych. My dzisiaj mamy 7% deficytu. To jest coś, co normalnie się zdarzało tylko w okresach jakichś wielkich zahamowań gospodarczych i kryzysów, a my mamy w tej chwili 3,5% wzrost. Mamy dług, który w tym roku, pewnie być może już teraz jakoś przebija 65% PKB. Do końca tego roku ma wynieść 65% PKB. To znaczy, że jeżeli my chcemy wydawać jednocześnie tyle, co na armię, albo jeszcze więcej, no to musimy szukać jak najtańszych źródeł finansowania i w tej chwili wydaje się, że safe takim źródłem jest. Oczywiście zawsze kredyt brany w obcej walucie no, ma ryzyko kursowe na przykład, ale jednak jeżeli chodzi o to, no już dzisiaj jest tak, że około 20-25% z polskiego długu jest brane w obcej walucie, więc jakby no to jest polityka, którą Ministerstwo Finansów prowadzi. Pytanie, czy są jeszcze jakieś inne ryzyka? No zawsze się może zdarzyć, że oprocentowanie pójdzie w górę, ale przy obecnej sytuacji to jeżeli pójdzie w górę oprocentowanie z 3 do, nie wiem, do 4 czy do 4,5% unijne, to znaczy, że nasze wyląduje gdzieś na 8%. Przynajmniej tak to wygląda w tej chwili. Więc z tego punktu widzenia krótkoterminowo to za bardzo nie mamy innej możliwości. Tym bardziej, że ta kontroferta, którą przygotował prezes Glapiński z prezydentem, no jest jak na razie dosyć mgławicowa. To znaczy, to jest operacja do przeprowadzenia. Ostatnio Francja dokonała operacji sprzedaży złota i dzięki temu wygenerowała zysk. Natomiast no, pytanie, kiedy prezes Glapiński byłby to w stanie zrobić i w jakich transzach? No bo on sam o tym mówił, że to nie będzie operacja do przeprowadzania na raz, tylko to będzie ciągnęła się latami. Poza tym on chciał to złoto sprzedawać, jednocześnie kupować z powrotem, żeby te zasoby złota się powiększyły. Więc szczerze mówiąc, nic innego na stole nie leżało. Ten dług jest w tej chwili najtańszy i on robi najmniej kłopotów ministrowi finansów, jeżeli chodzi o obsługę zadłużenia.
0: Tak, to chyba kluczowe, jeśli chodzi o te wszystkie cyferki, którymi musi żonglować na co dzień minister Andrzej Domański. Jeszcze jedna sprawa, redaktorze, taki trochę telegraficzny skrót spraw, no ale tak to wygląda, że tych historii jest naprawdę sporo. Co z ustawą, która miałaby uregulować rynek kryptowalut? Premier Donald Tusk zapowiedział po raz trzeci w zasadzie tę samą ustawę, jak mówił. Dwa razy Karol Nawrocki ją zawetował. No ale z pałacu wyszedł inny, własny projekt, chociaż bazujący na tym rządowym. Czym się to skończy?
1: No to tutaj to możemy sobie rzucać kostką. To znaczy... Jeszcze do niedawna no to pewnie było widać, że rząd chce koniecznie postawić prezydenta w przymusie, no bo znalazł się w bardzo niekomfortowej sytuacji po tym, jak zonda krypto upadła. Jako osoba, która, czy głowa państwa, która zawetowała wcześniej dwie tego typu ustawy. Czy będzie jakaś wola po stronie rządowej, żeby pójść w stronę prezydenta, to ja nie wiem, bo widziałem, że do tej pory to stało się trochę takim... No to było takie przeciąganie liny, to znaczy pokazanie... Kto tak naprawdę tutaj ma polityczną inicjatywę i kto dyktuje warunki gry, ta ustawa. I zresztą po tej ustawie prezydenckiej widać, że on poszedł w stronę rządu no, w znacznym stopniu, bo w zasadzie w wielu kwestiach to jest tożsame z tą ustawą rządową. Plus do tego jednym z podstawowych zarzutów Kancelarii Prezydenta, takim najbardziej spektakularnym, czy jednym z takich najbardziej spektakularnych wcześniej, to była liczba stron tej ustawy rządowej. I przywołanie, że przecież w innych krajach te regulacje nie są tak obszerne, no prezydent wysmarował projekt ustawy, który jest absolutnie porównywalny. Więc ja bym powiedział tak, jeżeli chodzi o merytorykę, to myślę, że te różnice wszystkie są do załatwienia tutaj między tymi obozami politycznymi i pewnie wszyscy mają świadomość, że coś musi być w tej chwili przyjęte. No pytanie jakby, jak daleko zaważy na tym polityka, to znaczy... Gdzie kto uzna, dokąd może się posunąć, gdzie może odpuścić?
0: To nikt nigdzie pewnie nie chciałby odpuścić, bo premier, mam wrażenie, trochę poczuł krew, jak to napisał Jacek Gądek, w sensie takim, że wyczuł, że Pałac Prezydencki no, po tych dwóch wetach trochę wychodzi na, na kogoś, kto nie do końca chciałby kontroli nad tym ruchem, czy rynkiem, przepraszam, kryptowalut, no a z drugiej strony prezydent robi co może, żeby z tej pułapki wyjść, więc tak jak mówisz, oprócz tego wątku merytorycznego jest jak zawsze w tle polityka.
1: Bo tam tak krótko jeszcze, no gdyby ktoś chciał tą sprawę załatwić, to szczerze mówiąc, po pierwsze, jak rozmawiałem z posłami Platformy niektórymi, to im się wydawało, że blisko już było przy ostatniej ustawie, która szła do prezydenta i gdyby tam pewne ustępstwa poszły, zostały załatwione, to być może nie byłoby weta. A po drugie, no cały czas na stole leży ten projekt Polski 2050, o którym prezydent powiedział, że go podpisze, a który jest tak naprawdę projektem rządowym z jakimiś kosmetycznymi zmianami.
0: I który jest zamrożony przez marszałka Czerzastego na razie, o co politycy Polski 2050 mają szereg
1: A który będzie procedowany za chwilę z projektem rządowym.
0: Czyli kwestia dobrej woli, jak się wydaje. Zobaczymy na najbliższym Sejmie, czy ta dobra wola będzie. Grzegorz Osiecki, portal Money.pl, tam więcej szczegółów, informacji, publicystyki. Dziękuję redaktorze, dobrego dnia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
2: 7:09, rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Sporo w ostatnich dniach mówi się o suszy, mówi się o zagrożeniu pożarowym, mówi się o braku wody. I ten temat weźmiemy teraz pod lupę. Przy telefonie pan profesor Tomasz Kałuża, hydrolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Rzeczywiście jest taki problem z wodą, jakiego jeszcze nie było, bo ktoś powie, zerkając tak sobie, żyjąc na co dzień, zaglądając do parku, może nawet czasem do lasu, las stoi jak stał, czasem coś tam spadnie z tego nieba mimo wszystko, zwłaszcza może z perspektywy miasta nie jest ta skala wyzwania tak dostrzegalna, ale bijecie w uniwersytecie na alarm.
2: Bijemy na alarm nie tylko w tym momencie, bo susze niestety stały się naszą, można powiedzieć, praktycznie codziennością. Oczywiście to nie jest tak, że żyjemy już tutaj w takim ciągłym stresie wodnym, natomiast to, co obserwujemy, i to już nie tylko w tym czy w poprzednich latach, tylko od już jakichś tam kilku dekad, to jest nasilające się tutaj to zjawisko z jednej strony tych niżówek, a z drugiej strony właśnie suszy, w tym suszy hydrologicznej. No i obserwujemy to, no pan mówił o tych parkach, lasach, ale tam rzeczywiście tutaj leśnicy najlepiej o tym wiedzą, że wilgotność tej ściółki to jest tam, no, oni zawsze to odnoszą to do kartki papieru, że po prostu jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo sucho. My obserwujemy to, co się dzieje w rzekach, kanałach, gdzie tak jeszcze powiedzmy końcówka zimy może tutaj nie zwiastowała, chociaż już pewne tutaj były symptomy, no jeszcze nie zwiastowała, że ten problem się będzie aż tak nasilał, ale teraz no po prostu widać ewidentnie, że tej wody nie ma. No, cieszymy się tym słońcem za oknem, ale z drugiej strony ten deszcz jest nam, można powiedzieć, potrzebny nam jako mieszkańcom, ale też potrzebny tutaj i dla gospodarki, i dla środowiska i to no, staje się coraz większym wyzwaniem.
1: Ale rozumiem, panie profesorze, że porównując to, no może nie rok do roku, bo tutaj to pewnie problem byłby podobny, ale dekada do dekady, dwudziestolecie do dwudziestolecia, to jeszcze jakiś czas temu tak dużego problemu z suszą, chociaż bywały okresy, gdzie bywały żółte czy czerwone alarmy, jeśli chodzi o wejście do lasu, no to chyba na taką skalę nie było.
2: No nie było i szczególnie w tym takim okresie, gdzie raczej, bo te susze nam się no zawsze tam kojarzyły z tym okresem letnim, wysokie temperatury, duże też, można powiedzieć, tutaj duży rozwój roślinności. I wtedy rzeczywiście no, też biliśmy na alarm, że tak powiem, że tej wody brakuje. Natomiast no, tutaj już w marcu, potem w kwietniu, a teraz już weszliśmy w maj, no, obserwujemy, że te zasoby się coraz bardziej tutaj kurczą. Dodatkowym takim efektem, tutaj się cieszymy na tą zieleń, rozwój roślinności, ale wiadomo, że tutaj wzrost wegetacji oparty jest na wodzie i zarówno nasze trawniki, drzewa, krzewy i tak dalej, no tą wilgoć pobierają z gruntu, z gleby, odprowadzają do atmosfery. Także tutaj dodatkowym czynnikiem jest też tutaj no, ten rozwój roślinności, rozwój wegetacji. No, to jest oczywiście naturalny proces, ale w tym okresie takim zimowym to nawet jeżeli tam tej wilgoci aż tyle nie było, te opady śniegu, te też przecież nie były, przynajmniej tutaj na nizinach, zbyt obfite, no to pozostało jeszcze ten aspekt, że tutaj nie został uruchomiony ten czynnik taki, nazwijmy to, roślinny, a teraz tutaj ta wegetacja ruszyła. No i wraz z nią można powiedzieć te dodatkowe pompowanie wody do atmosfery. No, my z tego żyjemy, można powiedzieć, bo mamy dzięki temu produkcję roślinną i tak dalej. No, to cieszy nas ta zieleń, ale martwi nas no, brak tego zasilania. No tego właśnie, tego strumienia wody, który idzie w drugą stronę.
1: To chciałem zapytać w dwie strony. Jedna o przyczyny tego problemu. To znaczy, rozumiem, że tutaj możemy śmiało powiedzieć, chcieliście dowód na zmiany klimatyczne, na problemy z tym, co się dzieje z klimatem, no to macie, tak?
2: No, tak można powiedzieć, nie? Bo no, to znaczy, tak, historycznie wiadomo, że susze były zawsze, tak samo jak powodzie. Natomiast no, zmienia nam się model tej suszy, zmieniają się tutaj okresy występowania. Obserwujemy na naszych posterunkach wodowskazowych, że te okresy tutaj tych tak zwanych niżówek stają się coraz częstsze. Czyli no tutaj statystycznie można to jakoś tam udowadniać, że tutaj z dekady na dekadę jest gorzej.
1: No to jeszcze zapytam o to, co do przodu, bo politycy uwielbiają się kłócić o to, kto kogo i dlaczego, jaki minister i tak dalej. To wszystko jest oczywiście ważne, nie chcę tego bagatelizować, ale co mogą zrobić politycy, jakie pytania zadawać politykom w kampanii wyborczej, żeby tak absolutnie ponad podziałami problem, jakim jest brak wody czy susza, można było załatwić z perspektywy, nie wiem, inwestycji, decyzji politycznych, kto tutaj jak mógłby zareagować?
2: No, odpowiedź jest, można powiedzieć, też banalna, ale ważna, bo my o tym słyszymy cały czas. No, można powiedzieć, my nie jesteśmy krajem, który ma tutaj no, jakieś nieograniczone, przeciętne zasoby wodne, nawet mówiąc tak globalnie, rocznie i tak dalej. Natomiast można powiedzieć, że te zasoby w jakiś tam stopniu by nam tutaj wystarczały, gdyby nie to, że właśnie jak wygląda rozkład tych opadów, co się z tą wodą dalej dzieje i po prostu tu odpowiedź jest jedna, retencja. Znaczy, przy czym my troszeczkę tak się skupiliśmy i to jest oczywiście bardzo dobre na tej tak zwanej małej retencji, czyli zatrzymanie wody w krajobrazie, w lasach, w tych, że tak powiem, w tych naturalnych, że tak powiem, miejscach, gdzie ta woda się pojawiała, powinna się też pojawiać. Natomiast, no, jeżeli teraz pójdziemy gdzieś i popatrzymy na te nasze tutaj rzeczki, na te rowy, to w większości przypadków tam już tej wody albo prawie nie będzie, albo będzie jej bardzo mało. I tutaj mówienie, że ta retencja korytowa, czyli spowolnienie odpływu i tak dalej, że nam to coś w tym momencie da, to już w zasadzie już nic nie da, nie? Także, bo tej wody już po prostu nie ma. Fizycznie ona jest, można powiedzieć, jeszcze gdzieś tam głęboko. Natomiast no patrząc, to będzie bardzo niepopularne, nazwijmy to dla części tutaj pewnie społeczeństwa, ale musimy poważnie porozmawiać też o tej tak zwanej dużej retencji, nie? Bo to są, można powiedzieć, jeżeli tą wodę odprowadzamy, odpuszczamy i cieszymy się, jak fala powodziowa odpływa. I że ten problem, no oczywiście mamy problem z powodziami, ale cieszymy się, że ta woda już, tak powiem, schodzi z naszych pól, z naszych dolin rzecznych i tak dalej. To wszystko płynie do morza, to w zasadzie można powiedzieć, w tym momencie tą wodę tracimy, tak? Jeżeli my jej w tym momencie nie jesteśmy w stanie zatrzymać, zgromadzić, żeby potem racjonalnie ją wykorzystywać. Bo to też tutaj taki pewien mit, no, gromadzenie wody po to, żeby ją gromadzić, też nie ma sensu. Trzeba ją gromadzić po to, żeby ją jakoś racjonalnie wykorzystywać. Tak?
1: W praktyce, jak rozumiem, to byłyby sztuczne zbiorniki, sztuczne jeziora może nawet, które później
2: byłyby... No dokładnie, znaczy tutaj takie działania już są... Tak, już są podejmowane. Na przykład no, jeżeli mamy jezioro tak zwane przepływowe, tak, czyli jakieś zasilanie i jakiś ściek tam odpływa, No to my już takie coś robimy, to wystarczy gdzieś po prostu na tym odpływie zbudować nawet niewielką tam zastawkę i podnieść tam poziom wody w tym jeziorku, które już tam i tak praktycznie wysycha, przez to podpiętrzenie o te 20 centymetrów, no to przemnażając przez ileś tam hektarów dostajemy konkretną wartość tych metrów sześciennych. W zasadzie też często odtwarzamy w ten sposób pierwotną linię brzegową i także tu mówimy o różnego typu działaniach, ale też mówię, trzeba to spojrzeć na to, że brakuje też nam tych działań na takiej troszeczkę większej skali, czyli też o takich troszeczkę większych zbiornikach, nie? Także to są z tym oczywiście problemy ekologiczne, środowiskowe, bezapelacyjnie, no ale trzeba szukać jakichś rozwiązań. No bo w innym przypadku to po prostu jesteśmy zdani na to, że w pewnych okresach po prostu mówimy, że tej wody nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie, no bo to ta sytuacja tutaj meteorologiczna jest można powiedzieć, też nieprzewidywalna a w ten sposób to jakoś tam planować czegokolwiek, jakiegoś rozwoju nie możemy, nie? To tutaj wszyscy bazujemy na tej wodzie.
1: Także jeszcze jedno pytanie właśnie o tę wodę w kontekście pogody, bo czasem siłą rzeczy częściej mówimy o tym problemie, o tym wyzwaniu, kiedy mamy taki pożar jak ostatnio na Lubelszczyźnie, wiadomo, wtedy wszyscy biją na alarm. Ale potem albo ten pożar się ugasi, albo trochę deszczu spadnie. Rozumiem, że to tak szybko do normy nie wraca. Ile takiego deszczu potrzeba byłoby i w jakim odstępie czasu, żeby to się w miarę uspokoiło, nie wiem, na miesiąc, na dwa?
2: Wie pan co, żeby to się tak naprawdę uspokoiło, żeby się nam, powiedzmy, te zasoby wód gruntowych tam odbudowały, to mierzymy te okresy czasami, można powiedzieć, w takich okresach wielomiesięcznych, czasami nawet wieloletnich. To nie jest tak, że nam popada trochę, nawet przez kilka dni. Wiadomo, jeżeli mamy te nasze rowy, czy te nasze rzeczki się wypełnią stosunkowo szybko tym spływem takim powierzchniowym, ale tu odnowienie tych zasobów to jest proces, który wymaga po prostu czasu, systematycznego zasilania. Dlatego lepszym oczywiście dla nas rozwiązaniem są deszcze, które padają w taki sposób bardzo równomierny przez jakiś dłuższy okres czasu niż gwałtowna ulewa, która po prostu błyskawicznie nam spływa, powodując jeszcze dodatkowo jakieś tam straty, zniszczenia. I my z tej wody po prostu nic nie mamy, środowisko też nie ma, wręcz przeciwnie, tam wypłukiwane jest jakaś tam warstwa gleby, są wypłukiwane często tutaj różnego rodzaju biogeny, które nam potem zanieczyszczają te wody, także tu się pojawia wiele problemów. Także tu nawet jak nam popada teraz przez ileś tam dni, czy nawet tygodni, to jeszcze nie nazwijmy to nie będzie ten sygnał, że już problem nam się skończy. Znaczy tak wizualnie to okej, nie? Bo widzimy, że jest ta wilgoć i tak dalej. Natomiast problem tkwi głębiej, nie? czyli w tym, co mamy pod naszymi nogami.
1: Zerkam na
2: prognozy. Że tam tej wody po prostu nie ma w naszych studniach, po prostu tej wody nie ma, tego zasilania tutaj, takiego, że tak powiem.
1: Niestety tego deszczu nie widzę też w prognozach, panie profesorze, więc...
2: Ja sobie zdaję sprawę, bo...
1: Zostaje razem z nami.
2: No, dokładnie.
1: No nic, także walczymy, będziemy bili też na alarm do polityków, bo to w sumie ich też odpowiedzialność, żebyśmy oprócz tych kłótni codziennych o referenda i inne rzeczy mieli po prostu wodę, bo to jest coś absolutnie fundamentalnego. Pan profesor Tomasz Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dziękuję serdecznie, panie profesorze, za rozmowę. Dobrego dnia, do usłyszenia.
2: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie. Raz jeszcze dziękuję, do widzenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Lądujemy, drodzy Państwo, jeśli chodzi o pierwszą godzinę naszego spotkania. Odsyłamy do internetu, bo tam na 7:09.pl, w naszym serwisie na YouTubie, ale także w mediach społecznościowych, jesteśmy dostępni z każdą naszą rozmową. Jeśli ktoś w tej porannej krzątaninie nie miał wystarczająco dużo czasu i skupienia, no to spokojnie może nas znaleźć w internecie. A my wracamy, drodzy Państwo, po 8:00. Już teraz się cieszymy na to spotkanie. Coraz wyżej słońce, coraz cieplej, no i coraz bardziej wiosennie. Do tej wiosny to jeszcze sobie wrócimy.
0: 7:09. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
2: Po reklamie.

0: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączysz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Już po 8, drodzy Państwo, i drugie okrążenie naszego piątkowego poranka, 7.9. Naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. Niezmiennie zachęcamy Państwa do towarzyszenia nam u progu tego dnia. Za chwilę rozmowa poranka i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Ale zanim rozmowa, to jeszcze dobra piosenka na rozkręcenie tej drugiej godziny. Kiedy myślą Państwo o maju i muszą podać wers piosenki z majem w tle, to będzie to absolutnie właśnie Maryla Rodowicz z piosenką, która ma już lat 52, ale starzeć się nie chce, trochę jak Rolling Stonesi sprzed godziny. Bo kiedy padną te rytmy, że to był maj, pachniała Saska Kępa, to wszyscy wiemy, że trzeba rozglądać się za kwitnącym bzem. Tego bzu, a w zasadzie lilaka, bo tak to się nazywa, jeszcze nie dojrzałem tak na pełną skalę. No ale kiedy już przekwitły magnolie, no to czas na właśnie best, czy też lilak pospolity wkrótce zacznie pachnieć i wtedy Maryla będzie mogła ponucić pod nosem właśnie tę piosenkę.
0: 7.9. Twój początek dnia.

0: poranka.
1: A naszym gościem poranka jest pan minister Jan Szyszko, wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Polska 2050. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy za przyjęcie tegoż zaproszenia. Panie ministrze, zacznijmy od tematu, który w czwartek wybuchł dość nieoczekiwanie. Otóż pan prezydent Karol Nawrocki chce ogólnokrajowego referendum, idzie z pytaniem do Senatu, bo taka jest procedura, i chce zapytać Polki i Polaków, czy jest pan, pani, przeczytam to przedługie nieco pytanie, za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. No to jak, panie ministrze, robimy referendum?
2: No ja ubolewam, szczerze mówiąc, bo osobiście uważam referendum za jedne z najważniejszych narzędzi demokracji i bardzo mi się to nie podoba, kiedy kolejni prezydenci w Polsce używają tego referendum jako narzędzia propagandy politycznej. Bo tak trzeba ocenić to, co pan prezydent zaproponował. Zaproponował pytanie, które jest pytaniem propagandowym, nacechowane bardzo mocno emocjonalnie, które ma, jak rozumiem, wypełnić jakieś cele polityczne pana prezydenta. I tu chcę powiedzieć i bardzo jasno zaznaczyć, ja się nie stawiam w roli obrońcy polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która wydaje się, że to jest ponad wszelkimi podziałami politycznymi, miała bardzo wiele błędnych założeń i nie przyniosła oczekiwanych efektów i wymaga zmian. To jest jasne. Ale samo referendum jako takie mogłoby być narzędziem do rozstrzygnięcia bardzo ważnych, dzielących Polaków spraw. Takich jak na przykład prawo aborcyjne, co do którego nie jesteśmy w stanie się dogadać od dekad. Takie jak na przykład wyrównanie wieku emerytalnego w Polsce, które jest problemem dzielącym. Raz próbowaliśmy zmienić wiek emerytalny ustawą, zmienił się rząd, sprawa wróciła, więc ewidentnie okazało się, że zwykły mandat większości sejmowej może się okazać zbyt słaby do tego, żeby tak ważną zmianę przeprowadzić. To są rzeczy, które moglibyśmy decydować w tej sprawie, a nie tworzyć plebiscyt, taki w duchu, powiedziałbym, plebiscytów krymskich i donbaskich, jeżeli chodzi o duch tego pytania pana prezydenta.
1: A może pan prezydent wyczuł to, co niepokoi najbardziej obywateli w tym zakresie? To znaczy, że ta polityka klimatyczna, bo taka jest rola, próbuje mimo wszystko znaleźć gdzieś jakiś klucz do zrozumienia poza tym propagandowym efektem pomysłu pana prezydenta. Jego ludzie, widziałem filmik krótki szefa gabinetu pana ministra Pawła Szefernakera, no tłumaczą, że dzięki takiemu referendum rząd, niezależnie czy rząd lewicowy, centrowy, prawicowy, miałby w ręku narzędzie negocjacyjne mocniejsze do tego, żeby kwestionować poszczególne założenia dotyczące ETS-u, ETS-2, innych pomysłów klimatycznych, które no, siłą rzeczy są wymaganiami dla poszczególnych państw.
2: Kolejne pomysły klimatyczne są przez nasz rząd, ten najbardziej szkodliwe, na forum Rady Unii Europejskiej najczęściej zmieniane i kwestionowane. Paradoks tej sytuacji jest taki, że to są założenia, które wchodziły w życie za czasów, kiedy Polskę w Brukseli na forum unijnym reprezentował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo absurdalna sytuacja. Powiem chociażby o tym funduszu wsparcia krajów, które szczególnie cierpią z powodu ETS-ów, który został w Unii Europejskiej powołany 2 miesiące temu. Wspomnę tutaj też o odsunięciu w czasie wejścia ETS-2. Na razie odsunięcie w czasie docelowo. Zobaczymy, może uda się również program czy system opłat w ogóle unieważnić. Także rzeczywiście tutaj rzeczy się dzieją i dokonania są, ale załóżmy nawet, że intencje były sprawcze. I załóżmy, że to referendum dochodzi do skutku i załóżmy, że 90% Polaków, którzy biorą w nim udział, wypowiadają się krytycznie o polityce, o dorobku polityki klimatycznej Unii Europejskiej, co pewnie wydaje się byłoby jakimś prawdopodobnym rezultatem. I co z tego? Referenda mają sens tylko wtedy, kiedy ich rezultat jest wdrażalny w jakiś sposób, kiedy decydujemy za jakąś zmianą prawa, bardzo konkretną, tak czy nie, robimy czy nie robimy. Tutaj mamy pytanie akademickie, propagandowe, polityczne, ale nie sprawcze.
1: Więc myślę, że ta inicjatywa tak szybko jak powstała, tak szybko też zgaśnie, trochę jak z pomysłem na nową konstytucję, no ale to jeszcze inna rozmowa. Natomiast chciałem zapytać o pana szefową, panie ministrze, bo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie schodzi z czołówek mediów i z głównych wydań serwisów informacyjnych i z czołówek portali za przyczyną swojej krytyki wewnętrznej rządu. To znaczy to słynne pytanie o wielką reformę rządu, którą rząd Donalda Tuska miałby wdrożyć w ciągu tego czasu, kiedy sprawuje władzę, a to już 2,5 roku, no mam wrażenie, że wisi i nie uzyskuje należytej odpowiedzi, bo... Tak, i to cyk, liczenie zegara, pani minister Pełczyński, nawet dość dobrze się przyjęło. Natomiast pytanie jest takie, czy trochę nie wychodzicie przed szereg, w tym złym znaczeniu wyjścia przed szereg i nie kalacie własnego gniazda, jak oskarżają was o to i politycy, ale przede wszystkim też wyborcy Koalicji Obywatelskiej.
2: My nie jesteśmy w rządzie po to, żeby wyborcy Koalicji Obywatelskiej czuli się komfortowo i sympatycznie. My jesteśmy w rządzie po to, żeby załatwiać sprawy, na które umówiliśmy się w umowie koalicyjnej i z którymi szliśmy do wyborów. Jeżeli jest tak, że są dobre projekty ustaw, które leżą i nie są procedowane ze względów czysto partyjnych, politycznych, kiedy jest tak, że rzeczywiście bardzo trudno i to wszystkim politykom naszego rządu trudno wymienić jedną dużą reformę, która byłaby efektem ostatnich 2 czy 3 lat, to myślę, że taka przyjazna motywacja z wewnątrz rządu, bicie na alarm, jest pożądane i konieczne. Reforma podatkowa. Ja rozumiem, gdyby była taka sytuacja, że pani minister Pełczyńska-Nałęcz, pani przewodnicząca wychodziłaby do mediów, mówiła, że jest źle i nie proponowała nic innego do zrobienia. I nie proponowała żadnych rozwiązań. No ale to nie jest ta sytuacja. Mamy w tym momencie szereg ustaw, które poselskich zazwyczaj, Polski 2050, które mogłyby być procedowane i mogłyby już teraz realizować być tymi wielkimi reformami. Ustawa podnosząca drugi próg podatkowy, uwalniająca miliony Polaków z płacenia wyższych podatków. Jest w Sejmie, leży,
1: nie jest procedowana. Ja już słyszę echo, po prostu słyszę to echo w słuchawkach ministra Domańskiego, który mówi: super, wszystko super, ale skąd wziąć na to pieniądze, bo wstrzymujemy reformę dotyczącą podwyżki kwoty wolnej, za co zbieramy cęgi dzień po dniu od każdego, kto przypomina 100 konkretów, a drugi próg podatkowy no, też byłby reformą kosztowną.
2: Jeśli pan minister Domański stwierdzi, że ma pieniądze na podniesienie kwoty wolnej, to podpisujemy się oburącz pod tym projektem. Ale kwota wolna to jest koszt 60 miliardów złotych, jeżeli się nie mylę. I rozumiemy, że nieodpowiedzialnym jest i może nie być rzeczywiście takich pieniędzy, żeby dać kwotę wolną. Ale podwyższenie drugiego progu podatkowego to jest tak naprawdę chirurgiczne cięcie na budżecie i adresowanie największej niesprawiedliwości podatkowej, która istnieje w Polsce. To jest 9 miliardów złotych. I my mówimy, skąd wziąć na to pieniądze. Wprowadzić podatek od Big Techów. Sprawić, żeby Facebooki i Instagramy płaciły w Polsce sprawiedliwe podatki. Nie większe niż polskie firmy, ale takie same jak polskie firmy.
1: Słyszę to od 10 lat i nikt do tego nie podszedł na poważnie. Najpierw Mateusz Morawiecki o tym mówił, później Krzysztof Gawkowski.

0: Panie ministrze, to teraz o sprawie, która łączy koalicję, więc może będzie łatwiej w tym znaczeniu, że tu akurat mówicie jednym głosem. Czy nie ma pan żadnych wątpliwości co do tego, by dzisiaj, to znaczy no, pewnie w piątek, gdzieś przed południem albo tuż po południu, ministrowie finansów i obrony narodowej podpisali program SAFE? Mam te wątpliwości, bo one są powielane po stokroć, ale no te dwie główne, czyli po pierwsze zadłużanie na rynkach w obcej walucie na nieznany do końca procent, no a po drugie próba jednak, czy może inaczej nie próba, zagrożenie próbą wpłynięcia przez Komisję Europejską na rząd, który będzie wydawał te środki pod byle pretekstem.
1: Zacznę od tej drugiej sprawy, no bo to wpływanie Komisji Europejskiej na sposób wydatkowania pieniędzy jest czymś, co wynika z modelu, w jakim sformułowany jest Krajowy Plan Odbudowy czy Fundusz Odbudowy. Który rzeczywiście jest funduszem, w którym jest wiele kamieni milowych w postaci reform, od których uzależnionych jest realizacja i wypłata pieniędzy na równie wiele inwestycji kamieni milowych, czyli takich no, przedsięwzięć, na których zależy państwu członkowskiemu, więc tu jest system reforma za inwestycje, ta warunkowość, jak to się nazywało, nazywa w debacie publicznej. W SAFE czegoś takiego nie ma. SAFE nie ma tego typu władzy Komisji Europejskiej. My też naszym kolegom i koleżankom z Ministerstwa Obrony Narodowej w trakcie negocjacji opowiadaliśmy bardzo szczerze i szeroko i doradzaliśmy, co zrobić, żeby nie pozwolić Komisji Europejskiej na posiadanie tak szerokiego pola do decyzji, jakie dostała w 2021 w KPO i w funduszu odbudowy, by nie było tej warunkowości. Więc tutaj rzeczywiście tą obawę mogę w 100% rozwiać. Po drugie, tak, SAFE oczywiście jest mechanizmem pożyczkowym, natomiast jest to zdecydowanie najtańszy pożyczkowy pieniądz, na jaki kiedykolwiek polska armia się dozbrajała i jaki jest dostępny w tym momencie nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na świecie. Kiedy porównamy SAFE i warunki SAFE do kontraktów podpisywanych przez polską armię w ostatnich latach, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Koreą Południową, podpisywanymi przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, aczkolwiek ja tych kontraktów nie krytykuję, one również były potrzebne, to są to kontrakty podpisywane również na zobowiązania zaciągane w obcej walucie, na dużo wyższy procent niż SAFE. Także nie ma kraju, który by się rozwinął w jakimkolwiek sektorze, trzymając pieniądze w skarpecie. Pieniądze trzeba inwestować, trzeba inwestować mądrze. Jeszcze jedną rzecz skończę. Dodam tylko w tym zakresie, że dobre z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa jest to, by dywersyfikować dostawców kluczowego uzbrojenia dostarczającego nam bezpieczeństwo. Dobre dla Polski będzie to, jeżeli teraz przez najbliższe kilka lat zdecydowana większość czy ciężar wydatków na polskie zbrojenia będzie skoncentrowany w Polsce i w Europie, ponieważ przez ostatnie parę lat czy paręnaście lat ten ciężar był rzeczywiście przesunięty bardziej na naszych sojuszników poza kontynentem. Przede wszystkim na Stany Zjednoczone. Taka dywersyfikacja też będzie dla Polski korzystna i dobra. Więc jest bardzo wiele czynników, bardzo wiele powodów, dla których SAFE jest po prostu bardzo dobrym pomysłem i ten piątek będzie dobrym dniem dla bezpieczeństwa Polski.
0: To jeszcze jedno pytanie, ostatnie, bardziej może filozoficzne albo geopolityczne, zwał jak zwał. Chciałem zapytać o to, jak wyobrażacie sobie w resorcie perspektywę nowego unijnego budżetu. Budżetu, w którym pewnie, może nie od razu, ale z czasem staniemy się płatnikami netto, czyli będziemy już co miesiąc dokładać do składki, niż to, co dokładać w składce, niż to, co odbierać w kolejnych funduszach. Czy nie stoimy przed jakimś opowiedzeniem sobie Unii na nowo? Bo ta historia pod tytułem doimy Brukselkę, ile wlezie, no powoli mam takie poczucie, się nam wyczerpuje.
1: To jest tak, to jest wyczerpująca się historia i to jest też prymitywna historia o naszym członkostwie, bo tak naprawdę korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej wykraczają dalece poza kwestie finansowe. To są wartości społeczne właśnie z zakresu bezpieczeństwa gospodarcze czy makrogospodarcze, o których na pewno musimy dużo częściej i lepiej opowiadać. Jeśli chodzi o same tabelki, to ta nowa perspektywa unijna, czyli budżet od 2028 roku do 2034 roku, on się nam dalej będzie świecił na zielono. My dalej będziemy beneficjentem netto w tym najbliższym budżecie. Spodziewam się, że dostaniemy mniej więcej 120 miliardów euro na te 7 lat na politykę spójności, czyli te wydatki rozwojowe. Niemniej to pewnie będzie ostatni taki duży budżet. To też

0: też trzeba sobie jasno powiedzieć. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy zrealizowali w tym budżecie cel kopa rozwojowego, czy dofinansowania polskich małych i średnich miast, bo głęboko wierzę w to, że jeżeli my nie zainwestujemy w te kilkadziesiąt, 50, 60 średnich i dużych miast w Polsce teraz przez te 7 lat, to przez kolejne 7 lat będziemy musieli wydawać te same pieniądze, ale na leczenie skutków kryzysu społecznego, który będziemy mieli w tych miastach. Wysokiego bezrobocia, braku usług publicznych, alienacji, no takich polskich Detroit, powiedziałbym bardzo, bardzo obrazowo. Także chciałbym, żeby w nowym budżecie Unii każda jedna złotówka z polskiego budżetu była zdublowana każdą jednym euro z unijnego budżetu na mieszkalnictwo społeczne. Chciałbym, żeby były pieniądze na stworzenie nowych miejsc pracy w zakładach przemysłowych i fabrykach, przede wszystkim zbrojeniowych, które i tak są rozlokowane w polskich małych i średnich miastach. Chciałbym, żeby były pieniądze na rozwój transportu publicznego, ale nie tylko jak na tabor, tak jak mieliśmy do czynienia do tej pory, ale również na dofinansowanie połączeń samorządowych, autobusowych i kolejowych. To są chyba takie rzeczy, które rozwojowe są, które są najważniejsze i tego bym się spodziewał w nowym unijnym budżecie.
1: A te negocjacje pewnie łatwe nie będą. Będziemy o nich mówić jeszcze nie raz w naszym poranku. Na razie stawiamy kropkę. Jan Szyszko, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Polska 2050. Dziękuję pięknie, panie ministrze, za tę rozmowę i życzymy dobrego dnia.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Przy telefonie pani redaktor Paulina Guzik, publicystka, dziennikarka, autorka okładkowego tekstu w Tygodniku Powszechnym. Tekst omówiliśmy w przeglądzie prasy, ale teraz przy nim chwilę się zatrzymamy. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: 8 maja to rocznica kardynała Prevosta, który właśnie rok temu został biskupem Rzymu i przyjął imię Leona XIV. Zanim o tekście, zanim o jego turbulencjach w relacjach ze swoim amerykańskim kolegą, chciałoby się powiedzieć, Donaldem Trumpem, to chciałem zapytać trochę szerzej o ten pierwszy rok. Jak pani przyjmuje te pierwsze miesiące pontyfikatu Leona XIV? Różne one są, to znaczy inne one są od papieża Franciszka. Leon XIV nie jest aż tak medialny, nie ma tego argentyńskiego stylu, który jednych irytował, drugich zachwycał, no ale pierwsze podsumowanie chyba możemy gdzieś sobie skrobnąć.
2: Na pewno możemy schrobnąć i na pewno możemy powiedzieć, że to jest spokojny papież na czasy chaosu. To znaczy, to jest chyba najlepsze podsumowanie, które dali także moi rozmówcy w Tygodniku Powszechnym, dlatego że, no właśnie, mówił pan o tym, że Franciszek był jednak dość chaotyczny w takim sensie, że on bardzo często działał, zanim w ogóle komukolwiek powiedział, jaki ma pomysł. Także często, kiedy kardynał Krajewski na przykład przychodził do jego gabinetu, to papież mówił, a co ty tu jeszcze robisz? Powinieneś już być na Ukrainie. Natomiast Franciszek Leon jest zdecydowanie innym papieżem. Przywiózł ten styl zarządzania z Chiclayo, gdzie był biskupem oczywiście w Peru. I tam był właśnie biskupem spokojnym, który najpierw przemyślał sprawę, zanim ją zakomunikował i zanim rozporządził, tak, i rozesłał swoich współpracowników, aby wykonywali dane zadania, więc myślę, że na pewno zupełnie inny styl zarządzania i na pewno też inne priorytety, w takim sensie, że papież Franciszek bardzo jasno ustawił te priorytety od samego początku. Właściwie day one wiedzieliśmy, że to jest papież biednych, migrantów, który będzie po prostu, który będzie przytulał każdego człowieka, który ma jakoś w życiu pod górkę, tak? Natomiast papież Leon oczywiście to robi na swój sposób, i wciąż kontynuuje dzieła charytatywne, apostolskie papieża Franciszka, ale robi to po prostu w innym stylu. I myślę, że no jednak tym motywem przewodnim od samego początku, od 8 maja, kiedy usłyszeliśmy pierwsze jego słowa z lodzi Bazyliki Świętego Piotra i były to słowa Chrystusa, pokój z wami, więc myślę, że no, ten pokój gdzieś tam towarzyszył przez cały rok i na pewno stał się motywem przewodnim, aczkolwiek od samego pierwszego dnia nie było to takie oczywiste, mam wrażenie, jak było wcześniej u papieża Franciszka ta opieka nad biednymi i umęczonymi.
1: Mam też wrażenie, tu możemy popolemizować, ale jedna z bliskich mi osób powiedziała po tym roku, że z Franciszkiem było łatwiej, bo jego przekaz szybko trafiał. To znaczy, że on miał takie i wypowiedzi, i słowa, i bonmoty, które bardzo szybko lądowały na Twitterze, na Facebooku, na memach, na grafikach. Wiadomo było, z jakim przekazem idzie. Z Leonem trzeba się zatrzymać, trzeba się wgryźć, trzeba chwilę pomyśleć, co miał na myśli i jakim kierunek wytacza.
2: Znaczy ja się teraz uśmiecham, dlatego że nie wiem, komu było łatwiej. Jako specjalista komunikacji uniwersytecki na pewno nie było łatwiej sala stampa, czyli w biurze prasowym Watykanu, które nieustannie musiało prostować to, co mówił papież, tłumaczyć jego słowa i drapać się po głowie, jak my to teraz odkręcimy. Więc myślę, że łatwiej było na pewno dziennikarzom i to jest dosyć takie powszechne jakby uczucie też w ogóle w Watykanie, że po takim czasie euforii z Leonem, mamy nowego papieża, mieliśmy konklawę, no i nagle tak opadły emocje i dziennikarze zastanawiali się, no i o czym my teraz będziemy mówić? Bo papież wszystko mówi właściwie według tekstu przygotowanego, tak? Czyli no, my jako dziennikarze dostajemy też teksty papieskie pod embargiem, no i właściwie one nie różnią się od tych tekstów, które potem publikujemy, czyli tego, co zostało wygłoszone przez papieża. Natomiast u papieża Franciszka każdą przemowę trzeba było bardzo pilnie śledzić, bo on co chwilę dodawał coś od siebie, co chwilę mówił coś, czego nie było w przygotowanym tekście. No i rzeczywiście trzeba było być czujnym. I ma to oczywiście u jednego i drugiego papieża dobre i złe strony. Być może dziennikarze są mniej zachwyceni, prawda, tym stylem spokojnym, wyważonym papieża Leona, ale myślę, że dla Watykanu, który jednak przeszedł przez pewien czas no takich dużych turbulencji i zmian, bo styl zarządzania Franciszka nie był łatwy też dla kurii rzymskiej i współpracowników. Myślę, że teraz zapanował pewien spokój i no właśnie taki przemyślany, spokojniejszy styl zarządzania. Oczywiście także w komunikacji. Natomiast myślę, że słowa same papieża Leona no nie są nudne. Tak? To znaczy on mówi bardzo mocno, bardzo stanowczo w bardzo wielu kwestiach. I jest świetny w komunikacji i to bardzo dobrze było widać w momencie, który już pan wspomniał na początku zapowiedzi naszej rozmowy, czyli w tym starciu, w tej potyczce słownej z Donaldem Trumpem, bo papież, który idzie przez samolot w podróży do Algierii, no ja myślę, że dziennikarze no, właściwie byli w ciężkim szoku. Aż się dziwię, że któregoś z tego szoku nie odwieźli do szpitala, że papież przechadza się po prostu po samolocie, odpowiada każdemu dziennikarzowi bardzo celowany i właściwie ten sam przekaz w każdym języku, czyli bardzo dobrze wie, co chce powiedzieć i wie, że jak powie to tym dziennikarzom, oni to opublikują, to jak wyląduje w Algierze, będzie mógł spokojnie zwrócić uwagę świata na to, po co tu przyjechał, tak? Czyli na tę pielgrzymkę, którą zaplanował, a nie na odpowiedź Donaldowi Trumpowi, bo to już jest za nim. Mediom odpowiedział i bardzo dobrze to wie, jako człowiek, który dobrze rozumie media, śledzi media, no i w tym sensie myślę, że media mogą być zachwycone. Z Franciszkiem się to nie zdarzało, żeby tak przechadzał się po samolocie i jeszcze do tego mówił po angielsku, czyli w języku wszystkich mainstreamowych zachodnich mediów.
1: Tak, to na pewno trochę różnic jest. Natomiast pani tekst w Tygodniku Powszechnym no, jest głównie, mam takie poczucie i przekonanie, opisem, chcąc, nie chcąc, bo to jest też dla mnie ciekawe, na ile to było intencjonalne ze strony Leona XIV, na ile trochę Trump to później podbijał i media i to się zaczęło nakręcać. To znaczy tym wydźwiękiem jego słów, jego postawy wobec właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prevost oczywiście też jest Amerykaninem, więc wie, jak działają mechanizmy i wie, jak działa polityka w Stanach Zjednoczonych. On już jako Leon XIV chciał wejść w ten spór, bo jeszcze pamiętam, analizując jego życiorys, kiedy został wybrany, przeglądaliśmy jego tweety, jego wpisy w mediach społecznościowych. I lubił tam popolemizować z J.D. Vance'em albo z innym politykiem ruchu MAGA.
2: Znaczy ja myślę, że on właśnie niekoniecznie polemizował. Podawał dalej tweety, których sam nie komentował. I co to oznacza? To znaczy, że bacznie obserwował, wiedział, co się dzieje. Oczywiście retweet nie oznacza poparcia, jak wielu z nas ma opisanych na Twitterze. Natomiast no, na pewno miało to znaczenie, że konkretne tweety podawał dalej, a innych nie. Więc możemy jedynie domyśleć się, jaka jest opinia papieża Leona na te właśnie sprawy i na te artykuły, które podawał dalej. Natomiast myślę, że to w takim szerszym kontekście znaczy tyle, że papież bardzo dobrze wie, co się dzieje wokół niego, bardzo dobrze obserwuje politykę. Moi rozmówcy też w Tygodniku powiedzieli mi, że, i to było też dla mnie odkrycie, bo Stany Zjednoczone i samo Chicago miałam wrażenie, że znam bardzo dobrze, a nie wiedziałam, że wietrzne miasto to nie jest miasto wietrzne od wiatrów jeziora Michigan, ogromnego, które wygląda właśnie jak Morze Bałtyckie. I rzeczywiście strasznie tam wieje nad tym jeziorem, więc jakby nigdy się nad tym nie zastanawiałam, skąd Windy City. A okazało się, że to Windy City to jest po prostu od wiatrów wielkiej polityki. Że z Chicago pochodzą naprawdę... No właśnie, i jest to niezwykle ciekawe. Powiedziała mi to zresztą moja szefowa z amerykańskiej agencji OSB News. I w pewnym sensie odkryła przede mną taką stronę Leona, którą... No, właśnie, nie zdawałam sobie z niej sprawy, że wzrósł w Chicago, które jest właśnie miastem wielkiej polityki, gdzie jak jedzie się parę minut taksówką z taksówkarzem, to może wymienić wszystkich, całe dekady poprzednich burmistrzów i co oni zrobili, jaką politykę uprawiali. Ludzie się tym ekscytują i Kościół jest trochę w to włączony. To znaczy arcybiskupi Chicago to są bardzo mocne osobowości w kościele amerykańskim. Aha. To jest kardynał Bernardin, to jest kardynał George, to są naprawdę, no i teraz oczywiście kardynał Supich, który udziela wywiadu i wścieka absolutnie Donalda Trumpa tym wywiadem dla 60 Minutes, który zrobił z dwoma innymi kardynałami. Więc myślę, że to jest właśnie miasto osobowości nie tylko politycznych, ale także kościelnych, gdzie księża są też bardzo w tą politykę zaangażowani w takim sensie, że dają sobie z niej sprawę i w jakimś sensie są jej częścią. I jeżeli w takim mieście, w takiego miasta wyrósł nam Leon, no to siłą rzeczy zna się na tej polityce. Dobrze ją obserwuje i dobrze ją analizuje. Ale myślę, że kluczowe dla nas jest to, jak on na nią odpowiada. I właśnie jak odpowiedział Donaldowi Trumpowi. Odpowiedział z absolutnym stoickim spokojem, wyważonym językiem i nie wszedł, tak naprawdę sam to powiedział, że nie będzie wchodził w tą debatę. To znaczy zrobił coś, co musiało najbardziej na świecie zaboleć Donalda Trumpa, no, który ze swoją, powiedzmy, narcystyczną i taką no, dość egocentryczną osobowością chciałby, żeby papież wszedł z nim w polemikę, bo no, po to się pisze takie wiadomości na Truth Social. Papież tego nie zrobił. Uciął wszelką właśnie debatę i widać było, że no chociażby w ten wtorek, kiedy znowu, prawda, Donald Trump swoje, no to papież wychodzi w Castel Gandolfo i mówi, no jestem papieżem, zawsze będę mówić ewangelicznie i koniec, kropka, tak? Więc mniej więcej taki był przekaz tego jednego zdania, który znowu przekazał dziennikarzom w odpowiedzi do Donalda Trumpa. Także mówi krótko, dosadnie, ale bardzo spokojnie i nie wchodząc w polemikę, w którą nie chce się wdawać, bo po co mu potyczki słowne, kiedy wiadomo, jaka jest Ewangelia, wiadomo, co mówił Jezus i wiadomo, co w konsekwencji będzie mówił papież.
1: Tak, to ujęła mnie puenta tekstu w Tygodniku Powszechnym, gdzie właśnie był przywołany cytat z Leona XIV w książce, która ma się, jak rozumiem, ukazać, czy właśnie się ukazuje.
2: Ukazała.
1: Ukazała, no właśnie. Leon XIV stawia tam się trochę na kontrze do tej ery polaryzacji, która oczekuje tego, żeby właśnie jak najszybciej odpowiedzieć drugiemu i to najlepiej jak najmocniej, żeby uzyskać dużo lajków, wyświetleń i tego wszystkiego, co nakręca nam, nie ma też co kryć, bije się to we własnej piersi, nakręca nam podcasty, oglądalność i tak dalej, i tak dalej. A papież wybiera tu trochę inną drogę i może dlatego trochę klamrą domknę to, co zacząłem przy okazji tej osoby, na którą się powołałem. Dlatego dzisiaj on jest być może niesłyszalny tak mocno, jak powinien być słyszany, ale jak już powie, no to wybrzmiewa bardzo, bardzo mocno.
2: Na pewno. To zdanie, jakby jego taka dewiza jest taka, żeby pytanie postawione zawsze dobrze przemyśleć przed odpowiedzią. I myślę, że to jest coś, co prezentuje i myślę, że bardzo wyraźny sygnał właśnie takiego podejścia będziemy mieć już niebawem, kiedy ukaże się nowa encyklika, a ma się ukazać do końca maja, mówi się w Watykanie, encyklika papieża o sztucznej inteligencji. I myślę, że papież mógłby wydać ją wcześniej, pewnie mógłby ją napisać, nie wiem, w wakacje chociażby, ale wydaje ją teraz, czyli ponad rok po objęciu urzędu i myślę, że jest to po prostu kwestia bardzo przemyślana. Prawdopodobnie napisana także po konsultacjach, co jest zresztą bardzo takim janopawłowym krokiem Leona, po konsultacjach z gigantami z Doliny Krzemowej. Jan Paweł II miał taką zasadę, że kiedy nie wiedział wiele o danym temacie, albo wiedział, jaka jest nauka Kościoła, ale nie wiedział, jak odnosi się do tego świat i chciał się dowiedzieć, to zapraszał ludzi do konsultacji. I mam wrażenie, że Leon zrobił dokładnie to samo z encykliką o AI, o godności człowieka, bo na tym ponoć ma być skupiona z tego, co słyszymy, że właśnie będzie widać to, że on tą wiedzę ma. Także tego się spodziewam po tej encyklice, że będzie to bardzo przemyślany dokument i bardzo celowany w takich czasach, które uważają, że sztuczna inteligencja jest problemem technologicznym, ale on nam mówi, że sztuczna inteligencja jest problemem ludzkim, więc zupełnie przekierowuje myślenie o technologii i dba o człowieka w świecie, który niekoniecznie chce o niego dbać.
1: No to na pewno jeszcze wrócimy do encykliki, kiedy pojawi się na stole, przeczytamy, przeanalizujemy, wrócimy i po komentarz, i po odniesienia. Na razie odsyłamy do Tygodnika Powszechnego, tam papież, który ma coś do powiedzenia z okładkowym Leonem, z ptaszkiem, gołąbkiem wyciętym z papieru. Bardzo ciekawy esej Pauliny Guzik, która była naszym gościem w poranku 7:09. Dziękuję pięknie, pani redaktor, dobrego dnia.
2: Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w ramach poranka 7:09, za wszystkie uśmiechy, za wszystkie sygnały, no i za to, że mogliśmy Państwu towarzyszyć w Waszych śniadaniach, drogach do pracy, do szkoły, gdzie tylko Państwo muszą albo chcą rano mknąć w tym czy innym tempie. Zachęcamy wszystkich do wzięcia głębokiego oddechu. Gdyby ktoś miał życzenie, a mam nadzieję, że tak, to jesteśmy w internecie na 7:09.pl, w naszych mediach społecznościowych i na YouTubie. Mogą nas Państwo znaleźć, jeśli chodzi o nasze rozmowy. Wszystkie do odsłuchania w dowolnym momencie dnia albo i nocy, jeśli tylko taka ochota na Państwa przyjdzie. Dziękujemy za dziś. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
4: Caritas Diecezji Łomżyńskiej zaprasza na turnusy uzdrawiająco-rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Oferujemy kompleksową rehabilitację leczniczą, 5 zabiegów dziennie, profesjonalną opiekę specjalistów, komfortowe zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania turnusu ze środków PFRON. Zarezerwuj miejsce już dziś i przyjedź do Łomży. Zadzwoń 86 216 18 11. Więcej informacji na stronie www.lomza.caritas.pl. Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Pomagamy wrócić do sprawności.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Godzina 9, nawet już minuta po ciemno, zimno, szaro i ponuro. Taka jest rzeczywistość piątku 8 maja. Bartku, czy się ze mną zgodzisz? Czy dzisiaj będziesz w opozycji? Bartek Święciński.
2: Dzień dobry. Ja jestem zawsze w opozycji.
1: Ja jestem
2: przeciwko wszystkiemu.
1: Ja zawsze się opieram
2: wszystkiemu. Wieczna opozycja, tak. Jak ktoś mówi, że jest coś czarne, to ja mówię, że jest białe. Mimo, że jest czarne na przykład, tak. Żeby coś się działo,
1: więc
2: żeby było ciekawiej.
1: Więc tobie jest wesoło, słonecznie i ciepło.
2: Tak, drodzy Państwo, jest wspaniała pogoda. Pamiętajcie, zawsze mogło być gorzej. Szklanka do połowy pełna.
1: Otóż to, no dobrze. To ja się przyłączam do tego optymistycznego chóru w takim razie.
2: Zazwyczaj jest kącik narzekania, a teraz niespodzianka. Dzisiaj mówimy, czarujemy rzeczywistość, mówimy, że jest wspaniale, nie zakładajcie kurtek, wszyscy na krótki rękaw.
1: Ale te 10 stopni, troszkę, skoro szklanka ma być do połowy pełna, to powiem, że te 10 stopni takie trochę inne niż to te marcowe chociażby.
2: Mało tego, 10 stopni jest zawsze... To jest zawsze cieplej, jak miałoby być 8 stopni.
1: A więc wypełniamy szklankę. No dobrze, jeszcze jutro 11 stopni.
2: Pełna.
1: Jeszcze jutro, ale już w niedzielę 16 stopni. W przyszłym tygodniu już 20 też będzie. Więc wraca ciepła majowa aura.
2: Ale Bartek... Też powiem, że faktycznie tak, te 10 stopni dzisiaj jest inne jak te 10 stopni 3 tygodnie temu, miesiąc temu, bo dzisiaj byłem ubrany podobnie jak, mówię, 10 stopni, to ubiorę się jak na 10 stopni, które było te 3 tygodnie temu, czy miesiąc temu.
1: I
2: było
1: zgrzałeś.
2: Mi za ciepło i się zgrzałem,
1: no właśnie,
2: faktycznie.
1: Tak.
2: Więc szklanka coraz bardziej pełna. Jest
1: o
2: dobrze.
1: O 9:30 poprowadzisz rozmowę z gościem dnia i kto dziś będzie twoim gościem, powiedzmy?
2: Moim gościem dzisiaj będzie Bartosz Niebrzydowski z Zakładu Gospodarowania Odpadami, więc jak się państwo domyślacie, rozmawiać będziemy oczywiście o gospodarowaniu odpadami. Tematów uzbierało się naprawdę dużo. Sam system kaucyjny, to, że opublikowana została analiza tego systemu gospodarowania odpadami w mieście, z której wynika, że Łomża nie wyrobiła tego wymaganego ustawowo poziomu odzysku. Wymagany poziom to 55, Łomża uzyskała ponad 38%.
1: Co twój gość parę miesięcy temu, kiedy z nim rozmawiałeś, zapowiadał, że problemy takie będą.
2: Mój gość zapowiadał też parę miesięcy temu, że nie będzie podwyżek opłat ze śmieci, że to perspektywa 2 lat, a te podwyżki nastąpiły kilka miesięcy później, więc tak to bywa często z tymi obietnicami.
1: Wracamy,
2: weryfikujemy, po to też tu jesteśmy, więc o tym będziemy rozmawiać, jaka jest perspektywa na to, bo biorąc pod uwagę system kaucyjny, to wszyscy są przygotowani na to, że ten poziom odzysku będzie mniejszy. Więc czy należy spodziewać się tego, że będą naliczone kary na miasto, a jak będą naliczone kary na miasto, to wiąże się pewnie z kolejnymi podwyżkami opłat ze śmieci. Jakie miasto ma na to pomysły? Zapytam o mityczną, już legendarną strategię, bo dopytuję o tę strategię już pewnie od ponad roku i czekam wciąż. Może tym razem prezes przyjdzie i powie, że ona już jest gotowa, może będę zaskoczony, zobaczymy, więc temat na pewno poważny, temat, który...
1: I to są tematy, które wpływają, mówiąc wprost, na naszą codzienność. To nie jest...
2: Dokładnie tak.
1: Tak, to nie są jakieś wydumane teoretyczne rozważania na temat gospodarowania odpadami, tylko to jest coś, co my odczuwamy w portfelach, co odczuwamy też w naszej rzeczywistości, chociażby ten system kaucyjny.
2: Oczywiście.
1: Ludzie chodzący z tymi wielkimi workami i różne dziennikarskie teksty mówiące o tym, że on wyklucza osoby mieszkające w małych miejscowościach, osoby niepełnosprawne i osoby starsze, więc tak to jest.
2: Tak, widziałem nawet taki, to akurat dość zabawny i trochę celny tweet i jeden użytkownik Twittera, no dawny Twittera, dzisiaj X-a, wstawił zdjęcie plastikowej butelki, tej wielokrotnego użytku, tej, gdzie butelki z filtrem. Mm-hmm. I napisał: ha, mam gdzieś wasz system kaucyjny, ja nalewam sobie tutaj. A ktoś napisał: powiecie mu, czy ja mam powiedzieć, że właśnie na tym polega ten system kaucyjny, żeby korzystać, ograniczyć ten plastik. No. Więc nie wszyscy sobie też zdają z tego sprawę.
1: Po tych noszonych workach, to nie wiem, czy to się udaje. Może jakiś raport za jakiś czas na ten temat powstanie. No dobrze, to teraz trochę muzyki będzie dobrej. Zrobimy też konkurs, a o 9:30 Bartek wróci. Tak,
2: wracam,
1: i rozmowa z gościem dnia będzie. Dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13.40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

Zgodnie z zapowiedzią, drodzy Państwo, robimy konkurs. Do wygrania jest książka Nauka Kontemplacji autorstwa Jacques'a Maritain i Raisy Maritain. Książka została wydana przez wydawnictwo W Drodze, a my jako Radio Nadzieja objęliśmy ją swoim patronatem. Potrzeba bycia w bliskości Boga pozostaje niezmienna, dlatego Nauka Kontemplacji, chociaż ukazała się przed 100 laty, nie straciła nic na swojej aktualności. Esej wspaniale ilustruje związki między pracą intelektualną a duchowymi poszukiwaniami. Autorzy wskazują najważniejsze zasady życia, modlitwy zgodnie z tradycją mistyczną świętych, Tomasza z Akwinu, a także Jana od Krzyża. Jeśli ktoś z Państwa chciałby tę książkę od nas otrzymać, książkę zatytułowaną Nauka Kontemplacji, to proszę szybko dzwonić do studia Radia Nadzieja 512 123 502 albo 512 123 503. To numer telefonów do studia.

22 minuty po godzinie 9, to jest piątek, 8 maja, spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja o 9.30, więc już za nieco ponad 7 minut zapraszamy na dzisiejszą rozmowę z naszym gościem dnia, zapraszamy do słuchania jej w radiu, a także do oglądania za pośrednictwem albo Facebooka, albo platformy YouTube.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem Nie Radia Nadzieja jest Bartosz Nieprzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Łomża w zeszłym roku nie osiągnęła wymaganego poziomu odzysku. Wymagane jest 55%, my osiągnęliśmy ponad 38%. Tak wynika z analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta. Będzie kolejna kara i kolejne podwyżki opłat za śmieci?
2: Podwyżki w tym roku już były. Od 1 kwietnia mieszkańcy mają podwyższone opłaty. Łomża nie osiągnęła poziomów odzysku zgodnie z naszymi przewidywaniami, bo podczas rozmów naszych poprzednich z panem redaktorem i z panem tutaj w Radiu Nadzieja, zgodnie z naszymi przewidywaniami, jakby w tym roku miasto Łomża ze względu na problemy z systemu zagospodarowania odpadami nie osiągnie poziomów zysku, co, jakby, co jest konsekwencją wysokich wymagań stawianych przez Komisję Europejską, ale też konieczności zmian zarówno na składowisku, jak i w systemie zagospodarowania odpadami, a też konsekwencją wprowadzenia systemu kaucyjnego. Pewnie pan redaktor zaraz pyta, że w poprzednich latach nie było systemu kaucyjnego, a też nie osiągnęliśmy poziomów odzysków. Zgadza się. System globalnie zagospodarowania odpadami w miastach, w samorządach takich jak Łomża wymaga zmian, wymaga dostosowania do wymagań unijnych. No i takie zmiany podejmujemy, a z drugiej strony też jest konieczność edukacji ekologicznej, poprawy segregacji mieszkańców, zwłaszcza w zabudowie jednorodzinnej, bo jak rozłożymy sobie tę analizę sporządzoną przez Urząd Marszałkowski, związaną z wynikami za poziomy odzysku za rok 2025, to widzimy, że w zabudowie jednorodzinnej te poziomy są na zadowalającym poziomie, powyżej 60%. Problem jest z zabudową wielorodzinną. No i tutaj takie działania są konieczne do wdrożenia.
1: Bo jeżeli chodzi o zeszły rok, to system kaucyjny dopiero w zasadzie zaczął raczkować jesienią.
2: Zgadza się.
1: Więc jeżeli chodzi o ten 2025, to nie można zrzucić tego.
2: No, oczywiście.
1: System kaucyjny.
2: Zgadza się, tak.
1: No to tutaj czytałem tę analizę. No to wynika z niej, że jednym z takich głównych problemów to są odpady zmieszane.
2: Tak.
1: Właśnie w tej
2: zabudowie wielorodzinnej.
1: To dlaczego?
2: Rozproszona odpowiedzialność mieszkańców, w sensie takim, że jeżeli wszyscy jest jedno miejsce do składowania odpadów, czyli altana śmieciowa, to, że tak powiem, poczucie obowiązku w segregacji jest troszeczkę rozproszone, bo wiadomo, że w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli każdy ma te kilka pojemników i tam ma odpowiednio posegregować i wie, że jest możliwość zidentyfikowania, czyli określenia, kto jest wytwórcą danego odpadu, to te poczucie obowiązku, ten taki reżim segregacji jest na większym poziomie. W zabudowie wielorodzinnej mamy dwa problemy. Rozproszona odpowiedzialność, czyli brak możliwości zidentyfikowania, kto jest tak naprawdę wytwórcą tego odpadu, w sensie takim, że w myśl zasady zawsze, że to nie ja. A druga też konieczność poprawy infrastruktury altan śmieciowych w mieście, czyli nie wszystkie jeszcze altany, to ten stan się poprawił na przestrzeni ostatnich lat, ale nadal nie wszystkie altany osiedlowe są zabudowane i to wymaga wypełnienia, żeby tylko mieszkańcy danego bloku mieli dostęp do danej altany, bo jeżeli te altany są otwarte na otwartej przestrzeni osiedlowej, no to też osoby zewnętrzne wrzucają te śmieci.
1: Ale to można się zastanawiać, no to o czym my mówimy, skoro nawet infrastruktury nie mamy dostosowanej do tego, aby gdzieś no, unikać tego, że ktoś obok przyjdzie, wrzuci nam do ogólnodostępnej altany śmietnikowej, do tego pojemnika z odpadami zmieszanymi kompletnie wszystko.
2: No zgadza się, to jakby wymaga ciągłej pracy, czyli poprawy, żeby wszystkie te altany były zabudowane. I to jest dopiero pierwszy krok, tak? Czyli pierwszy krok to jest ta infrastruktura, a drugi krok konieczność poprawy jakości segregacji, czyli edukacja mieszkańców, kontrolę i żeby te odpady trafiały w stanie możliwym do segregacji, żeby było jak najmniej tych odpadów zmieszanych.
1: No to jeżeli chodzi o edukację, o segregację, to czy ta edukacja ma sens? Bo teraz tak, są mieszkańcy, którzy segregują. Starają się wszystko dokładnie wyrzucać. No ale koniec końców i tak przychodzi do sesji Rady Miasta, radni głosują za podwyżką opłat za śmieci. No to ja jako mieszkaniec, który segreguje, a i tak dowiaduję się, że co roku mam płacić więcej, to może ludziom się odechciewa w końcu.
2: Znaczy, wydaje mi się, że się nie odechciewa, bo mimo wszystko stan świadomości społecznej i jakby te wyniki się nieznacznie, ale poprawiają z roku na rok. My też widzimy większe zainteresowanie mieszkańców PSZOK-em, żeby oddawać te odpady, a z drugiej strony no też jakby element jakości segregacji to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony na kształt, na wartość finalną opłaty śmieciowej wpływają też czynniki zewnętrzne. No wzrost kosztów energii, wzrost kosztów paliwa. To też nie jest tak, że w innych miastach, które osiągają te poziomy odzysku, ta opłata jest na stałym poziomie od kilku lat. Ona z roku na rok jednak podlega waloryzacji inflacyjnej ze względu na wzrost kosztów pracy też z roku na rok. Średnie minimalne wynagrodzenie rośnie, no, koszty paliwa, tak, które w tym roku gdzieś tam nas dotknęły, wzrost kosztów energii, więc z jednej strony mamy tą waloryzację inflacyjną związaną ze wzrostem kosztów pośrednich, czyli tych dookoła produkcyjnych, a z drugiej strony no, mamy tę konieczność poprawy jakości segregacji. My chcemy się skupić teraz na tych czynnikach, na które mamy wpływ, czyli na wzrost jakości segregacji, dlatego jakby podejmujemy akcje edukacyjne, żeby tę świadomość wśród mieszkańców zwiększać. I tutaj możemy się pochwalić tymi małymi sukcesami, które gdzieś tam nas przybliżają do tego osiągnięcia tego zadowalającego efektu. Bardzo się cieszę, że nasza ostatnia akcja, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu, Ekologia za sezonkę, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Akcja jest bardzo prosta, czyli mieszkańcy przynoszą odpady selektywne, takie jak papier, plastik, elektronarzędzia i w zamian za to otrzymują sadzonki drzew. Rozdaliśmy ponad 1000 sadzonek, zebraliśmy ponad 2 tony odpadów, które by prawdopodobnie trafiły poza system zagospodarowania jakby miejskiego. Z drugiej strony też prowadzimy od początku roku szkolnego akcje w szkołach, zbiórki papieru, zbiórki makulatury. No i w tym roku, tak nieoficjalnie możemy, mogę powiedzieć, bo ogłoszenie wyników, my to nazwaliśmy akcje Igrzyska Ekologiczne, które są dedykowane dla szkół podstawowych i przedszkoli łomżyńskich. Osiągniemy rekordowy poziom zbiórki. Wyniki będą 1 czerwca z atrakcyjnymi nagrodami dla uczestników, dla dzieci, które się bardzo zaangażowały w tę akcję w tym roku.
1: Więc... Czyli może jeszcze więcej takich akcji powinniście robić, żeby ludzie nie wyrzucali do tych wszystkich automatów, butelkomatów, tylko
2: jak najbardziej. W tym raporcie, o którym rozmawiamy z panem redaktorem Urzędu Marszałkowskiego, podniesioną konieczność intensyfikacji działań edukacyjnych. No my w zeszłym roku zorganizowaliśmy rekordową ilość akcji. Uruchomiliśmy nowe programy, tak właśnie jak te Igrzyska Ekologiczne dla szkół podstawowych i przedszkoli. W tym roku chcemy to poszerzyć o szkoły średnie, zaangażować też seniorów, żeby cały przekrój, organizować akcje dedykowane dla całego przekroju społeczeństwa, żeby tych działań było jak najwięcej, żeby pokazywać, uświadamiać mieszkańców, jak ważna jest ta edukacja ekologiczna, jak ważna jest świadomość poprawnej segregacji, poprawnego recyklingu, żeby ten problem śmieciowy, który nie dotyka tylko miasta Łomży, bądźmy szczerzy, jest to problem wszystkich samorządów.
1: Może powinniście płacić mieszkańcom za przeniesioną butelkę 50 groszy zwrotu, to może ZGO zaoferuje 60 groszy zwrotu.
2: No, będzie to cena nieekonomiczna, to wynika z uwarunkowań systemu kaucyjnego, aczkolwiek na pewno warto rozważyć system dodatkowych zachęt dla mieszkańców, żeby jakby uświadomić sobie, że tak naprawdę śmieci, odpady to nie są śmieci, to są surowce, bo one prawidłowo zebrane wracają później do gospodarki, a jeżeli coś wraca do gospodarki, no to jest gdzieś tam ten czynnik ekonomiczny. To zresztą system kaucyjny pokazał, jak to jest duży biznes, opłacalny. Niestety, tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy w naszych rozmowach, w obecnej konstrukcji systemu kaucyjnego jest to przede wszystkim biznes kosztem mieszkańców, opłacalny dla międzynarodowych korporacji, a my na naszym poziomie musimy podejmować działania, żeby jednak te wpływać na to, żeby ta opłaty dla mieszkańców były jak najmniej dotkliwe te wzrosty.
1: No, a propos tych opłat, to no, zadałem pierwsze moje pytanie dzisiaj było, czy ta kara nałożona w związku z nieosiągnięciem tego limitu będzie wiązała się z kolejną podwyżką opłat za śmieci? Pan powiedział, że w tym roku już była, czy będzie w kolejnym roku? Ja pamiętam jesienią, jak był w zeszłym roku jesienią u mnie pan gościem, powiedział pan, że kolejne podwyżki to perspektywa raczej 2 lat. Minęło kilka miesięcy i nastąpiło podwyżki.
2: To ja mogę powiedzieć, że jestem po takiej dżentelmeńskiej umowie z panem prezydentem, z władzami miasta, że do 2029 roku nie planujemy podwyżek, że ta podwyżka będzie ostatnią w perspektywie tych 3 lat. Ta podwyżka wynikała też troszeczkę z konieczności właśnie wdrożenia elementów rozwoju instalacji, czyli obecnie nasze składowisko w Czartoryi było przystosowane na zbiórkę odpadów selektywnych, czyli w znacznej części tych odpadów, które teraz trafiają do systemu kaucyjnego, do recyklomatów. Żeby odpowiedzieć na nowe wyzwania legislacyjne, musimy zmodernizować naszą instalację, dostosować do zwiększonych działań innych odpadów, czyli tak jak wspominałem na sesji Rady Miasta, skupić się na odpadach zielonych, które też są cennym surowcem ze względu na poziomy odzysku, ale też mamy bardzo znaczący wzrost odpadów budowlanych, gruzu, gipsu, betonu, czyli tych tak zwanych odpadów zmieszanych budowlanych. No i teraz podejmujemy działania, żeby zbudować taką linię specjalną, profesjonalną, wyspecjalizowaną właśnie w odpadach budowlanych i zmodernizować naszą kompostownię, czyli to jest ten element infrastruktury, który odpowiada za zagospodarowanie odpadów zielonych. Więc tak naprawdę musimy poczynić działania inwestycyjne, żeby odpowiedzieć na wyzwania związane z systemem kaucyjnym, czyli zaadaptować naszą, przeorganizować naszą linię, która była do tej pory przystosowana właśnie do sortowania tych odpadów, które teraz trafiają do systemu kaucyjnego, czyli butelek, puszki aluminiowej, szkła, a żeby skupić się na innych odpadach. Więc po rozmowie z radnymi, po rozmowie z panem prezydentem ustaliliśmy, że ta podwyżka będzie troszeczkę wcześniej, ale żeby w przyszłości nie podnosić tego i żeby się przygotować na te wyzwania związane z systemem kaucyjnym.
1: Czy, drodzy państwo, padło, do 2029 roku nie będzie podwyżek opłat za śmieci w Łomży i będziemy tej daty pilnować.
2: Z drobnym zastrzeżeniem, przy obecnym stanie faktycznym, jeżeli nie będzie żadnych, bo jakby wyjaśniają troszeczkę, no system gospodarki odpadami nie jest w 100% zależny od samorządów, czyli tak naprawdę samorządy ponoszą ten ciężar wizerunkowy, ciężar tłumaczenia mieszkańcom konieczności podwyżek, ale z drugiej strony są uzależnione od zmian legislacyjnych.
1: Czyli mogą jednak być.
2: Jeżeli ustawodawca wymyśli znowu jakiś system kaucyjny 2.0 albo inny szalony pomysł, to niestety no, nie będziemy mieli wpływu, bo jeżeli instalacja poniesie dodatkowe koszty, no to wiadomo, że te koszty zagospodarowania odpadami są związane z opłatą śmieciową.
1: No ale to pewnie teraz, no, jako mieszkańcy Łomży, oczekują od samorządu, władz miasta, że będą działać adekwatnie do otaczającej nas rzeczywistości panujących realiów.
2: Tak, jak najbardziej. No, wszystkie te działania, które podejmujemy, właśnie o których wspomniałem, czyli konieczność modernizacji linii, konieczność dostosowania się do nowych warunków związanych z strumieniem surowca, no to są te odpowiedzi na wyzwania związane z systemem legislacyjnym. Tak jak mówię, no, ja dosyć często jeżdżę na konferencje, na spotkania branżowe, rozmawiam z przedstawicielami innych spółek komunalnych tego typu. I to nie jest tak, że tylko w Łomży mamy te problemy, tylko we wszystkich miastach są te problemy związane z systemem kaucyjnym. Zresztą to jest podnoszone też na poziomie ogólnopolskim. Ten system jest coraz częściej krytykowany. Pani minister klimatu była ostatnio przedmiotem, jej działalność była przedmiotem dyskusji w ramach wotum nieufności.
1: Ale ma się dobrze i jest na stanowisku.
2: No, jakby
1: premier zadowolony.
2: Czynniki polityczne to spowodowały, aczkolwiek no, nawet w jej koalicji rządowej nie wszyscy są zadowoleni z efektów jej pracy, a nawet powiem tak, większość jest niezadowolona. Jest to obecnie chyba najsłabiej oceniana minister w rządzie pana premiera Donalda Tuska i właśnie większość jej zarzutów jest kierowana do działań związanych z wdrożeniem właśnie systemu kaucyjnego.
1: No dobrze, ale to nie siedzicie z założonymi rękami, nie narzekacie tylko, że jest system kaucyjny, nie da się nic zrobić, tylko chce się poczynić inwestycje, tak, które będą adekwatne do innego typu surowców. Teraz rozumiem, żeby ten odzysk był większy, bo wiadomo, że te butelki plastikowe uciekają.
2: Tak, to już jest zauważalne, w sensie w pierwszym etapie w październiku zeszłego roku to system dopiero raczkował, wszyscy się uczyli, ale teraz wraz ze wzrostem jakby ilości tych surowców i wdrożeniem tego systemu kaucyjnego już powoli zauważamy spadek tego przypływu. Więc tak, my podejmujemy inne działania modernizacyjne, inwestycyjne, żeby obniżać te koszty mieszkańców. Czyli teraz chcemy się skupić na odpadach zielonych, na modernizacji biokompostowni, ze względu na to, że tutaj produkujemy z naszych odpadów zielonych łomżyńskich nawóz, do którego zachęcam wszystkich mieszkańców. Nawóz się nazywa łomżyniaczek, cieszy się bardzo dużą popularnością. I to jest właśnie produkt, który jest produkowany z odpadów, z naszych zielonych odpadów, jest poddawany procesom tlenowym odpowiednim, cechuje się wysoką zawartością nawozu, fosforu, jest takim cennym nawozem do ogródka, do lasu. Może być wykorzystywany przez wszystkich mieszkańców, którzy, że tak powiem, lubią zielone prace porządkowe. Z drugiej strony też chcemy skupić się na działaniach inwestycyjnych mających na celu wytworzenie nowego produktu i tutaj takim pomysłem, który teraz obecnie analizujemy i chcielibyśmy go w przyszłości wdrażać, w najbliższej przyszłości, to są odpady budowlane, żeby z tego gruzu, który wpływa, który gdzieś po pracach remontowych mieszkańców zostaje, produkować kruszywo, które później mogłoby być wykorzystywane przez lokalne firmy budowlane pod podsypki, pod podbudowy dróg. Mamy sporo inwestycji na terenie miasta i okolic i to jest wykorzystywane przez firmy budowlane, tylko trzeba to poddać odpowiednim procesom, zdobyć też odpowiednie uprawnienia, żeby ten produkt miał właściwą jakość. I takie właśnie działania teraz podejmujemy.
1: No to są działania reagujące na bieżąco na ten system kaucyjny, ale w tej analizie pojawiają się problemy, które właściwie są od lat. Chociażby uszczelnienie systemu opłat. To nie jest problem od dziś, tylko problem, który jest od wielu lat. Ta luka osób, które nie płacą, które uciekają z systemu, to jest około 10 tysięcy osób, to jest 8 tysięcy osób. No i tutaj może należy zmienić w końcu tą metodę naliczania opłat.
2: Tak, tylko my jako Zakład Gospodarowania Odpadami odpowiadamy za zagospodarowanie odpadami, za sposób i metodologię naliczania opłaty śmieciowej. System odpowiada Urząd Miasta.
1: Oczywiście, ale wy możecie jakieś tematy, pomysły podrzucać.
2: Tak, to ten temat wraca, jest jakby przedmiotem dyskusji, no, najczęściej wraca przy podwyżkach, czyli ostatnio był przedmiotem dyskusji na Komisji Gospodarki Komunalnej, też podczas rozmów z panem prezydentem. No ja jestem w stałym kontakcie zarówno z panem prezydentem, jak i z panem naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej. No i ten problem jest zauważalny, że niesprawiedliwość i pewnego rodzaju luka tego systemu, czyli że z jednej strony mamy dużą część mieszkańców, znaczną część, bo około 80% płaci sumiennie, stara się segregować, a z drugiej strony mamy 20% mieszkańców, którzy nie odprowadzają tej opłaty śmieciowej, a koszty ich działań są przenoszone na tych mieszkańców, którzy płacą i to na pewno
1: musi być. No i co by pan proponował, co pan proponuje?
2: Ja swoje propozycje na bieżąco składałem Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. One wiem, że są przedmiotem analizy.
1: I analizy trwają i trwają i trwają.
2: Ja się nauczyłem w pracy w branży odpadowej, że cierpliwość jest kluczem, bo też jakby przychodząc ze świeżą energią myślałem, że pewne działania można wprowadzić tam z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień, ale ilość pozwoleń, ilość regulacji, która jest przedmiotem branży odpadowej. Z jednej strony to jest dobrze, bo jakby niweluje pewnego rodzaju działania nielegalne, takie jak mafie śmieciowe, czy nieuczciwych dostawców, ale tu dla przykładu panu redaktorowi powiem, że u nas każda zmiana pozwolenia zintegrowanego, czyli tego dokumentu, na którym funkcjonuje spółka, to jest około proces między 1,5 a 2 lata. Wymaga zaopiniowania, uzyskania zgody 6 instytucji kontrolnych.
1: Ale jeżeli chodzi o metodę naliczania opłat za śmieci, to nie trwa, te analizy i te rozważania nie trwają rok ani dwa, tylko zdecydowanie więcej. No i pytanie kluczowe, czy jest w ogóle wola polityczna w Łomży, aby tę metodę naliczania zmienić?
2: No, ja jestem, że tak powiem, prezesem spółki komunalnej i staram się wykonywać swoją pracę. No, jakby pytanie o wolę polityczną i o chęć zmiany tego, myślę, że to bardziej właściwymi adresatami tych pytań byliby decydenci w postaci kierownictwa Urzędu Miasta.
1: No, obserwując to, co się dzieje, to raczej tej woli nie ma. Bo pan jaką propozycję tutaj złożył, żeby to był system...
2: Ja przedstawiałem propozycję systemu mieszanego, tak, w oparciu o zużycie wody, w objęciu o ryczałtowe zużycie wody. Ewentualnie no, też do rozważenia system, jak jest na przykład w mieście Białymstoku, czyli od gospodarstwa domowego, w zależności od powierzchni gospodarstwa domowego.
1: No i z jaką odpowiedzią pan się spotkał? Analizujemy to, tak?
2: Jesteśmy w bieżącym kontakcie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, aczkolwiek, tak jak mówię, no, tu nie Zakład Gospodarowania Odpadami podejmuje te decyzje finalne, więc...
1: No jasne, ale jakąś zwrotkę musi pan otrzymać, że nie wejdzie to, bo nie.
2: To jak otrzymam, to na pewno tam znacie.
1: Z pewnością. Z pewnością. No to tego nie ma. Kolejna rzecz. Czy z dzisiejszej perspektywy, patrząc, miasto popełniło błąd, że nie wzięło się za budowę spalarni?
2: Znaczy, ciężko mi jakby mówić o tym temacie, bo jakby ja w spółce pracuję od 1,5 roku. Nie wiem, jakie były uwarunkowania na tamten czas, no bo proces teraz...
1: Bo trochę to się to przewijało podczas ostatniej sesji, że może i faktycznie tutaj zabrakło gdzieś odwagi, żeby pójść w tym kierunku.
2: Tak jak mówię, no ciężko mi się wypowiadać na ten temat, bo jakby w pełni wdrożony w ten temat odpadów, no jestem gdzieś tam od 1,5 roku, odkąd objąłem funkcję prezesa Zakładu Gospodarowania Odpadami. Co mogę powiedzieć? Na pewno, że teraz wiele samorządów nadal z jednej strony rozważa budowę spalarni, ale z drugiej strony nadal się spotyka z protestami społecznymi mieszkańców. No ostatni przykład w Siedlcach czy w Lublinie, gdzie decyzje środowiskowe zostały zablokowane przez liczne protesty mieszkańców. Ja też ze swojej strony mogę powiedzieć, że ta technologia właściwego, bezpiecznego spalania, ona tak naprawdę dopiero od kilku lat jest gdzieś tak w pełni nieemisyjna, nieinwazyjna dla mieszkańców, więc to jest mój domysł, nie mam tu pewności, aczkolwiek pewnie gdzieś tam to było przedmiotem wątpliwości władz miasta te kilkanaście lat temu, że ta technologia gdzieś tam się wdrażała, nie było 100% pewności, czy to na pewno będzie bezpieczne dla mieszkańców.
1: No to właśnie o tym ryzyku mówię. No, mówię z dzisiejszej perspektywy, łatwiej jest oceniać z dzisiaj, patrząc na to, co było wcześniej, czy faktycznie warto było?
2: No, jakby dzisiaj mówiąc, to jakby z mojej zwłaszcza perspektywy, to pewnie warto było, aczkolwiek mówię, no nie mamy tej wiedzy i tych ryzyk, które gdzieś były kilka lat temu, gdzie te decyzje jakby były podejmowane. Nie wiem, na jakim etapie zaawansowania też były przedstawiane propozycje budowy spalarni. Budowa spalarni jest ogromnym procesem inwestycyjnym. To są setki milionów złotych. Dla przykładu inwestycja, która teraz się w trakcie budowy jest w Suwałkach, to jest koszt 250 milionów złotych. I też z dużym opóźnieniem, z wieloma problemami, zwłaszcza finansowymi, ale też technicznymi, więc pewnie gdzieś warto by było na przestrzeni lat, tak czy siak moim zdaniem temat spalarni wróci, bo tego surowca jest coraz więcej. Jakby ciepło, które jest wytwarzane podczas spalania odpadów, no jest atrakcyjne pod względem cenowym. No przykład Białegostoku jest tu bardzo dobrym przykładem, gdzie ta spalarnia osiąga bardzo duże korzyści, zarówno zyski finansowe, które trafiają później do budżetu miasta, a z drugiej strony powoduje to, że opłaty za śmieci, za odpady są dla mieszkańców niższe i też niższe opłaty za ciepło i za energię, tak? Ale tak jak mówię, no, spalarnia w Białymstoku ma kilkanaście lat, też przechodziła swoje problemy wdrożeniowe, organizacyjne, więc moim zdaniem temat spalarni gdzieś na przestrzeni lat wróci, aczkolwiek tutaj trzeba też odpowiednich środków, programów rządowych, żeby zapewnić przynajmniej częściowo te finansowanie dla tej dużej inwestycji.
1: To już na koniec, bo kończy się czas zawsze, jak pan jest, pytam o tą mityczną już strategię.
2: Nie, jakby strategia, strategia jest tak naprawdę, gdzieś elementy jej są wdrażane, taka kompleksowa strategia, którą chciałbym przedstawić do akceptacji sesji Rady, właśnie też zawierająca propozycję budowy spalarni. Myślę, że na przestrzeni kilku miesięcy powstanie, po prostu chcemy oprzeć ją o rzetelne wyniki związane z systemem kaucyjnym, bo tak naprawdę...
1: Kiedy one się pojawią, te rzetelne wyniki?
2: Po pierwszej połowie roku będziemy mogli ocenić spadek tego surowca, bo w sensie takim, że liczę, że już ten taki czerwiec, lipiec to będą miarodajne wyniki ze względu na też zintensyfikowane spożycie wody na płynów ze względu na cieplejszy okres, gdzie zawsze widzimy, że tego surowca butelkowego w okresach cieplejszych po prostu przychodziło więcej, więc będziemy mogli porównać rok do roku, jak to było w zeszłym roku, jak to będzie
1: czyli
2: w tym roku.
1: Czyli strategia jesienią znowu.
2: Tak. Z wieloma
1: chyba,
2: problemami.
1: Chyba, że coś się zmieni.
2: Chyba, że no, ustawodawca, tak. Ustawodawca nas tu ciągle zaskakuje. Ja mówię, ja przychodząc do tej spółki półtorej roku temu, na koniec powiem, nie sądziłem, że z jednej strony to branża jest aż tak skomplikowana, przeregulowana, a też w ciekawym okresie przyszedłem, bo system kaucyjny no, jest największą zmianą, taką najbardziej poważną w systemie gospodarki odpadami, najbardziej oddziałującą na spółki komunalne na przestrzeni kilku lat, więc w bardzo ciekawym okresie trafiłem z wieloma problemami, ale no, zapału i energii na razie jeszcze mam wystarczająco, więc liczę na to, że będę miał okazję wdrażać te działania, które gdzieś już rozpoczęliśmy, jesteśmy w trakcie rozpoczynania i że te wyniki poziomów recyklingu się poprawią i że też mieszkańcy zaczną zauważać jakby dobre zmiany, które będą zachodziły w systemie gospodarki odpadami.
1: Czyli podsumowując, strategia albo będzie, albo nie?
2: Tego
1: podwyżki
2: nie
1: opłat do 2029 albo będą, albo nie.
2: W obecnym stanie faktycznym na oba odpowiedzi będą, udzielam odpowiedzi, że będzie, aczkolwiek doświadczenie ostatnich kilku lat nas nauczyło, że są zdarzenia nadzwyczajne, tak zwane czarne łabędzie, które powodują no, zmianę. No, jakby pan mnie spytał o stan gospodarki przed COVID-em, czy przed wybuchem wojny na Ukrainie, to chyba żaden z nas nie byłby w stanie przewidzieć tych dwóch nadzwyczajnych zdarzeń, więc ja też jakby patrząc na doświadczenia kilku ostatnich lat z ostrożności procesowej, żeby już w pełni rzetelnie móc odpowiadać na pytania pana redaktora, odpowiadam, że w obecnych uwarunkowaniach faktycznych na oba pytania udzielam odpowiedzi potwierdzającej, ale biorę zastrzeżenie, że dynamika zmian gospodarczych, zwłaszcza w gospodarce światowej, w polityce światowej jest tak duża, że mogą być zdarzenia nadzwyczajne.
1: Bartosz Niebrzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: Wójt gminy Łomża zaprasza w niedzielę 10 maja do Lasu Jednaczewskiego na kurpiowską majówkę u Stacha. O godzinie 11 msza święta przy pomniku Stacha Konwy. Po niej radosna majówka z historią. Będą rekonstruktorzy, zapierający dech w piersiach, pokaz polskiej husarii oraz rosyjskiej artylerii. Będzie emocjonujący konkurs dla szkół o topór Stacha Konwy i spektakl Boje Stacha Konwy. Będą występy zespołów kurpiowskich, dmuchańce i animacje dla najmłodszych. Swojskie jadło, wspaniała zabawa dla całych rodzin i wiosenne znakowanie rowerów przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji.
3: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię je Katarzyna Polewka.
1: Mija dokładnie rok, odkąd Leon XIV został wybrany na papieża. Dziś Polska podpisze umowę pożyczkową SAFE. Na koniec turystyka w regionie. Projekt szlaku wodnego Pisa-Narew nabiera tempa. Dziś mija dokładnie rok od wyboru Leona XIV na stolicę Piotrową. Z tej okazji arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, sprawował mszę świętą z okazji pierwszej rocznicy pontyfikatu papieża.
2: Papież nie stoi ponad Kościołem. On jest w Kościele jako ten, który słucha, rozpoznaje i jednoczy. Jego zadaniem jest strzeżenie, aby Kościół nie utracił swojego źródła, a więc Chrystusa i Jego miłości. Dlatego każda modlitwa za papieża jest jednocześnie modlitwą za Kościół, aby nie zagubił się w sporach, ale trwał w jedności.
1: Eucharystię sprawowali także przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, a także nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Filipazzi.
2: Ekscelencjo, księże arcybiskupie nuncjuszu, prosimy o przekazanie Ojcu Świętemu, że Kościół w Polsce trwa przy nim w jedności serc i modlitwy. Prosimy także przekazać, że oczekujemy go z radością i nadzieją. Niech przybędzie do nas jako pasterz i ojciec, aby umacniać wiarę naszego narodu.
1: Papież uczci ten dzień, udając się do sanktuarium maryjnego w Pompejach. Dziś przypada wspomnienie Matki Bożej Pompejańskiej.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Polska jako pierwsza podpisuje umowę pożyczkową SAFE. Dokument, który zostanie podpisany dziś po godzinie 13, pozwoli zaciągnąć, jak przekonuje rząd, atrakcyjne kredyty na zakupy dla wojska. To ponad 180 miliardów złotych ze spłatą na 45 lat.
4: To wielki dzień. Otwieramy nowe możliwości dla finansowania polskiej armii. Tak mówił, zapowiadając podpisanie umowy szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i dodawał, mamy ambitne plany na maj.
5: Planujemy w samym maju zawrzeć około 40 umów. Część została zawarta i finansowanie będzie podstawione z programu SEJ. Część będzie w formule wspólnych zamówień z innymi państwami. O tym też rozmawiałem ze Słowacją, Łotwą i Estonią.
4: Wspólne projekty dają bardziej elastyczne podejście do przygotowania kontraktów. Będzie je można zgłaszać do Brukseli po 30 maja, czyli po terminie, do którego możemy z kolei zgłaszać tylko te narodowe kontrakty. Razem z sąsiadami chcemy w ten sposób kupić zestawy rakietowe Piorun, a także wozy minowania narzutowego Baobab. W sumie Polska może liczyć na niemal 44 miliardy euro pożyczek na zbrojenia.
1: Informację zebrała Agnieszka Drążkiewicz. Narodowy Bank Polski kontynuuje zakupy złota i ma już około 600 ton tego kruszcu. O zwiększeniu zapasów złota poinformował prezes NBP Adam Glapiński.
6: Według stanu na koniec kwietnia 2026 roku posiadamy obecnie około 600 ton złota. Dokładnie 595 ton złota. A dążymy, jak Państwo wiedzą, do osiągnięcia poziomu 700 ton, zgodnie z decyzją zarządu. My cały czas to złoto kupujemy.
1: NBP poinformował, że wartość złota podpisanego przez bank centralny wynosi 322 miliardy złotych.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Projekt szlaku wodnego Pisa-Narew ma odmienić nie tylko turystykę, ale też wpłynąć na rozwój gospodarczy poszczególnych 18 gmin, podkreślał na naszej antenie członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk. Samorządowiec cieszył się z faktu, że projekt, którego partnerami są także województwo mazowieckie i warmińsko-mazurskie, otrzymał bardzo duże dofinansowanie.
7: To są gminy nasze z południa naszego województwa od Narewki, począwszy na Nowogrodzie, skończywszy, jest to olbrzymi projekt i jedyny, który w obszarze turystyki otrzymał dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To także właśnie świadczy o dobrym przygotowaniu merytorycznym ludzi z naszego Departamentu Rozwoju Turystyki. Otrzymaliśmy prawie 129 milionów dofinansowania.
1: Nowy szlak turystyczny jest szansą na rozwój działalności gospodarczej na terenach leżących na szlaku Pisa-Narew.
7: Tylko to także wymaga aktywizacji społeczności. Temu służą również granty na prowadzenie działalności gospodarczej właśnie w tych miejscach. Od tworzenia miejsc związanych właśnie z wypożyczalniami, miejsc noclegowych, gastronomicznych, bo to ma faktycznie przekładać się, bo tak jak mówiłem o operatorze, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, nie rozwoju turystyki sensu stricte, tylko przedsiębiorczości. Turystyka jest także działem gospodarki.
1: Łączna wartość projektu, który jest realizowany w ramach funduszy europejskich, wyniesie ponad 150 milionów złotych.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś w regionie zachmurzenie duże i mało na termometrach, bo tylko 10 stopni w nocy, 7 stopni. Jutro kontynuacja raczej niższych temperatur, maksymalnie do 11-12 stopni. W niedzielę już cieplej, nawet do 16.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
8: Po reklamie.

Utwór Daj Shakiry, oficjalną piosenką tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska artystka ogłosiła to w mediach społecznościowych. W filmie Shakira występuje z grupą tancerzy. Wspólnie tańczą na stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Film kończy utworzony ze świateł napis We are ready, czyli jesteśmy gotowi.

0: Od poniedziałku, czyli od początku tegorocznych matur, unieważniono kilkadziesiąt egzaminów, poinformował o tym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie na salę telefonów. Już pierwszego dnia matur, kilka minut po godzinie 9:00 w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych zrobione najprawdopodobniej przez maturzystę. Jeśli komisja zobaczy zdającego, który wniósł telefon, może natychmiast wyprosić go ze szkoły i tak się dzieje. Mówi Robert Zakrzewski.
1: Na tym etapie mówimy głównie o wniesieniu telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, dlatego że już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły, i to dyrektor szkoły, może unieważnić egzamin maturalny. Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
0: Dziś dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podejmie decyzję w kwestii powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczeniem zdjęć arkuszy w sieci. A to jest piątek, spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja. Dziś jest 8 maja, 23 minuty po 10:00.

0: A teraz propozycja dla Państwa na weekend. Rekonstrukcję walk, pokaz polskiej husarii, konkurs dla szkół, spektakl i swojskie jadło. Tak będzie wyglądała kolejna już kurpiowska majówka u Stacha. Odbędzie się w najbliższą niedzielę w Lesie Jednaczewskim. Wydarzenie rozpocznie się o 11:00 mszą świętą przy pomniku Stacha Konwy. Po niej uczestnicy przejdą na pobliską polanę, gdzie rozpocznie się festyn nawiązujący do historycznych wydarzeń i walk kurpiów Stacha Konwy z wrogami ojczyzny, mówi Cezary Zborowski, zastępca wójta gminy Łomża.
1: Wspaniałe wydarzenie rodzinne, historyczno-familijne. Nawiązujemy do tych wydarzeń sprzed set lat, do tej pamięci o tym bohaterze. Będą rekonstruktorzy, będą konie. Zapraszam serdecznie. Będzie można w tym roku zobaczyć chlubę polskiego oręża, czyli husarię. Będą potyczki, boje, to jest spektakl Boje Stacha Konwy, ale będzie też konkurs dla szkół, taki bardzo emocjonujący, szkół z gminy Łomża o topór Stacha Konwy i cenne nagrody są do wygrania. Zapraszamy serdecznie.
0: Nie zabraknie tego także pysznego jedzenia przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich, tradycyjnej grochówki od strażaków z Kupisk, a także kiełbasek z ogniska. Mam też dobrą wiadomość, jeśli chodzi o pogodę, bo jutro 11 stopni, ale już w niedzielę ma być słonecznie od 16 do 17 stopni.

0: Stopy procentowe, drodzy Państwo, zmienione nie zostały, ale wzrosło prawdopodobieństwo, że zostaną podwyższone. Tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Rada utrzymała dotychczasowy poziom stóp. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że kolejne decyzje będą zależały od tempa wzrostu cen.
1: Tak jak dotychczas będziemy działać tak, by utrzymać średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednocześnie Rada prosiła, żeby zapewnić, że Rada się nie zawaha, jeśli będzie potrzeba podjęcia szybkich działań, w tym zmiany wysokości stóp procentowych, gdyby inflacja jednak kształtowała się negatywnie, czego nie można niestety wykluczyć.
0: Głównym powodem szybszego wzrostu cen jest konflikt na Bliskim Wschodzie, który podbija ceny paliw. Adam Glapiński dodał, że podwyżki stóp będą konieczne, jeśli tempo wzrostu cen przekroczy cel inflacyjny, którego górna granica wynosi 3,5%.
1: Przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść. A nawet jeśli by nadal było poniżej tego górnego pułapu, ale nasze projekcje wewnętrzne bankowe by wskazywały, że nieunikniony jest wzrost cen powyżej tego poziomu odchyleń, no to natychmiast będą stosowne decyzje. No dlatego mówię, że jest to prawdopodobne, ale nie jest to pewne.
0: A obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%.

Pierwszy rok pontyfikatu papieża Leona XIV upłynął pod znakiem apeli o pokój, obrony godności człowieka i coraz ważniejszego i wyraźniejszego zaangażowania w światowe spory polityczne. Amerykański papież, wybrany dokładnie rok temu jako pierwszy w historii hierarcha ze Stanów Zjednoczonych, stał się jednym z najważniejszych głosów Kościoła w debacie o wojnach, migracji i sztucznej inteligencji. 69-letni kardynał Robert Prevost został wybrany 8 maja 2025 roku podczas drugiego dnia konklawe po czwartym głosowaniu. Przyjmując imię Leon XIV, nawiązał do Leona XIII, autora encykliki Rerum Novarum, uznawanej za fundament katolickiej nauki społecznej. Pierwsze słowa Leona XIV wypowiedziane do wiernych zgromadzonych na placu świętego Piotra brzmiały: pokój z wami. Papież mówił wtedy o pokoju rozbrojonym i rozbrajającym. W kolejnych miesiącach wielokrotnie apelował o zakończenie konfliktów zbrojnych, wznowienie dialogu i ograniczenie wyścigu zbrojeń. Szczególnie mocno angażował się w komentowanie wojny wokół Iranu. Stanowisko papieża wywołało serię ataków ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Coraz mocniejszy ton papież zaprezentował także podczas kwietniowej podróży do 4 krajów Afryki. Mocniejszy w obronie godności człowieka i praw człowieka. Leon XIV ostrzegał tam, że pokój na świecie jest zagrożony przez interesy najbogatszych państw. Papież, który przez lata pracował jako misjonarz i biskup w Peru, od początku podkreślał też swoje związki z Ameryką Łacińską. Pierwszą rocznicę wyboru Leon XIV spędza dziś w Pompejach i Neapolu, w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Odprawi mszę dla dziesiątek tysięcy wiernych i odmówi tradycyjną modlitwę do Matki Bożej Pompejańskiej. W programie wizyty znalazło się także spotkanie z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi.

Kto będzie nowym szefem BBN-u po tym, jak zrezygnował z tej funkcji Sławomir Cęckiewicz? Wiemy to i powiemy Państwu w wiadomościach o 11 za 3,5 minuty.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Minęła 11. Zapraszam na wiadomości. Przedstawi je Katarzyna Polewko.
2: Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wierni pamiętają o biskupie Stefanku. Wyjątkową wystawą upamiętniono 90. rocznicę jego urodzin. W Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie rusza cykl spotkań z twórcami ludowymi. Bartosz Grodecki, nowym szefem BBN, to były wiceminister spraw wewnętrznych i pracownik MSZ. Bartosz Grodecki zastąpi Sławomira Cenckiewicza, który pod koniec kwietnia podał się do dymisji. Prezydent Karol Nawrocki mówił, że liczy na jego skuteczność.
3: Mamy człowieka, który nie tylko ma głęboką świadomość geopolitycznej architektury bezpieczeństwa, ale także człowieka, który w ciągu blisko 20 lat swojej służby Rzeczpospolitej wykazywał się wielokrotnie swoją skutecznością. Wierzę, że ta skuteczność nie opuści pana ministra i także jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie przede wszystkim ministrem skutecznym.
2: Wśród dowodów skuteczności Bartosza Grodeckiego prezydent wymienił jego działanie jako wiceministra spraw wewnętrznych w czasie kryzysu na granicy w Kuźnicy Białostockiej w 2021 roku.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Umowa w sprawie SAFE zostanie dziś zawarta w Warszawie. Polska jest pierwszym krajem unijnym, który podpisuje umowę dotyczącą funduszu pożyczkowego na dozbrojenie. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił, że nadal jego wątpliwości budzi napięty kalendarz wydawania pieniędzy z programu SAFE.
4: To jest bardzo dużo pieniędzy i mają zostać one wydane przez najbliższe, zdaje się, 4 lata. Czy my przez najbliższe 4 lata mamy takie zdolności przemysłowe, żeby to wszystko sensownie wydać na najbardziej zaawansowany sprzęt? Na szybko będą wydawane, no bo trzeba wydać, bo mamy 4 lata, więc kupi się cokolwiek, to co będzie na rynku, a że nagła taka zastrzyk pieniędzy, no spowoduje oczywiście wzrost cen, no to są znaki zapytania, które my stawialiśmy.
2: W sumie niemal 44 miliardy euro Polska musi wydać do 2030 roku. Większość pieniędzy z pożyczek ma być inwestowana w zakup w rodzimej zbrojeniówce. Spora część pójdzie na tak zwane refinansowanie umów już zawartych. Wierni diecezji łomżyńskiej pamiętają o biskupie Stanisławie Stefanku. Wczoraj minęła 90. rocznica jego urodzin. Tego dnia w katedrze odprawiono mszę świętą, po której w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej zaprezentowano wystawę fotograficzną przedstawiającą życie biskupa Stefanka. Autorem wystawy jest Gabor Lorniczy, który fotografował biskupa praktycznie przez cały okres jego 15-letniej posługi w diecezji łomżyńskiej.
5: W listopadzie czy w grudniu zajrzałem do archiwum i widzę, że mam masę fajnych zdjęć.
6: Gabor Lorniczy, autor wystawy.
5: Chciałbym przede wszystkim pokazać biskupa jako człowieka, Polaka, pochodzącego z małej miejscowości, Majdan Sobieszczański.
7: Zachowana też ta pamięć fotograficzna, którą nam przekazał pan Gabor, który od lat towarzyszył biskupowi Stanisławowi, był jego jakby takim nadwornym fotografem.
6: Biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
7: Gratuluję tej wystawy i życzę, aby wielu mieszkańców Łomży też odwiedziło tę wystawę, bo warto.
8: Joanna Skowrońska, siostrzenica biskupa Stanisława Stefanka.
9: I Magdalena Malarczyk, córka Joanny.
10: Jesteśmy dumne, jesteśmy szczęśliwe, wzruszone.
11: Bo jak ciągle w nas żyje jego nauki, ciągle w nas są.
6: Józef Babiel, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
12: Ten tytuł wystawy Omnibus Christus, we wszystkim Chrystus, faktycznie pokazuje księdza biskupa Stanisława, że we wszystkim Chrystusa znajdował.
6: Poseł Bogumiła Olbryś.
13: Bardzo przejmująca. Wystawa, która jest pełna wzruszeń. Postać biskupa Stanisława Stefanka jest postacią szczególną.
14: Wystawa jest przeurocza, dlatego że widzimy biskupa nie tylko jako męża stanu, nie tylko jako biskupa, ale też jako człowieka.
6: Wicestarosta łomżyński Anna Gabrych.
14: Biskup, który sprawy drugiego człowieka stawiał na pierwszym miejscu.
2: Biskup zmarł w styczniu 2020 roku w wieku 83 lat. Był założycielem naszego Radia Nadzieja.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: To okazja, by poznać tajniki kurpiowskiego rękodzieła od najbardziej doświadczonych twórców w regionie. W Muzeum Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie rusza cykl spotkań soboty i niedzielę z twórcami ludowymi. W najbliższy weekend będą to warsztaty tworzenia tradycyjnych kwiatów z bibuły. Zaprasza do udziału kierownik działu powszechniania i edukacji Katarzyna Obrębska.
15: W ramach zadania odbywa się 25 weekendowych warsztatów z twórcami i artystami ludowymi, którzy prezentują i uczą wykonywania tradycyjnego rękodzieła kurpiowskiego. Warsztaty, na które zapraszamy w maju, to 9 i 10 maja kwiaty z bibuły z twórczynią Czesławą Gałązką, 16 i 17 maja plecionkarstwo z wikliny z twórcą Wiesławem Kuskowskim, 23 i 24 maja koronka z twórczynią Czesławą Lewandowską, 30 i 31 maja wycinanka kurpiowska z twórczynią Anną Parzych ze Zbójnej.
2: 9 maja w spotkaniu wezmą udział dzieci i młodzież, a dzień później dorośli. Warsztaty są bezpłatne i będą odbywać się w godzinach od 14 do 17. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy. I tym kończymy wiadomości. O godzinie 13 najważniejsze informacje przedstawi już Bartek Święciński.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: A dziś w regionie zachmurzenie duże, lokalnie mogą występować przelotne opady deszczu. Ubierajmy się dziś trochę cieplej, bo na termometrach maksymalnie dziś 10 stopni. W nocy 7 stopni, jutro od 11 do 12, w niedzielę już trochę cieplej, bo do 16-17 ma też być znacznie więcej słońca.
0: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: up. Projekt Szlaku Wodnego Pisanarew ma odmienić nie tylko turystykę, ale też wpłynąć na rozwój gospodarczy poszczególnych 18 gmin, które leżą na szlaku tej inwestycji. Podkreślał na naszej antenie członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, samorządowiec. Nie krył radości z faktu, że projekt, którego partnerami są też województwo mazowieckie i warmińsko-mazurskie, otrzymał duże dofinansowanie.
1: To są gminy nasze z południa naszego województwa od Narewki, począwszy na Nowogrodzie, skończywszy, jest to olbrzymi projekt i jedyny, który w obszarze turystyki otrzymał dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To także właśnie świadczy o dobrym przygotowaniu merytorycznym ludzi z naszego Departamentu Rozwoju Turystyki. Otrzymaliśmy prawie 129 milionów dofinansowania.
0: Nowy szlak turystyczny jest szansą na rozwój działalności gospodarczej na terenach leżących na szlaku Pisanarew.
1: Tylko to także wymaga aktywizacji społeczności. Temu służą również granty na prowadzenie działalności gospodarczej właśnie w tych miejscach. Od tworzenia miejsc związanych właśnie z wypożyczalniami, miejsc noclegowych, gastronomicznych, bo to ma faktycznie przekładać się, bo tak jak mówiłem o operatorze, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, nie rozwoju turystyki sensu stricte, tylko przedsiębiorczości. Turystyka jest także działem gospodarki.
0: Łączna wartość projektu, który jest realizowany w ramach funduszy europejskich, wyniesie ponad 150 milionów złotych.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: A dziś świętują położne w dniu urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, bohaterki z Auschwitz-Birkenau, która przyjęła w obozie ponad 3000 porodów. Obchodzony jest Dzień Polskiej Położnej. Obecnie położne pracują nie tylko przy porodach, ale zajmują się także edukacją zdrowotną i działaniami na rzecz profilaktyki, mówi położna zabiegowa Karolina Górniak.
2: Ta opieka jest na bardzo różnych etapach życia kobiety. Nie tylko ten poród, który jest radosny, wspaniały i cieszy nas wszystkich, no ale też są trudne momenty. No i w tym wszystkim musimy z pacjentkami być, je wspierać. My jesteśmy trochę takim tłem, a chciałybyśmy też właśnie, żeby pacjentki wiedziały, że jesteśmy tak samo istotne, tak samo ważne jak lekarze.
1: A dziś w 130. rocznicę urodzin Stanisławy Leszczyńskiej przed Szpitalem Klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie zostanie odsłonięty pomnik słynnej polskiej położnej.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa. Pan Wojciech pyta o słowo wnioskować. Czy to może oznaczać składać wniosek, czy tylko wyciągać wnioski? Pan Wojciech słusznie pisze, że większość, no może nie większość, wszyscy, niektórzy polscy parlamentarzyści mówią, wnioskuje o kolejne głosowanie. Mamy takie dwa czasowniki: wnioskować i wnosić. Wnioskowanie wiąże się oczywiście z wyciąganiem wniosków, a wnoszenie może odnosić się też do tego, mówi się czasem, wnoszę, że już to zrobiłeś, czyli wnioskuję z czegoś, że to zrobiłeś. Wnoszę, że to było pozytywnie odebrane, czyli wnioskuję, że było to pozytywnie odebrane. Wnosić może znaczyć właśnie wnioskować, ale częściej oczywiście oznacza wnosić coś, czyli wprowadzać coś, wkładać coś, fizycznie. I także wnosić pewien wniosek, czyli wnosić pewną propozycję, którą się metaforycznie, przenośnie, tak właśnie skądś bierze i przenosi na przykład na forum parlamentu. Stąd można powiedzieć, wnoszę o kolejne głosowanie. Ale ponieważ to wnosić i wnioskować czasem można użyć zamiennie, to niektórzy mówią, wnioskuję o głosowanie. Być może to już się przyjęło w potocznej polszczyźnie, czy też w potoczno-oficjalnej, bo to w końcu język dość oficjalny. Poprawnie jednak byłoby, wnoszę o kolejne głosowanie. Wnioskuję z tego, że to głosowanie odbyło się i tak dalej, na przykład. Wnioskować, wyciągać wniosek, a wnosić albo wyciągać wniosek, albo proponować. No i oczywiście wnosić coś fizycznie. Brać w ręce i wnosić.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rekolekcje powołaniowe diecezji łomżyńskiej w ośrodku rekolekcyjnym na pięknej Suwalszczyźnie w dwóch turach. Pierwsza tura 1-7 czerwca bieżącego roku. Druga tura 22-28 czerwca bieżącego roku. W programie między innymi msza święta, konferencja, modlitwa w sanktuariach, studzieniczna, sejny i wigry, wypoczynek, rowery. Koszt uczestnictwa w rekolekcjach 230 zł. Bliższe informacje w parafiach. Serdecznie zapraszamy.
0: Ogłoszenie nadawcy.

0: Królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych wstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
2: Obowiązuje nas wszystkich prawda. Mówię, bo obowiązuje mnie, bo obowiązuje nas wszystkich troska o człowieka. I dlatego proszę wszystkich, którzy mnie słuchają, ażeby skupili się, skupili wszystkie siły w tej trosce o człowieka. Tych zaś, którzy słuchają mnie z wiarą w Jezusa Chrystusa, proszę, ażeby skupili się w modlitwie o pokój i pojednanie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku i śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: 81 lat temu świętowała cała Europa. 8 maja 1945 roku III Rzesza podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji. Jak przypomina historyk i politolog, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski, po 6 latach ciężkich walk Niemcy zostali pokonani przez zachodnich aliantów i Związek Sowiecki.
1: To było zakończenie europejskiej części II wojny światowej, bo trzeba pamiętać, że Japonia wciąż jeszcze walczyła. Z jednej strony radość, z drugiej strony dla części naszego kontynentu był to początek nowego zniewolenia przez Związek Sowiecki. Niemniej jednak również dla mieszkańców Polski, Czechosłowacji czy Rumunii był to koniec wojny, koniec walk. Także wszędzie ten moment był przyjmowany z euforią.
0: Od 2015 roku 8 maja to jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. Zastąpił obchodzone w czasach PRL-u 9 maja Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. A to już 17 minut po godzinie 12. Jest piątek, 8 maja. Spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja. W towarzystwie, mam nadzieję, świetnej muzyki.

0: Wierni diecezji łomżyńskiej pamiętają o biskupie Stanisławie Stefanku. Wczoraj przypadała 90. rocznica urodzin wieloletniego biskupa łomżyńskiego. Tego dnia w katedrze odprawiono mszę świętą, po której w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej zaprezentowano wystawę fotograficzną przedstawiającą i dokumentującą życie biskupa Stanisława. Autorem wystawy jest Gabor Lorinczy, który fotografował biskupa praktycznie przez cały okres jego 15-letniej posługi w diecezji łomżyńskiej. W uroczystości wziął udział obecny biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Nie zabrakło także przedstawicieli rodziny biskupa Stanisława Stefanka.
1: W listopadzie czy w grudniu zajrzałem do archiwum i widzę, że mam masę fajnych zdjęć.
2: Gabor Lorinczy, autor wystawy.
1: Chciałbym przede wszystkim pokazać biskupa jako człowieka, Polaka, pochodzącego z małej

0: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
1: Ten tytuł wystawy Omnibus Christus, we wszystkim Chrystus, faktycznie pokazuje księdza biskupa Stanisława, że we wszystkim Chrystusa znajdował.
0: Poseł Bogumiła Olbryś.
2: Bardzo przejmująca. Wystawa, która jest pełna wzruszeń. Postać biskupa Stanisława Stefanka jest postacią szczególną.
3: Wystawa jest przeurocza, dlatego że widzimy biskupa nie tylko jako męża stanu, nie tylko jako biskupa, ale też jako człowieka.
0: Wicestarosta łomżyński Anna Gabrych.
3: Biskup, który sprawy drugiego człowieka stawiał na pierwszym miejscu.
4: Biskup Stanisław Stefanek był biskupem łomżyńskim w latach 1996-2011. Wcześniej był biskupem pomocniczym w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Zmarł 17 stycznia 2020 roku w wieku 83 lat.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

34 minuty po 12. Przed nami Ministerstwo Książek. To już za niecałe 6 minut, a dziś opowiem Państwu o książce, która opisuje przyjaźń samotnej starszej kobiety, wdowy, sprzątaczki oceanarium. Z kim? Z czym? Z ośmiornicą olbrzymią, Marcelem. Ta książka zatytułowana jest Niezwykle szlachetne stworzenia i dziś ma premierę ekranizacja tej książki, więc wrócimy do korzenia, więc do powieści opowiem o niej więcej za, tak jak wspomniałam, niecałe 6 minut.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Caritas Diecezji Łomżyńskiej zaprasza na turnusy usprawniająco-rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Oferujemy kompleksową rehabilitację leczniczą, 5 zabiegów dziennie, profesjonalną opiekę specjalistów, komfortowe zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania turnusu ze środków PFRON. Zarezerwuj miejsce już dziś i przyjedź do Łomży. Zadzwoń 86 216 18 11. Więcej informacji na stronie www.lomza.caritas.pl. Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Pomagamy wrócić do sprawności.
0: Po reklamie.

0: Sieć kamer i wież obserwacyjnych pozwala leśnikom w całym kraju szybko lokalizować pożary. Do niedawna podstawą były dyżury ludzi z lornetkami. Teraz leśników wspiera zaawansowany sprzęt, a także sztuczna inteligencja, która nauczona jest wykrywać pierwsze oznaki ognia, mówi nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Choczowski.
1: W takiej kamerze widać dym. Dym jest sygnałem dla operatora, żeby zatrzymać kamerę, próbować skierować na ten sam kierunek drugą kamerę i przecięcie tych dwóch kresek wskazuje nam miejsce pożaru, a tam na to miejsce leci dyżurny, jedzie, a czasami leci właśnie, dyżurny samolot albo samochód patrolowy, który stwierdza, czy rzeczywiście to jest pożar i stanowi zagrożenie.
0: Sporo pożarów w zarodku potrafią także wypatrzeć odwiedzający las, a od początku tego roku w lasach wybuchło ponad 2000 pożarów. Już za niecałe 4 minuty o godzinie 13 w Radiu Nadzieja Wiadomości.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: Przez najbliższe 3 lata w Łomży ma nie być podwyżek opłat za śmieci, mówił na naszej antenie prezes ZGO. Dziś Polska podpisze umowę w sprawie programu SAFE. Uczniowie zespołu szkół specjalnych zagrali mecz z drużyną Urzędu Miasta. Mam dżentelmeńską umowę z wodzami Łomży, że do 2029 roku nie będzie podwyżek opłat za śmieci, powiedział na naszej antenie prezes ZGO Bartosz Niebrzydowski. To ostatnia, która miała miejsce w lutym, ma być ostatnią w perspektywie najbliższych 3 lat. Dzisiejszy gość dnia wyjaśniał, że wynikało ona z konieczności wdrożenia elementów rozwoju instalacji w reakcji na system kaucyjny. Obecne składowisko w Czartoryi jest przystosowane na zbiórkę odpadów selektywnych, czyli takich, które dzisiaj trafiają do recyklomatów.
2: Żeby odpowiedzieć na wyzwania związane z systemem kaucyjnym, czyli przeorganizować naszą linię, która była do tej pory przystosowana właśnie do sortowania tych odpadów, które teraz trafiają do systemu kaucyjnego, czyli butelek, puszki aluminiowej, szkła, a żeby skupić się na innych odpadach. Więc po rozmowie z radnymi, po rozmowie z panem prezydentem ustaliliśmy, że ta podwyżka będzie troszeczkę wcześniej, ale żeby w przyszłości nie podnosić tego i żeby się przygotować na te wyzwania związane z systemem kaucyjnym.
1: Przypomnijmy, że Łomża nie osiągnęła wymaganego poziomu odzysku, co będzie wiązać się z nałożeniem kary na samorząd.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Podpisanie umowy w sprawie programu SAFE to ważny dzień dla Polski, deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski. Umowa zostanie zawarta dziś około godziny 13.30 w Warszawie. Polska jest pierwszym krajem unijnym, który podpisuje umowę dotyczącą funduszu pożyczkowego na dozbrajanie. Krzysztof Gawkowski zapewnił, że pieniądze SAFE będą zainwestowane w bezpieczeństwo naszego kraju.
4: Dumni jesteśmy, że Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej podpisuje te umowy. To jest taki zwiastun tego, że potrafimy pieniądze do Polski sprowadzić i dobrze, że je zainwestujemy w polskie bezpieczeństwo. Polski rząd doprowadził, że jesteśmy dzisiaj pierwsi, którzy podpisują tą umowę, a przede wszystkim mam takie poczucie, że będziemy je najszybciej w Unii Europejskiej wydawali. To dzień chwały dla polskiego wojska, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.
1: Podpisanie umowy w sprawie SAFE otworzy dla Polski nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Jeszcze w maju Warszawa otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały jako nowe mikropożyczki w następnych latach. W sumie niemal 44 miliardy euro Polska musi wydać do 2030 roku. Bartosz Grodecki jako nowy szef Biura Bezpieczeństwa stoi przed bardzo poważnymi wyzwaniami, powiedział Karol Nawrocki. Prezydent mianował dziś byłego wiceministra spraw wewnętrznych i pracownika MSZ na stanowisko szefa BBN. Podczas uroczystości mówił przed Bartoszem Grodeckim, że stoi wiele ważnych decyzji.
5: Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych, przyjęciu najważniejszych i strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa polskiego, jak strategia bezpieczeństwa narodowego, ale bezpieczeństwo to także budowanie systemu odporności społecznej wszystkich Polek i Polaków, a także odpowiedzialność wobec naszych sojuszników.
1: Prezydent Nawrocki dodał, że na decyzję, by to Bartosz Grodecki objął stanowiska szefa BBN, zdecydowało m.in. jego doświadczenie dyplomatyczne. Oprócz pracy w MSWiA oraz MSZ pełnił służbę w placówkach dyplomatycznych w Los Angeles, Malmo i Sztokholmie.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: To był prawdziwy grat goli. Uczniowie zespołu szkół specjalnych w Łomży po raz kolejny pokazali, że coraz lepiej grają w piłkę nożną. W meczu rozegranym w ramach Łomżyńskich Dni Świadomości Osób z Niepełnosprawnością byli godnym przeciwnikiem dla drużyny Urzędu Miasta, a do wyłonienia zwycięzcy konieczne były rzuty karne. Mimo kropiącego deszczu i niewysokiej temperatury powietrza, atmosfera na Orliku przy ulicy Katyńskiej była bardzo gorąca. Na miejscu był nasz reporter Paweł Majewski.
6: Ole!
7: No ja na ławce dzisiaj.
8: Wiceprezydent Łomży Andrzej Sypułkowski, który dzisiaj kibicował.
7: Bardzo emocjonujące widowisko. Cieszymy się, że to jeszcze taka jest tradycja. Z roku na rok naprawdę poziom jest coraz wyższy.
8: Dyrektor Mosir Łomża Bernadeta Krynicka.
9: Obie drużyny mają świetną formę, jak widać. Daliśmy radę. No, świetna atmosfera, gorąca. Mnóstwo pozytywnej energii. I właśnie o to chodzi.
10: Bardzo lubię piłkę nożną, chodzę na treningi i gramy z Urzędem Miasta.
8: Trudny mecz, czy łatwy?
10: Łatwy.
8: Dobrze grają ci? Miasta czy słabo?
10: No, tak sobie.
11: Mówi mój kolega, że to było fajnie.
8: Przeciwnik czy słabo grają?
11: Słabo.
8: Nieładnie tak mówić o przeciwnikach.
11: Zapraszam, żartowałem, super.
8: Dyrektor zespołu szkół specjalnych Lucyna Antecka.
6: Nasza drużyna regularnie grywa mecze. Już my jesteśmy tutaj ze sobą obeznani, zapoznani i dlatego ta gra tak bardzo nas cieszy.
8: Jak się grało dzisiaj?
12: Fajnie!
1: W regulaminowym czasie gry padł wynik 9-9. Rzuty karne lepiej jednak wykonywali uczniowie zespołu szkół specjalnych, którzy po meczu odebrali pamiątkowy puchar oraz medale.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: A dziś w drugiej części dnia także spodziewajmy się opadów deszczu. Zachmurzenie jest duże. Na termometrach dziś maksymalnie 10 stopni. Jutro niewiele cieplej, bo tylko do 12. W niedzielę za to już wyraźnie cieplej, bo do 17 stopni, a do tego już z przewagą słońca.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
13: Zapraszamy na reklamy.
3: Wójt gminy Łomża zaprasza w niedzielę 10 maja do Lasu Jednaczewskiego na kurpiowską majówkę u Stacha. O godzinie 11 msza święta przy pomniku Stacha Konwy. Po niej radosna majówka z historią. Będą rekonstruktorzy, zapierający dech w piersiach, pokaz polskiej husarii oraz rosyjskiej artylerii. Będzie emocjonujący konkurs dla szkół o topór Stacha Konwy i spektakl Boje Stacha Konwy. Będą występy zespołów kurpiowskich, dmuchańce i animacje dla najmłodszych. Swojskie jadło, wspaniała zabawa dla całych rodzin i wiosenne znakowanie rowerów przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji.
13: Po reklamie.

0: Nawet do 80%, drodzy Państwo, mogą wynosić straty w polskich sadach spowodowane przez tegoroczne przymrozki. Tak wynika ze wstępnego raportu przygotowanego przez Związek Sadowników RP. Z powodu niskich temperatur najbardziej ucierpiały jabłonie, czereśnie, śliwy i grusze. Dane nie są ostateczne. Na końcowe szacunki trzeba będzie poczekać nawet do czerwca, tłumaczy Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.
1: Wtedy występuje zjawisko tak zwanego opadu czerwcowego, gdzie drzewa same redukują zawiązki i boimy się, że ten opad czerwcowy wzorem lat poprzednich, poprzymrozkowych, może spowodować, że duża część nawet tego, co zostało, spadnie z drzew, co powiększy rozmiar klęski. Dzisiaj wstępnie szacujemy, że to może być nawet 80% w przypadku jabłek.
0: A dane z tego raportu posłużą Ministerstwu Rolnictwa do sporządzenia wniosku do Komisji Europejskiej o pomoc dla poszkodowanych rolników i sadowników.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: A dziś mija dokładnie rok od wyboru Leona XIV na stolicę Piotrową. Arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, sprawował mszę świętą z okazji pierwszej rocznicy pontyfikatu papieża.
1: Papież nie stoi ponad Kościołem. On jest w Kościele jako ten, który słucha, rozpoznaje i jednoczy. Jego zadaniem jest strzeżenie, aby Kościół nie utracił swojego źródła, a więc Chrystusa i Jego miłości. Dlatego każda modlitwa za papieża jest jednocześnie modlitwą za Kościół, aby nie zagubił się w sporach, ale trwał w jedności, aby nie zamknął się w sobie, ale pozostawał otwarty na działanie Boga. Miejmy głęboką świadomość, że Kościół to nie idea, nie struktura, nie korporacja, jak często jest przedstawiany w mediach. Kościół jest żywą wspólnotą tych, którzy trwają w miłości Chrystusa.
0: A sam Ojciec Święty Leon XIV uczcił ten dzień, udając się do sanktuarium maryjnego w Pompejach.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Niektórym dziś przypomniał się październik, kiedy spojrzeli na termometry w regionie i okazało się, że to tylko 9 do 10 stopni, do tego z opadami deszczu. Musimy przetrwać jeszcze dziś i jutro i zapowiadamy to od niedzieli. Wróci ciepło, bo około 17 stopni ma być, w poniedziałek nawet 20 stopni, później we wtorek znów spadek temperatury do 11, w kolejnych dniach już temperatury lekko powyżej 15 stopni.

przychodzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skarcie? Jak rozpoznać ludzi,

Kamil Bednarek na antenie Radia Nadzieja. Kamil Bednarek we wrześniu będzie gwiazdą tegorocznej edycji Iskry Nadziei. Na początku września już warto sobie ten pierwszy wrześniowy prawie weekend zaplanować na uczestnictwo w Iskrze.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: słychać na Mazowszu. Dziś w programie.
1: Trwa podpisywanie umów w ramach programów wsparcia. Posłuchamy śpiewu ptaków w Dolinie Środkowej Wisły. A na koniec zachęcimy do skorzystania z funduszowego maja. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: To jest pracowity czas dla samorządowców. W regionie trwa podpisywanie umów na realizację inwestycji w ramach programów wsparcia. Lokalne wspólnoty dostały już dotacje m.in. na realizację projektów w sołectwach i na budowę miejsc służących integracji mieszkańców. Mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
2: Jesteśmy dzisiaj po raz pierwszy w subregionie ostrołęckim z naszymi autorskimi programami wsparcia. Podpisujemy te umowy na wsparcie samorządów lokalnych. Pamiętajmy o tym, że co roku mamy 24 programy. Dzisiaj inauguracja w Ostrołęce kilku programów, ale oczywiście to jest początek.
1: Beneficjenci podkreślają, że bez dotacji z samorządu województwa nie udałoby się zrealizować wielu inwestycji.
3: Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzeg. Pieniądze idą na wiaty przystankowe dla naszych kilku miejscowości.
4: Piotr Kosiorek, wójt gminy Goworowo. Kwota pozyskanych środków to jest 275 tysięcy. Największa jakby część tej kwoty, czyli ponad 220 tysięcy, przeznaczona jest na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Gierwaty.
1: W tym roku samorząd województwa mazowieckiego realizuje ponad 20 programów wsparcia.
0: Unia pomaga.
1: Prawie 2 miliony złotych z funduszy europejskich dla Mazowsza na ochronę zagrożonych gatunków ptaków w Dolinie Środkowej Wisły. Między innymi na terenach powiatów Kozienickiego i Garwolińskiego oraz w Warszawie. Unijne wsparcie pozwoli m.in. na zakup łodzi i specjalistycznego sprzętu. Prace badawcze będzie prowadzić Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
5: Anna Brzeziska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego. To ważne też przedsięwzięcie. To jest edukacja, nauka, rozwój. Tutaj będą ratowane gatunki zagrożone ptactwa. Ten ekosystem, dbamy o niego wszyscy, ale oczywiście musimy dbać o te gatunki zwierząt, które no niestety przez drapieżników są, no niestety, ale zjadane. Bardzo fajny pomysł.
6: Profesor Jacek Tomczyk, dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Projekt jest z jednej strony naukowy, ale z drugiej strony jest aplikacyjny, dlatego też od początku powiedziałem aktywna ochrona gatunkowa, czyli chodzi o to, żeby cały rejon i w ogóle Polska mogła korzystać poprzez dobrostanu przyrody. W związku z tym ten projekt nie ma tylko waloru naukowego, ale również taki aplikacyjny, wdrożeniowy. Najzwyczajniej chodzi o to, aby chronić florę i faunę Polski.
1: Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup kontenera do przechowywania ciężkiego i wielkogabarytowego sprzętu, który jest codziennie wykorzystywany do pracy na rzece.
0: Warto wiedzieć.
1: Młodzieżowe Rady z Warszawy z dofinansowaniem. 14 warszawskich dzielnic otrzyma łącznie ponad 280 tysięcy złotych na działalność młodzieżowych rad. To ważne wsparcie dla uczniów, którzy chcą działać w samorządzie, mówi marszałek Adam Struzik.
7: No i cóż, życzymy młodemu pokoleniu, żeby chciało im się chcieć, żeby oni funkcjonowali w tej przestrzeni publicznej i przez to nabierali wiedzy, pewnej ogłady samorządowej, umiejętności przekonywania do swoich racji, no jednym słowem życia, aktywnego życia społecznego.
1: Młodzi beneficjenci przyznają, że dodatkowe środki pozwolą na realizację wielu ważnych projektów.
8: Aleksandra Kurban-Galijew, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola. Nasz projekt zakłada forum edukacyjne, na którym będziemy skupiać się zgłaszane problemy młodzieży w systemie edukacji i chcemy w ten sposób stworzyć taki dialog między władzami decyzyjnymi, a właśnie młodzieżą.
9: Bartosz Sasinowski, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola. Organizujemy przede wszystkim bardzo dużo wydarzeń, skupiamy się na wydarzeniach sportowych skierowanych do młodzieży. Działamy również z innymi młodzieżowymi radami.
1: Ośrodki z programu Mazowsze dla Młodzieży mogły ubiegać się gminy, powiaty i dzielnice Warszawy. W tym roku Sejmik Mazowsza wesprze łącznie 130 projektów na kwotę blisko 3 milionów złotych.
0: Mazowsze inwestuje.
1: Samorząd Mazowsza przekaże powiatowi sokołowskiemu ponad 7 milionów złotych na scalenie gruntów w gminie Sterdeń. To ważna inwestycja, która ułatwi pracę rolnikom, pozwoli zmniejszyć rozdrobnienie działek i skróci czas dojazdu do pól. Mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
2: Kolejne środki trafiają do powiatu sokołowskiego. Bardzo ważne, bo środki dotyczące scaleń. Pamiętajmy o tym, że to są środki, które są w 100% finansowane ze środków unijnych. Ponad 7 200 000 zł.
1: Scalanie gruntów to przede wszystkim pomoc rolnikom, dodaje starosta sokołowski Adam Góral.
3: Poprawią się warunki do gospodarowania. Działki będą większe, działki będą łatwiejsze w uprawie i lepsze w gospodarowaniu.
1: Dotacja dla powiatu sokołowskiego została udzielona w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
0: Co w naszym regionie?
1: Trwa Funduszowy Maj. To wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, promujące projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy unijnych, które od lat rozwijają Mazowsze. Uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z licznych atrakcji takich instytucji jak Centra Nauki czy Filharmonie. Do akcji przyłączają się również Koleje Mazowieckie, mówi rzeczniczka spółki Donata Nowakowska.
10: Organizujemy zwiedzanie największej sekcji napraw i eksploatacji taboru, która znajduje się na warszawskim Grochowie. Tam na uczestników będą czekały liczne atrakcje, w tym między innymi szkolenie na nowoczesnym symulatorze jazdy pojazdu kolejowego ER-160.
1: Zwiedzanie odbędzie się 22 maja. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz zapisów dostępne są na stronie mazowieckie.com.pl.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry. Laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Sam.

0: Minęła 14. Czas na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych, powiedział premier Tusk o podpisanej umowie na sejf. Do września w Ostrołęce obowiązywać będzie nocna prohibicja. Prezes ZGO w Łomży mówi o koniecznych inwestycjach związanych z systemem kaucyjnym. Umowa na sejf podpisana, a premier mówi o zwiększeniu bezpieczeństwa. W kancelarii premiera z udziałem unijnych komisarzy, przedstawicieli rządu i armii podpisano umowę na unijny projekt zbrojeń, z którego możemy pozyskać do 44 miliardów euro. Szef rządu mówił, że to znacząco wesprze naszą obronność.
2: Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
1: Podpisanie umowy z Brukselą otworzy dla Polski nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Jeszcze w tym miesiącu Polska otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały jako mikropożyczki w kolejnych latach.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Od września mieszkańcy Ostrołęki nie kupią w nocy alkoholu. Decyzją radnych w mieście zostanie wprowadzona nocna prohibicja. Patrząc na głosowanie podczas ostatniej sesji, zdania w tej kwestii były podzielone.
4: Stosunkiem głosów 9 za, przy 3 przeciw i 8 wstrzymujących się, radni przyjęli uchwałę o wprowadzeniu tzw. nocnej prohibicji. W praktyce oznacza to, że od 1 września 2026 roku na terenie Ostrołęki obowiązywać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22 do 6 rano. Ograniczenie to dotyczy sklepów monopolowych, ogólnospożywczych oraz stacji paliw.
1: Mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Ostrołęckiego Ratusza. Nowe przepisy nie uderzą w lokalną gastronomię.
4: Mieszkańcy oraz goście odwiedzający Ostrołękę nadal będą mogli zamawiać alkohol w restauracjach, pubach czy barach, gdzie spożycie odbywa się na miejscu.
1: Na wprowadzenie nocnej prohibicji zdecydowały się już m.in. Kraków, Bydgoszcz, Biała Podlaska czy Warszawa.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Musimy poczynić działania inwestycyjne, żeby odpowiedzieć na wyzwania związane z systemem kaucyjnym, mówił na naszej antenie prezes ZGO w Łomży Bartosz Niebrzydowski. Do tej pory składowisko w Czartoryi było przystosowane do odpadów takich jak butelki, puszki aluminiowe czy szkła. Dzisiaj trafiają one w dużej mierze do systemu kaucyjnego. Dlatego prowadzone są działania związane z przeorganizowaniem instalacji. Chcemy skupić się na innych odpadach, mówi prezes ZGO.
5: Żeby odpowiedzieć na nowe wyzwania legislacyjne, musimy zmodernizować naszą instalację, dostosować do zwiększonych działań innych odpadów, czyli skupić się na odpadach zielonych, które też są cennym surowcem ze względu na poziomy odzysku, ale też mamy bardzo znaczący wzrost odpadów budowlanych. No i teraz podejmujemy działania, żeby zbudować taką linię wyspecjalizowaną właśnie w odpadach budowlanych i zmodernizować naszą kompostownię, czyli to jest ten element infrastruktury, który odpowiada za zagospodarowanie odpadów zielonych.
1: Prezes ZGO przyznał, że ustalił z władzami miasta, iż do 2029 roku nie będzie podwyżek opłat za śmieci. Zastrzega jednak, że to obowiązuje w obecnych warunkowaniach.
5: System gospodarki odpadami nie jest w 100% zależny od samorządów, czyli tak naprawdę samorządy ponoszą ten ciężar wizerunkowy, ciężar tłumaczenia mieszkańcom konieczności podwyżek, ale z drugiej strony są uzależnione od zmian legislacyjnych. Jeżeli ustawodawca wymyśli znowu jakiś system kaucyjny 2.0 albo inny szalony pomysł, to niestety nie będziemy mieli wpływu, bo jeżeli instalacja poniesie dodatkowe koszty, to wiadomo, że te koszty zagospodarowania odpadami są związane z opłatą śmieciową.
1: Całej rozmowy z prezesem ZGO mogą Państwo odsłuchać na portalu radionadzieja.pl. Nawet do 80% mogą wynosić straty w polskich sadach spowodowane przez tegoroczne przymrozki. Wynika ze wstępnego raportu przygotowanego przez Związek Sadowników RP. Z powodu niskich temperatur najbardziej ucierpiały jabłonie, czereśnie, śliwy i grusze. Dane nie są ostateczne, na końcowe szacunki trzeba będzie poczekać nawet do czerwca. Tłumaczy poseł PSL Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.
6: Wtedy występuje zjawisko tak zwanego opadu czerwcowego, gdzie drzewa same redukują zawiązki i boimy się, że ten opad czerwcowy wzorem lat poprzednich, poprzymrozkowych, może spowodować, że duża część nawet tego, co zostało, spadnie z drzew, co powiększy rozmiar klęski. Dzisiaj wstępnie szacujemy, że to może być nawet 80% w przypadku jabłek.
1: Dane z raportu posłużą Ministerstwu Rolnictwa do sporządzenia wniosku do Komisji Europejskiej o pomoc dla poszkodowanych rolników i sadowników.
3: sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: A do końca dnia w regionie zachmurzenie duże, lokalnie z opadami deszczu, na termometrach tylko od 9 do 10 stopni, w nocy niewiele mniej, bo 7 stopni, jutro niewiele więcej, bo maksymalnie 12 z przewagą chmur, od niedzieli już więcej słońca i cieplej, bo około 17 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
8: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
7: Po reklamie.

0: To był prawdziwy deszcz, deszcz goli. Uczniowie zespołu szkół specjalnych po raz kolejny pokazali, że coraz lepiej grają w piłkę nożną. W meczu rozegranym w ramach Łomżyńskich Dni Świadomości Osób z Niepełnosprawnością byli godnym przeciwnikiem dla drużyny Urzędu Miasta, a do wyłonienia zwycięzcy konieczne były rzuty karne. Mimo kropiącego deszczu i niezbyt wysokiej temperatury powietrza, atmosfera na Orliku Przykatyńskiej była bardzo gorąca, a więcej w relacji Pawła Majewskiego.
1: No ja na ławce dzisiaj.
2: Wiceprezydent Łomży Andrzej Sypułkowski, który dzisiaj kibicował.
1: Bardzo emocjonujące widowisko. Cieszymy się, że to jeszcze taka jest tradycja. Z roku na rok naprawdę poziom jest coraz wyższy.
2: Dyrektor Mosir Łomża Bernadeta Krynicka.
3: Obie drużyny mają świetną formę, jak widać. Daliśmy radę. No, świetna atmosfera, gorąca. Mnóstwo pozytywnej energii. I właśnie o to chodzi.
4: Bardzo lubię piłkę nożną, chodzę na treningi i gramy z Urzędem Miasta.
5: Trudny mecz, czy łatwy?
4: Łatwy.
5: Dobrze grają ci? Miasta czy słabo?
4: No, tak sobie.
6: Mówi mój kolega, że to było fajnie.
5: Przeciwnik czy słabo grają?
6: Słabo.
5: Nieładnie tak mówić o przeciwnikach.
6: Zwracam. Zartowałem, super.
2: Dyrektor zespołu szkół specjalnych, Lucyna Antecka.
7: Nasza drużyna regularnie grywa mecze. Już my jesteśmy tutaj ze sobą obeznani, zapoznani i dlatego ta gra tak bardzo nas cieszy.
5: Jak się grało dzisiaj?
4: Fajnie!
0: Zawodnicy obu drużyn byli dziś niezwykle skuteczni. W regulaminowym czasie gry padł wynik 9-9, a rzuty karne lepiej wykonywali uczniowie z zespołu szkół specjalnych, którzy po meczu odebrali pamiątkowy puchar, a także medale.

0: to okazja, aby poznać tajniki kurpiowskiego rękodzieła od najbardziej doświadczonych twórców ludowych w regionie. W Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie rusza cykl spotkań soboty i niedzielę z twórcami ludowymi. W najbliższy weekend będą to warsztaty tworzenia tradycyjnych kwiatów z bibuły. Do udziału zaprasza kierownik działu upowszechniania i edukacji Katarzyna Obrębska.
1: W ramach zadania odbywa się 25 weekendowych warsztatów z twórcami i artystami ludowymi, którzy prezentują i uczą wykonywania tradycyjnego rękodzieła kurpiowskiego. Warsztaty, na które zapraszamy w maju, to 9 i 10 maja kwiaty z bibuły z twórczynią Czesławą Gałązką, 16 i 17 maja plecionkarstwo z wikliny z twórcą Wiesławem Kuskowskim, 23 i 24 maja koronka z twórczynią Czesławą Lewandowską, 30 i 31 maja wycinanka kurpiowska z twórczynią Anną Parzych ze Zbójnej.
0: 9 maja w spotkaniu weźmie udział także młodzież, a dzień później dorośli. Warsztaty są bezpłatne, odbywają się w godzinach od 14 do 17. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, troska o trzeźwość wymaga odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Jednym z nich jest pytanie o to, kiedy grożą nam uzależnienia. Ksiądz dr Marek Dziewiecki w swojej książce Między śmiercią a życiem człowiek uzależniony poświęcił tej sprawie wiele uwagi. Szukając odpowiedzi, oparł się na Biblii, bo ona ukazuje objawioną prawdę o człowieku, całą prawdę o całym człowieku. Stwórca bowiem zna nas doskonale. Wie, co dzieje się w naszych myślach i w naszych sercach. W świetle Słowa Bożego jasno widać, że wejście na drogę uzależnień grozi nam, gdy nie przyjmujemy miłości Boga. On każdego z nas kocha za nic i nieodwołalnie, traktuje nas jak swoje bezcenne dzieci. Jeśli tego nie odkryjemy, to nie będziemy w stanie zrozumieć siebie ani swojej nadzwyczajnej godności i nie poznamy źródła prawdziwego szczęścia. Wtedy pozwolimy, aby w naszych sercach dominował niepokój, nienasycenie, niepewność, lęk. Zatem podstawową ochroną przed uzależnieniami jest dla nas przyjęcie miłości od Boga i od ludzi, którzy naśladują w miłości Jezusa. Kolejnym krokiem na drodze błogosławieństwa i prawdziwej wolności jest codzienne uczenie się miłości. Nie tylko musimy przyjąć Bożą miłość, ale na Jego wzór kochać bliźnich. Jaka powinna być nasza miłość? Ofiarna, wierna, czysta, czuła, serdeczna, empatyczna i wytrwała. Natomiast egoizm, hedonizm, koncentracja na samym sobie to niszcząca siła, która popycha człowieka na drogę prowadzącą do uzależnień.

0: Niezwykle ważną sprawą jest także docenienie swojej godności, zrozumienie, że każdy z nas jest kimś bezcennym w oczach Boga. Oznacza to, że nikogo nie wolno traktować jak swojej własności, nawet siebie. Nikogo nie wolno krzywdzić, także samego siebie. Ksiądz Dziewiecki tak o tym pisze. Bóg pragnie, żeby każdy z nas był dla samego siebie wiernym przyjacielem i solidnym sejfem, który chroni w sobie to, co najpiękniejsze. I żeby nie był złodziejem, który okrada samego siebie ze zdrowia, sumienia, wolności, miłości, radości. Uzależnienia grożą nam także wtedy, gdy przestajemy się rozwijać. Skazujemy się wtedy na duchową śmierć. Naszym zadaniem jest stała praca nad sobą, aby codziennie stawać się dojrzalszymi, mądrzejszymi i bardziej odpowiedzialnymi ludźmi, niż byliśmy wczoraj. Nie wolno dać sobie wmówić, że wymagając od siebie, pracując nad swoim charakterem, krocząc drogą świętości, jesteśmy nienowocześni, zacofani, a więc nieszczęśliwi. To nie jest prawda. Wytrwała praca nad sobą, stawianie sobie wymagań według Ewangelii Chrystusowej, to jedyna droga prowadząca do prawdziwego szczęścia. Kolejną pułapką grożącą uzależnieniem jest oszukiwanie samego siebie. Zdarza się często, że człowiek ucieka od prawdy o sobie, gdy źle postępuje, gdy przekracza Boże nakazy. W ten sposób krzywdzi siebie, nie wykorzystuje szansy na nawrócenie. Ksiądz dr Marek podkreśla, że człowiek potrafi aż tak skrajnie oszukiwać samego siebie, że stanowi dla siebie śmiertelne zagrożenie. Większość z uzależnionych, na przykład alkoholicy, narkomani, tak długo wmawia sobie, że nie są uzależnieni, aż doprowadzi ich to do śmierci. Życie w Bożej prawdzie, codzienny szczery rachunek sumienia, częste korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania to skuteczna ochrona przed zniewoleniami. Kochani, bardzo ważne jest właściwe podejście do wolności. Stosunek do tego wielkiego Bożego daru decyduje, czy kroczymy drogą życia, czy też drogą śmierci. Nie wolno mylić wolności ze swawolą. Wolność jest nam dana po to, abyśmy wybierali to, co prowadzi nas do szczęścia zakorzenionego w Bogu. Musimy wystrzegać się zła i czynić dobro. Taka postawa nie jest łatwa, ale to jedyny sposób, aby żyć w miłości, radości i pokoju, aby ustrzec się niebezpieczeństwa wejścia na drogę uzależnień. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński uczył, że najwięcej wolności mamy w kontakcie z Bogiem. Jest ona tak wielka, że możemy się oprzeć lub poddać całej miłości Boga. Ta prawda zawarta jest w naszym tegorocznym haśle Polska silna wiarą i trzeźwością. Nasza ojczyzna będzie silna, będzie prawdziwie wolna, jeśli będzie krajem ludzi głęboko wierzących, ludzi wewnętrznie wolnych. Szczęść Boże.
1: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rekolekcje powołaniowe diecezji łomżyńskiej w ośrodku rekolekcyjnym na pięknej Suwalszczyźnie w dwóch turach. Pierwsza tura 1-7 czerwca bieżącego roku. Druga tura 22-28 czerwca bieżącego roku. W programie między innymi msza święta, konferencja, modlitwa w sanktuariach, studzieniczna, sejny i wigry, wypoczynek, rowery. Koszt uczestnictwa w rekolekcjach 230 zł. Bliższe informacje w parafiach. Serdecznie zapraszamy.
0: Ogłoszenie nadawcy.

Za 4 minuty w Radiu Nadzieja fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o godzinie 15. Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia, wspólnej na antenie Radia Nadzieja razem z Państwem, naszymi słuchaczami od 15. Proszę do nas dzwonić, włączać się do modlitwy. Numer telefonów 512-123-502 albo 512-123-503.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

msza święta, którą odprawiał ksiądz Sopoćko. Byłam na niej obecna, podczas której ujrzałam małego Jezusa, który dotykając jednym paluszkiem tego kapłana, rzekł do mnie: myśl Jego jest ściśle złączona z myślą moją, a więc bądź spokojna o dzieło moje. Nie dam Mu się pomylić, a Ty nic nie czyń bez Jego pozwolenia. Napełniając duszę moją wielkim spokojem o całość dzieła Tego.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. O łaskę powrotu 2 godzin lekcyjnych religii w szkołach modli się Artur. Miłosierny Boże, przyjmij do swojego domu duszę świętej pamięci Reginy Ludwika Stefana Gniazdowskich, zmarłych z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Boże, daj pokój na świecie. Proszę o modlitwę Panu Bogu Wiadomą. Polecam intencje Panu Bogu Wiadomą. Ojcze Niebieski i Miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. O Boże błogosławieństwo, dar Ducha Świętego, mądrość Bożą dla Krzysztofa. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci rodziców mamy Władysławę, tatę Antoniego Reinko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, zmarłych krewnych. Maryjo, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny oraz cofnięcie się choroby. Boże błogosław całej rodzinie. Jezu miłosierny, dziękujemy Ci za dobry wynik Hani. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Boże błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Za zmarłych rodziców Czesława Wiesławek Retuńskich, brata Bogusia, dziadków Aleksandra i Jadwigę, Janinę i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak, Niecieckich, Turek Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych i Olszewskich. Za zmarłą świętej pamięci Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego i Tadeusza Serafin. Za duszę świętej pamięci Ireny Bronisława Olszak, Czesławy i Antoniego Kobes oraz ich rodziców. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu codziennych decyzji życiowych oraz o zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. Za świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisława Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla córki Moniki i męża Franciszka, prosi Grażyna. O opiekę Bożą w czasie matury dla Julii. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu Wiadomych. O Boże błogosławieństwo dla mojej rodziny, wnuka i Arka. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dobre wyniki dla Oliwii.
2: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam pierwszą osobę do modlitwy.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
6: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej bęki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej bęki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej bęki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
7: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

oto jestem. Stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do ciebie. Usłysz proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię milczeć,

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Dziś mija dokładnie rok od wyboru Leona XIV na stolicę Piotrową. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych kardynał Robert Prevost został wybrany na papieża 8 maja 2025 roku. Drugiego dnia konklawe w czwartym głosowaniu przyjął imię Leon XIV zainspirowany społeczną nauką Kościoła.
2: Habemus Papam! Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
1: Z tej okazji arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, sprawował uroczystą mszę świętą w pierwszą rocznicę pontyfikatu papieża.
3: Papież nie stoi ponad Kościołem. On jest w Kościele jako ten, który słucha, rozpoznaje i jednoczy. Jego zadaniem jest strzeżenie, aby Kościół nie utracił swojego źródła, a więc Chrystusa i Jego miłości. Dlatego każda modlitwa za papieża jest jednocześnie modlitwą za Kościół, aby nie zagubił się w sporach, ale trwał w jedności, aby nie zamknął się w sobie, ale pozostawał otwarty na działanie Boga. Miejmy głęboką świadomość, że Kościół to nie idea, nie struktura, nie korporacja, jak często jest przedstawiany w mediach. Kościół jest żywą wspólnotą tych, którzy trwają w miłości Chrystusa.
1: Eucharystię sprawowali także przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, a także nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Filipazzi.
3: Ekscelencjo, księże arcybiskup i nuncjuszu, prosimy o przekazanie Ojcu Świętemu, że Kościół w Polsce, a więc pasterze wraz z kapłanami, siostrami zakonnymi, osobami konsekrowanymi oraz wiernymi świeckimi, trwa przy nim w jedności serc i modlitwy. Zapewniamy o naszej duchowej bliskości, o wierności Jego nauczaniu oraz o gotowości do wspólnego podążania drogą Ewangelii. Prosimy także przekazać, że oczekujemy Go z radością i nadzieją. Niech przybędzie do nas jako pasterz i ojciec, aby umacniać wiarę naszego narodu. Szczególną okazją naszego zaproszenia jest 150. rocznica objawień Kietrzalskich, ale także przygotowanie do wielkiego jubileuszu odkupienia 2000 lat od zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
1: Papież uczcił ten dzień, udając się do sanktuarium maryjnego w Pompejach. Dziś przypada wspomnienie Matki Bożej Pompejańskiej. Więcej o pierwszym roku pontyfikatu papieża piszemy na radionadzieja.pl.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: To dla nich wyjątkowy dzień. Już jutro 5 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyjmie sakrament święceń w stopniu diakonatu. Eucharystii będzie przewodniczył biskup diecezji Janusz Stepnowski. Msza święta rozpoczyna

0: Pocznie się o godzinie 10 w Łomżyńskiej Katedrze. Uroczystość będziemy transmitować na antenie Radia Nadzieja.
1: Katolicki serwis informacyjny.
0: Wierni diecezji łomżyńskiej pamiętają o biskupie Stanisławie Stefanku. Wczoraj minęła 90. rocznica jego urodzin. Tego dnia w katedrze odprawiono mszę świętą, po której w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej zaprezentowano wystawę fotograficzną przedstawiającą życie biskupa Stefanka. Autorem wystawy jest Gabor Lorincze, który fotografował biskupa praktycznie przez cały okres jego 15-letniej posługi w diecezji łomżyńskiej.
2: W listopadzie czy w grudniu zajrzałem do archiwum i widzę, że mam masę fajnych zdjęć.
3: Gabor Lorincze, autor wystawy.
2: Chciałbym przede wszystkim pokazać biskupa jako człowieka, Polaka, pochodzącego z małej miejscowości Majdan Sobieszczański.
4: Zachowana też ta pamięć fotograficzna, którą nam przekazał pan Gabor, który od lat towarzyszył biskupowi Stanisławowi. Był jego jakby takim nadwornym fotografem.
3: Biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
4: Gratuluję tej wystawy i życzę, aby wielu mieszkańców Łomży też odwiedziło tę wystawę, bo warto.
5: Joanna Skowrońska, siostrzenica biskupa Stanisława.
6: I Magdalena Malarczyk, córka Joanny.
7: Jesteśmy dumne, jesteśmy szczęśliwe, wzruszone.
8: Bo jak ciągle w nas żyje jego nauki, ciągle w nas są.
3: Józef Babiel, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
9: Ten tytuł wystawy Omnibus Christus, we wszystkim Chrystus, faktycznie pokazuje księdza biskupa Stanisława, że we wszystkim Chrystusa znajdował.
3: Poseł Bogumiła Olbryś.
10: Bardzo przejmująca. Wystawa, która jest pełna wzruszeń. Postać biskupa Stanisława Stefanka jest postacią szczególną.
11: Wystawa jest przeurocza, dlatego że widzimy biskupa nie tylko jako męża stanu, nie tylko jako biskupa, ale też jako człowieka.
3: Wicestarosta łomżyński Anna Gabrych.
11: Biskup, który sprawy drugiego człowieka stawiał na pierwszym miejscu.
0: Biskup Stanisław Stefanek zmarł w styczniu 2020 roku w wieku 83 lat. Był założycielem naszego radia.
1: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za swoje owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca, życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
2: I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Obraz Chrystusa, dobrego pasterza. Obraz znany z tekstów biblijnych, z liturgii kościelnej, ze sztuki. Często przytaczamy słowa z psalmów. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Albo Jezus, który mówi słowa: ja jestem dobrym pasterzem. Chrystus, pasterz. Motyw spotykany w sztuce religijnej. Obrazy, figury, rzeźby przedstawiają nam pasterza Jezusa. Z tym obrazem chrystusowym jako pasterz łączy się też pragnienie jedności. Jezus bowiem chce, żeby Jego uczniowie byli jedną owczarnią. On jest zatroskany o każdego z nas. Chce, byśmy razem z nimi byli, byśmy nie gubili się na drogach naszego życia. Wiemy, jak w jednej z przypowieści mówi, że pasterz zostawia 99 owiec, aby szukać jednej zagubionej, a później ją przyprowadza do pozostałych, bo pasterzowi, dobremu pasterzowi zależy na każdej z powierzonych sobie zwierząt. Chrystusowi zależy też na każdym z nas. On nas miłuje. On za nas oddał życie na krzyżu. Chce, byśmy tworzyli jedną owczarnię, byśmy wokół Niego się gromadzili. A jakie są nasze starania o to życie w łączności z pasterzem?
0: Słowo życia.
2: Przyjmując sakramenty święte.
0: Ewangelia na każdy dzień.
2: Pogłębiamy naszą jedność z Chrystusem, dobrym pasterzem.
0: Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
2: Ale my sami tego powinniśmy zawsze pragnąć.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku i śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Musimy poczynić działania inwestycyjne, żeby odpowiedzieć na wyzwania związane z systemem kaucyjnym, mówił na naszej antenie prezes ZGO Włomży Bartosz Niebrzydowski. Do tej pory składowisko w Czartorii było przystosowane do odpadów takich jak butelki, puszki aluminiowe i szkła. Dzisiaj trafiają one w dużej mierze do systemu kaucyjnego. Do tego prowadzone są działania związane z przeorganizowaniem instalacji. Chcemy skupić się na innych odpadach, mówi prezes ZGO.
2: Żeby odpowiedzieć na nowe wyzwania legislacyjne, musimy zmodernizować naszą instalację, dostosować do zwiększonych działań innych odpadów, czyli skupić się na odpadach zielonych, które też są cennym surowcem ze względu na poziomy odzysku, ale też mamy bardzo znaczący wzrost odpadów budowlanych. No i teraz podejmujemy działania, żeby zbudować taką linię wyspecjalizowaną właśnie w odpadach budowlanych i zmodernizować naszą kompostownię, czyli to jest ten element infrastruktury, który odpowiada za zagospodarowanie odpadów zielonych.
1: Prezes ZGO przyznał, że ustalił z władzami miasta, iż do 2029 roku nie będzie podwyżek opłat za śmieci. Zastrzega jednak, że dotyczy to obecnych uwarunkowań.
2: System gospodarki odpadami nie jest w 100% zależny od samorządów, czyli tak naprawdę samorządy ponoszą ten ciężar wizerunkowy, ciężar tłumaczenia mieszkańcom konieczności podwyżek, ale z drugiej strony są uzależnione od zmian legislacyjnych. Jeżeli ustawodawca wymyśli znowu jakiś system kaucyjny 2.0 albo inny szalony pomysł, to niestety no, nie będziemy mieli wpływu, bo jeżeli instalacja poniesie dodatkowe koszty, no to wiadomo, że te koszty zagospodarowania odpadami są związane z opłatą śmieciową.
1: Całej rozmowy o systemie gospodarowania odpadami w Łomży z prezesem ZGO mogą Państwo odsłuchać na portalu radionadzieja.pl. Od września mieszkańcy Ostrołęki nie kupią w nocy alkoholu. Decyzją radnych w mieście zostanie wprowadzona nocna prohibicja. Patrząc na głosowanie podczas ostatniej sesji, zdania w tym temacie były podzielone.
3: Stosunkiem głosów 9 za, 3 przeciw i 8 wstrzymujących się, radni przyjęli uchwałę o wprowadzeniu tzw. nocnej prohibicji. W praktyce oznacza to, że od 1 września 2026 roku na terenie Ostrołęki obowiązywać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22 do 6 rano. Ograniczenie to dotyczy sklepów monopolowych, ogólnospożywczych oraz stacji paliw.
1: Mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Ostrołęckiego Ratusza. Nowe przepisy nie uderzą w lokalną gastronomię.
3: Mieszkańcy oraz goście odwiedzający Ostrołękę nadal będą mogli zamawiać alkohol w restauracjach, pubach czy barach, gdzie spożycie odbywa się na miejscu.
1: Na wprowadzenie nocnej prohibicji zdecydowały się już m.in. Kraków, Bydgoszcz, Biała Podlaska czy Warszawa. Projekt szlaku wodnego Pisa-Narew ma odmienić nie tylko turystykę, ale też wpłynąć na rozwój gospodarczy poszczególnych 18 gmin, które leżą na szlaku inwestycji. Mówił na naszej antenie członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk. Samorządowiec cieszył się z faktu, że projekt, którego partnerami są także województwo mazowieckie i warmińsko-mazurskie, otrzymał bardzo duże dofinansowanie.
4: To są gminy nasze, z południa naszego województwa, od Narewki począwszy na Nowogrodzie, skończywszy. Jest to olbrzymi projekt i jedyny, który w obszarze turystyki otrzymał dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To także właśnie świadczy o dobrym przygotowaniu merytorycznym ludzi z naszego Departamentu Rozwoju Turystyki. Otrzymaliśmy prawie 129 milionów dofinansowania.
1: Nowy szlak turystyczny jest szansą na rozwój działalności gospodarczej na terenach leżących na szlaku Pisa-Narew.
4: Tylko to także wymaga aktywizacji społeczności. Temu służą również granty na prowadzenie działalności gospodarczej właśnie w tych miejscach. Od tworzenia miejsc związanych właśnie z wypożyczalniami, miejsc noclegowych, gastronomicznych, bo to ma faktycznie przekładać się, bo tak jak mówiłem operatorze, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, nie rozwoju turystyki sensu stricte, tylko przedsiębiorczości. Turystyka jest także działem gospodarki.
1: Łączna wartość projektu, który jest realizowany w ramach funduszy europejskich, wyniesie ponad 150 milionów złotych. To był prawdziwy grat goli. Uczniowie zespołu szkół specjalnych w Łomży po raz kolejny pokazali, że coraz lepiej grają w piłkę nożną. W meczu rozegranym w ramach Łomżyńskich Dni Świadomości Osób z Niepełnosprawnością byli godnym przeciwnikiem dla drużyny Urzędu Miasta, a do wyłonienia zwycięzcy konieczne były rzuty karne. Mimo kropiącego deszczu i niewysokiej temperatury powietrza, atmosfera na Orliku przy ulicy Katyńskiej była bardzo gorąca. Więcej w relacji Pawła Majewskiego.
0: No ja na ławce dzisiaj.
5: Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski, który dzisiaj kibicował.
0: Bardzo emocjonujące widowisko. Cieszymy się, że to jeszcze taka jest tradycja. Z roku na rok naprawdę poziom jest coraz wyższy.
5: Dyrektor Mosir Łomża Bernadeta Krynicka.
6: Obie drużyny mają świetną formę, jak widać. Daliśmy radę. No, świetna atmosfera, gorąca. Mnóstwo pozytywnej energii. I właśnie o to chodzi.
7: Bardzo lubię piłkę nożną, chodzę na treningi i gramy z Urzędem Miasta.
5: Trudny mecz, czy łatwy?
7: Łatwy.
5: Dobrze grają ci z miasta, czy słabo?
7: No, tak sobie.
8: Mówi mój kolega, że to było fajnie.
5: Przeciwnik, czy słabo grają?
8: Słabo.
5: Nieładnie tak mówić o przeciwnikach.
8: Zwracam. Zartowałem, super.
5: Dyrektor zespołu szkół specjalnych, Lucyna Antecka.
9: Nasza drużyna regularnie grywa mecze. Już my jesteśmy tutaj ze sobą obeznani, zapoznani i dlatego ta gra tak bardzo nas cieszy.
5: Jak się grało dzisiaj?
7: Fajnie!
1: Zawodnicy obu drużyn byli dziś bardzo skuteczni. W regulaminowym czasie gry padł wynik 9-9. Rzuty karne lepiej jednak wykonywali uczniowie zespołu szkół specjalnych, którzy po meczu odebrali pamiątkowy puchar oraz medale. To okazja, by poznać tajniki kurpiowskiego rękodzieła od najbardziej doświadczonych twórców ludowych w regionie. W Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie rusza cykl spotkań z soboty i niedzielę z twórcami ludowymi. Najbliższy weekend będą to warsztaty tworzenia tradycyjnych kwiatów z bibuły. Do udziału zaprasza kierownik działu upowszechniania i edukacji Katarzyna Obremska.
10: W ramach zadania odbywa się 25 weekendowych warsztatów z twórcami i artystami ludowymi, którzy prezentują i uczą wykonywania tradycyjnego rękodzieła kurpiowskiego. Warsztaty, na które zapraszamy w maju, to 9 i 10 maja kwiaty z bibuły z twórczynią Czesławą Gałązką, 16 i 17 maja plecionkarstwo z wikliny z twórcą Wiesławem Kuskowskim, 23 i 24 maja koronka z twórczynią Czesławą Lewandowską, 30 i 31 maja wycinanka kurpiowska z twórczynią Anną Parzych ze Zbójnej.
1: 9 maja w spotkaniu wezmą udział dzieci i młodzież, a dzień później dorośli. Warsztaty są bezpłatne i odbędą się w godzinach od 14 do 17.
11: Flesz regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: nasz gość dnia.
1: Gościem Nie Radia Nadzieja jest Bartosz Nieprzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Łomża w zeszłym roku nie osiągnęła wymaganego poziomu odzysku. Wymagany jest 55%, my osiągnęliśmy ponad 38%. Tak wynika z analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta. Będzie kolejna kara i kolejne podwyżki opłat za śmieci?
2: Podwyżki w tym roku już były. Od 1 kwietnia mieszkańcy mają podwyższone opłaty. Łomża nie osiągnęła poziomów odzysku zgodnie z naszymi przewidywaniami, bo podczas rozmów naszych poprzednich z panem redaktorem i z panem tutaj w Radiu Nadzieja, zgodnie z naszymi przewidywaniami, jakby w tym roku miasto Łomża ze względu na problemy z systemu zagospodarowania odpadami nie osiągnie poziomów odzysku, co jest konsekwencją wysokich wymagań stawianych przez Komisję Europejską, ale też konieczności zmian zarówno na składowisku, jak i w systemie zagospodarowania odpadami, a też konsekwencją wprowadzenia systemu kaucyjnego. Pewnie pan redaktor zaraz pyta, że w poprzednich latach nie było systemu kaucyjnego, a też nie osiągnęliśmy poziomów odzysków. Zgadza się. System globalnie zagospodarowania odpadami w miastach, w samorządach takich jak Łomża, wymaga zmian, wymaga dostosowania do wymagań unijnych. No i takie zmiany podejmujemy, a z drugiej strony też jest konieczność edukacji ekologicznej, poprawy segregacji mieszkańców, zwłaszcza w zabudowie jednorodzinnej, bo jak rozłożymy sobie tę analizę sporządzoną przez Urząd Marszałkowski, związaną z wynikami za poziomy odzysku za rok 2025, to widzimy, że w zabudowie jednorodzinnej te poziomy są na zadowalającym poziomie, powyżej 60%. Problem jest z zabudową wielorodzinną. No i tutaj takie działania są konieczne do wdrożenia.
1: Bo jeżeli chodzi o zeszły rok, to system kaucyjny dopiero w zasadzie zaczął raczkować jesienią.
2: Zgadza się.
1: Więc jeżeli chodzi o ten 2025, to nie można zrzucić tego.
2: Oczywiście.
1: System kaucyjny.
2: Zgadza się, tak.
1: No to tutaj czytałem tą analizę, no to wynika z niej, że jednym z takich głównych problemów to są odpady zmieszane.
2: Tak.
1: Właśnie w tej
2: głównie
1: w
2: zabudowie wielorodzinnej.
1: To dlaczego?
2: Rozproszona odpowiedzialność mieszkańców, w sensie takim, że jeżeli wszyscy jest jedno miejsce do składowania odpadów, czyli altana śmieciowa, to, że tak powiem, poczucie obowiązku w segregacji jest troszeczkę rozproszone, bo wiadomo, że w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli każdy ma te kilka pojemników i tam ma odpowiednio posegregować i wie, że jest możliwość zidentyfikowania, czyli określenia, kto jest wytwórcą danego odpadu, to te poczucie obowiązku, ten taki reżim segregacji jest na większym poziomie. W zabudowie wielorodzinnej mamy dwa problemy. Rozproszona odpowiedzialność, czyli brak możliwości zidentyfikowania, kto jest tak naprawdę wytwórcą tego odpadu, w sensie takim, że w myśl zasady zawsze, że to nie ja. A druga też konieczność poprawy infrastruktury altan śmieciowych w mieście, czyli nie wszystkie jeszcze altany, ten stan się poprawił na przestrzeni ostatnich lat, ale nadal nie wszystkie altany osiedlowe są zabudowane i to wymaga wypełnienia, żeby tylko mieszkańcy danego bloku mieli dostęp do danej altany, bo jeżeli te altany są otwarte na otwartej przestrzeni osiedlowej, no to też osoby zewnętrzne wrzucają te śmieci.
1: Ale to można się zastanawiać, no to o czym my mówimy, skoro nawet infrastruktury nie mamy dostosowanej do tego, aby gdzieś unikać tego, że ktoś obok przyjdzie, wrzuci nam do ogólnodostępnej altany śmietnikowej, do tego pojemnika z odpadami zmieszanymi kompletnie wszystko.
2: No zgadza się, to jakby wymaga ciągłej pracy, czyli poprawy, żeby wszystkie te altany były zabudowane. To jest dopiero pierwszy krok, tak? Czyli pierwszy krok to jest ta infrastruktura, a drugi krok konieczność poprawy jakości segregacji, czyli edukacja mieszkańców, kontrolę i żeby te odpady trafiały w stanie możliwym do segregacji, żeby było jak najmniej tych odpadów zmieszanych.
1: No to jeżeli chodzi o edukację, o segregację, to czy ta edukacja ma sens? Bo teraz tak, są mieszkańcy, którzy segregują. starają się wszystko dokładnie wyrzucać. No ale koniec końców i tak przychodzi do sesji Rady Miasta, radni głosują za podwyżką opłat za śmieci. No to ja jako mieszkaniec, który segreguje, a i tak dowiaduje się, że co roku mam płacić więcej, to może ludziom się odechciewa w końcu.
2: Znaczy, wydaje mi się, że się nie odechciewa, bo mimo wszystko stan świadomości społecznej i jakby te wyniki się nieznacznie, ale poprawiają z roku na rok. My też widzimy większe zainteresowanie mieszkańców PSZOK-em, żeby oddawać te odpady, a z drugiej strony no też jakby element jakości segregacji to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony na kształt, na wartość finalną opłaty śmieciowej wpływają też czynniki zewnętrzne, no wzrost kosztów energii, wzrost kosztów paliwa. To też nie jest tak, że w innych miastach, które osiągają te poziomy odzysku, ta opłata jest na stałym poziomie od kilku lat. Ona z roku na rok jednak podlega waloryzacji inflacyjnej ze względu na wzrost kosztów pracy też z roku na rok. Średnie minimalne wynagrodzenie rośnie, no, koszty paliwa, tak, które w tym roku gdzieś tam nas dotknęły, wzrost kosztów energii, więc z jednej strony mamy tą waloryzację inflacyjną związaną ze wzrostem kosztów pośrednich, czyli tych dookoła produkcyjnych, a z drugiej strony no, mamy tę konieczność poprawy jakości segregacji. My chcemy się skupić teraz na tych czynnikach, na które mamy wpływ, czyli na wzrost jakości segregacji, dlatego jakby podejmujemy akcje edukacyjne, żeby tę świadomość wśród mieszkańców zwiększać. I tutaj możemy się pochwalić tymi małymi sukcesami, które gdzieś tam nas przybliżają do tego osiągnięcia tego zadowalającego efektu. Bardzo się cieszę, że nasza ostatnia akcja, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu, Ekologia za sezonkę, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Akcja jest bardzo prosta, czyli mieszkańcy przynoszą odpady selektywne, takie jak papier, plastik, elektronarzędzia i w zamian za to otrzymują sadzonki drzew. Rozdaliśmy ponad 1000 sadzonek, zebraliśmy ponad 2 tony odpadów, które by prawdopodobnie trafiły poza system zagospodarowania jakby miejskiego. Z drugiej strony też prowadzimy od początku roku szkolnego akcje w szkołach, zbiórki papieru, zbiórki makulatury. No i w tym roku, tak nieoficjalnie możemy, mogę powiedzieć, bo ogłoszenie wyników, my to nazwaliśmy akcje Igrzyska Ekologiczne, które są dedykowane dla szkół podstawowych i przedszkoli łomżyńskich. Osiągniemy rekordowy poziom zbiórki. Wyniki będą 1 czerwca z atrakcyjnymi nagrodami dla uczestników, dla dzieci, które się bardzo zaangażowały w tę akcję w tym roku.
1: Więc może jeszcze więcej takich akcji powinniście robić, żeby ludzie nie wyrzucali do tych wszystkich automatów, butelkomatów, tylko
2: jak najbardziej. W tym raporcie, o którym rozmawiamy z panem redaktorem Urzędu Marszałkowskiego, podniesiono konieczność intensyfikacji działań edukacyjnych. No my w zeszłym roku zorganizowaliśmy rekordową ilość akcji. Uruchomiliśmy nowe programy, tak właśnie jak te Igrzyska Ekologiczne dla szkół podstawowych i przedszkoli. W tym roku chcemy to poszerzyć o szkoły średnie, zaangażować też seniorów, żeby cały przekrój, organizować akcje dedykowane dla całego przekroju społeczeństwa, żeby tych działań było jak najwięcej, żeby pokazywać, uświadamiać mieszkańców, jak ważna jest ta edukacja ekologiczna, jak ważna jest świadomość poprawnej segregacji, poprawnego recyklingu, żeby ten problem śmieciowy, który nie dotyka tylko miasta Łomży, bądźmy szczerzy, jest to problem wszystkich samorządów.
1: Może powinniście płacić mieszkańcom za przeniesioną butelkę 50 groszy zwrotu, to może ZGO zaoferuje 60 groszy zwrotu.
2: No, będzie to cena nieekonomiczna, to wynika z uwarunkowań systemu kaucyjnego, aczkolwiek na pewno warto rozważyć system dodatkowych zachęt dla mieszkańców, żeby jakby uświadomić sobie, że tak naprawdę odpady to nie są śmieci, to są surowce, bo one prawidłowo zebrane wracają później do gospodarki, a jeżeli coś wraca do gospodarki, no to jest gdzieś tam ten czynnik ekonomiczny. To zresztą system kaucyjny pokazał, jak to jest duży biznes, opłacalny. Niestety, tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy w naszych rozmowach, w obecnej konstrukcji systemu kaucyjnego jest to przede wszystkim biznes kosztem mieszkańców, opłacalne dla międzynarodowych korporacji, a my na naszym poziomie musimy podejmować działania, żeby jednak te wpływać na to, żeby te opłaty dla mieszkańców były jak najmniejsze, jak najmniej dotkliwe te wzrosty.
1: No, a propos tych opłat, to zadałem

0: wyżek, że ta podwyżka będzie ostatnią w perspektywie tych trzech lat. Ta podwyżka wynikała też troszeczkę z konieczności właśnie wdrożenia elementów rozwoju instalacji, czyli obecnie nasze składowisko w Czartoryi było przystosowane na zbiórkę odpadów selektywnych, czyli w znacznej części tych odpadów, które teraz trafiają do systemu kaucyjnego, do recyklomatów. Żeby odpowiedzieć na nowe wyzwania legislacyjne, musimy zmodernizować naszą instalację, dostosować do zwiększonych działań innych odpadów, czyli tak jak wspominałem na sesji Rady Miasta, skupić się na odpadach zielonych, które też są cennym surowcem ze względu na poziomy odzysku, ale też mamy bardzo znaczący wzrost odpadów budowlanych, gruzu, gipsu, betonu, czyli tych tak zwanych odpadów zmieszanych budowlanych. No i teraz podejmujemy działania, żeby zbudować taką linię specjalną, profesjonalną, wyspecjalizowaną właśnie w odpadach budowlanych i zmodernizować naszą kompostownię, czyli to jest ten element infrastruktury, który odpowiada za zagospodarowanie odpadów zielonych. Więc tak naprawdę musimy poczynić działania inwestycyjne, żeby odpowiedzieć na wyzwania związane z systemem kaucyjnym, czyli zaadaptować naszą, przeorganizować naszą linię, która była do tej pory przystosowana właśnie do sortowania tych odpadów, które teraz trafiają do systemu kaucyjnego, czyli butelek, puszki aluminiowej, szkła, a żeby skupić się na innych odpadach. Więc po rozmowie z radnymi, po rozmowie z panem prezydentem ustaliliśmy, że ta podwyżka będzie troszeczkę wcześniej, ale żeby w przyszłości nie podnosić tego i żeby się przygotować na te wyzwania związane z systemem kaucyjnym.
1: Czyli, drodzy państwo, padło, do 2029 roku nie będzie podwyżek opłat za śmieci w Łomży i będziemy tej daty pilnować.
0: Z drobnym zastrzeżeniem, przy obecnym stanie faktycznym, jeżeli nie będzie żadnych, bo jakby wyjaśniają troszeczkę, no system gospodarki odpadami nie jest w 100% zależny od samorządów, czyli tak naprawdę samorządy ponoszą ten ciężar wizerunkowy, ciężar tłumaczenia mieszkańcom konieczności podwyżek, ale z drugiej strony są uzależnione od zmian legislacyjnych.
1: Czyli mogą jednak być.
0: Jeżeli ustawodawca wymyśli znowu jakiś system kaucyjny 2.0 albo inny szalony pomysł, to niestety no, nie będziemy mieli wpływu, bo jeżeli instalacja poniesie dodatkowe koszty, no to wiadomo, że te koszty zagospodarowania odpadami są związane z opłatą śmieciową.
1: No ale to pewnie teraz, no, jako mieszkańcy Łomży oczekują od samorządu, władz miasta, że będą działać adekwatnie do otaczającej nas rzeczywistości i panujących realiów.
0: Tak, jak najbardziej. No, wszystkie te działania, które podejmujemy, właśnie o których wspomniałem, czyli konieczność modernizacji linii, konieczność dostosowania się do nowych warunków związanych z strumieniem surowca, no to są te odpowiedzi na wyzwania związane z systemem legislacyjnym. Tak jak mówię, no, ja dosyć często jeżdżę na konferencje, na spotkania branżowe, rozmawiam z przedstawicielami innych spółek komunalnych tego typu i to nie jest tak, że tylko w Łomży mamy te problemy, tylko we wszystkich miastach są te problemy związane z systemem kaucyjnym. Zresztą to jest podnoszone też na poziomie ogólnopolskim. Ten system jest coraz częściej krytykowany. Pani minister klimatu była ostatnio przedmiotem, jej działalność była przedmiotem dyskusji w ramach wotum nieufności.
1: Ale ma się dobrze i jest na stanowisku.
0: No, jakby
1: premier zadowolony.
0: Czynniki polityczne to spowodowały, aczkolwiek no, nawet w jej koalicji rządowej nie wszyscy są zadowoleni z efektów jej pracy, a nawet powiem tak, większość jest niezadowolona. Jest to obecnie chyba najsłabiej oceniana minister w rządzie pana premiera Donalda Tuska i właśnie większość jej zarzutów jest skierowana do działań związanych z wdrożeniem właśnie systemu kaucyjnego.
1: No dobrze, ale to nie siedzicie z założonymi rękami, nie narzekacie tylko, że jest system kaucyjny, nie da się nic zrobić, tylko chce się poczynić inwestycje, tak, które będą adekwatne do innego typu surowców. Teraz rozumiem, żeby ten odzysk był większy, bo wiadomo, że te butelki plastikowe uciekają.
0: Tak, to co już jest zauważalne, w sensie w pierwszym etapie w październiku zeszłego roku, to system dopiero raczkował, wszyscy się uczyli, ale teraz wraz ze wzrostem jakby ilości tych surowców i wdrożeniem tego systemu kaucyjnego już powoli zauważamy spadek tego przypływu. Więc tak, my podejmujemy inne działania modernizacyjne.

0: zmiany inwestycyjne, żeby obniżać te koszty mieszkańców. Czyli teraz chcemy się skupić na odpadach zielonych, na modernizacji biokompostowni, ze względu na to, że tutaj produkujemy z naszych odpadów zielonych, łomżyńskich nawóz, do którego zachęcam wszystkich mieszkańców. Nawóz się nazywa łomżyniaczek, cieszy się bardzo dużą popularnością. I to jest właśnie produkt, który jest produkowany z odpadów, z naszych zielonych odpadów, jest poddawany procesom tlenowym odpowiednim, cechuje się wysoką zawartością nawozu, fosforu, jest takim cennym nawozem do ogródka, do lasu, może być wykorzystywany przez wszystkich mieszkańców, którzy, że tak powiem, lubią zielone prace porządkowe. Z drugiej strony też chcemy skupić się na działaniach inwestycyjnych mających na celu wytworzenie nowego produktu i tutaj takim pomysłem, który teraz obecnie analizujemy i chcielibyśmy go w przyszłości wdrażać, w najbliższej przyszłości, to są odpady budowlane, żeby z tego gruzu, który wpływa, który gdzieś po pracach remontowych mieszkańców zostaje, produkować kruszywo, które później mogłoby być wykorzystywane przez lokalne firmy budowlane pod podsypki, pod podbudowę dróg. Mamy sporo inwestycji na terenie miasta i okolic i to jest wykorzystywane przez firmy budowlane, tylko trzeba to poddać odpowiednim procesom, zdobyć też odpowiednie uprawnienia, żeby ten produkt miał właściwą jakość. I takie właśnie działania teraz podejmujemy.
1: To są działania reagujące na bieżąco na ten system kaucyjny, ale w tej analizie pojawiają się problemy, które właściwie są od lat. Chociażby uszczelnienie systemu opłat. To nie jest problem od dziś, tylko problem, który jest od wielu lat. Ta luka osób, które nie płacą, które uciekają z systemu, to jest około 10 tysięcy osób, to jest 8 tysięcy osób. No i tutaj może należy zmienić w końcu tą metodę naliczania opłat.
0: Tak, tylko my jako Zakład Gospodarowania Odpadami odpowiadamy za gospodarowanie odpadami, za sposób i metodologię naliczania opłaty śmieciowej. System odpowiada Urząd Miasta.
1: Oczywiście, ale wy możecie jakiś temat, pomysły podrzucać.
0: Tak, to ten temat wraca, jest jakby przedmiotem dyskusji, najczęściej wraca przy podwyżkach, czyli ostatnio był przedmiotem dyskusji na Komisji Gospodarki Komunalnej, też podczas rozmów z panem prezydentem. No ja jestem w stałym kontakcie zarówno z panem prezydentem, jak i z panem naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej. No i ten problem jest zauważalny, że niesprawiedliwość i pewnego rodzaju luka tego systemu, czyli że z jednej strony mamy dużą część mieszkańców, znaczną część, bo około 80% płaci sumiennie, stara się segregować, a z drugiej strony mamy 20% mieszkańców, którzy nie odprowadzają tej opłaty śmieciowej, a koszty ich działań są przenoszone na tych mieszkańców, którzy płacą i to na pewno
1: musi być. No i co by pan proponował, co pan proponuje?
0: Ja swoje propozycje na bieżąco składałem Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. One wiem, że są przedmiotem analizy.
1: I analizy trwają i trwają i trwają.
0: Ja się nauczyłem w pracy w branży odpadowej, że cierpliwość jest kluczem, bo też jakby przychodząc ze świeżą energią myślałem, że pewne działania można wprowadzić tam z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień, ale ilość pozwoleń, ilość regulacji, która jest przedmiotem branży odpadowej. Z jednej strony to jest dobrze, bo jakby niweluje pewnego rodzaju działania nielegalne, takie jak mafie śmieciowe czy nieuczciwych dostawców, ale tu dla przykładu panu redaktorowi powiem, że u nas każda zmiana pozwolenia zintegrowanego, czyli tego dokumentu, na którym funkcjonuje spółka, to jest około proces między 1,5 a 2 lata. Wymaga zaopiniowania, uzyskania zgody 6 instytucji kontrolnych.
1: Ale jeżeli chodzi o metodę naliczania opłat za śmieci, to nie trwa, te analizy i te rozważania nie trwają rok ani dwa, tylko zdecydowanie więcej. No i pytanie kluczowe, czy jest w ogóle wola polityczna w Łomży, aby tę metodę naliczania zmienić?
0: No, ja jestem, że tak powiem, prezesem spółki komunalnej i staram się wykonywać swoją pracę. No, jakby pytanie o wolę polityczną i o chęć zmiany tego, myślę, że to bardziej właściwymi adresatami tych pytań byliby decydenci w postaci kierownictwa Urzędu Miasta.
1: No, obserwując to, co się dzieje, to raczej tej woli nie ma. Bo pan jaką propozycję tutaj złożył, żeby to był system...
0: Ja przedstawiałem propozycję systemu mieszanego, tak, w oparciu o zużycie wody, objęciu o ryczałtowe zużycie wody, ewentualnie no, też do rozważenia system, jak jest na przykład w mieście w Białymstoku, czyli od gospodarstwa domowego, w zależności od powierzchni gospodarstwa domowego.
1: No i z jaką odpowiedzią pan się spotkał? Analizujemy to, tak?
0: Ja jesteśmy w bieżącym kontakcie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, aczkolwiek, tak jak mówię, no, to nie Zakład Gospodarowania Odpadami podejmuje te decyzje finalne, więc...
1: No jest, ale jakąś zwrotkę musi pan otrzymać, że nie wejdzie to, bo nie.
0: To jak otrzymam, to na pewno tam znać.
1: Z pewnością. Z pewnością. No to tego nie ma. Kolejna rzecz. Czy z dzisiejszej perspektywy, patrząc, miasto popełniło błąd, że nie wzięło się za budowę spalarni?
0: Znaczy, ciężko mi jakby mówić o tym temacie, bo jakby ja w spółce pracuję od 1,5 roku. Nie wiem, jakie były uwarunkowania na tamten czas, no bo proces...
1: Bo trochę to się to przewijało podczas ostatniej sesji, że może i faktycznie tutaj zabrakło gdzieś odwagi, żeby pójść w tym kierunku.
0: Tak jak mówię, no ciężko mi się wypowiadać na ten temat, bo jakby w pełni wdrożony w ten temat odpadów, no jestem gdzieś tam od 1,5 roku, odkąd objąłem funkcję prezesa Zakładu Gospodarowania Odpadami. To mogę powiedzieć na pewno, że teraz wiele samorządów nadal z jednej strony rozważa budowę spalarni, ale z drugiej strony nadal się spotyka z protestami społecznymi mieszkańców. No ostatni przykład w Siedlcach czy w Lublinie, gdzie decyzje środowiskowe zostały zablokowane przez liczne protesty mieszkańców. Ja też ze swojej strony mogę powiedzieć, że ta technologia właściwego, bezpiecznego spalania, ona tak naprawdę dopiero od kilku lat jest gdzieś tak w pełni nieemisyjna, nieinwazyjna dla mieszkańców, więc to jest mój domysł, nie mam tu pewności, aczkolwiek pewnie gdzieś tam to było przedmiotem wątpliwości władz miasta te kilkanaście lat temu, że ta technologia gdzieś tam się wdrażała. Nie było stuprocentowej pewności, czy to na pewno będzie bezpieczne dla mieszkańców.
1: No to właśnie o tym ryzyku mówię. Mówię z dzisiejszej perspektywy, łatwiej jest oceniać z dzisiaj, patrząc na to, co było wcześniej, czy faktycznie warto było?
0: No, jakby dzisiaj mówiąc, to jakby z mojej zwłaszcza perspektywy, to pewnie warto było, aczkolwiek mówię, no nie mamy tej wiedzy i tych ryzyk, które gdzieś były kilka lat temu, gdzie te decyzje jakby były podejmowane. Nie wiem, na jakim etapie zaawansowania też były przedstawiane propozycje budowy spalarni. Budowa spalarni jest ogromnym procesem inwestycyjnym. To są setki milionów złotych. Dla przykładu inwestycja, która teraz się w trakcie budowy jest w Suwałkach, to jest koszt 200 około 50 milionów złotych. I też z dużym opóźnieniem, z wieloma problemami, zwłaszcza finansowymi, ale też technicznymi. Więc pewnie gdzieś warto by było na przestrzeni lat, tak czy siak moim zdaniem temat spalarni wróci, bo tego surowca jest coraz więcej. Jakby ciepło, które jest wytwarzane podczas spalania odpadów, no jest atrakcyjne pod względem cenowym. No przykład Białegostoku jest tu bardzo dobrym przykładem, gdzie ta spalarnia osiąga bardzo duże korzyści, zarówno zyski finansowe, które trafiają później do budżetu miasta, a z drugiej strony powoduje to, że opłaty za śmieci, za odpady są dla mieszkańców niższe, i też niższe opłaty za ciepło i za energię, tak? Ale tak jak mówię, no spalarnia w Białymstoku ma kilkanaście lat, też przechodziła swoje problemy wdrożeniowe, organizacyjne, więc moim zdaniem temat spalarni gdzieś na przestrzeni lat wróci, aczkolwiek tutaj trzeba też odpowiednich środków, programów rządowych, żeby zapewnić przynajmniej częściowo te finansowanie dla tej dużej inwestycji.
1: To już na koniec, bo kończy się czas, zawsze jak pan jest, pytam o tą mityczną już strategię.
0: Strategia jest tak naprawdę, gdzieś elementy jej są wdrażane, taka kompleksowa strategia, którą chciałbym przedstawić do akceptacji sesji Rady. Właśnie też zawierająca propozycję budowy spalarni. Myślę, że na przestrzeni kilku miesięcy powstanie. Po prostu chcemy oprzeć ją o rzetelne wyniki związane z systemem kaucyjnym, bo tak naprawdę...
1: Kiedy one się pojawią, te rzetelne wyniki?
0: Po pierwszej połowie roku będziemy mogli ocenić spadek tego surowca, bo w sensie takim, że liczę, że już ten taki czerwiec, lipiec to będą miarodajne wyniki ze względu na też zintensyfikowane spożycie wody na płynów ze względu na cieplejszy okres, gdzie zawsze widzimy, że tego surowca butelkowego w okresach cieplejszych po prostu przychodziło więcej, więc będziemy mogli porównać rok do roku, jak to było w zeszłym roku, jak to będzie
1: czyli
0: w tym roku.
1: Czyli strategia jesienią znowu.
0: Tak. Z wieloma
1: chyba,
0: problemami.
1: Chyba, że coś się zmieni.
0: Chyba, że ustawodawca nas tu ciągle zaskakuje. Ja mówię, ja przychodząc do tej spółki półtorej roku temu na koniec powiem, nie sądziłem, że z jednej strony ta branża jest aż tak skomplikowana, przeregulowana, a też w ciekawym okresie przyszedłem, bo system kaucyjny jest największą zmianą, taką najbardziej poważną w systemie gospodarki odpadami, najbardziej oddziaływującą na spółki komunalne na przestrzeni kilku lat, więc w bardzo ciekawym okresie trafiłem z wieloma problemami, ale no, zapału i energii na razie jeszcze mam wystarczająco, więc liczę na to, że będę miał okazję wdrażać te działania, które gdzieś już rozpoczęliśmy, jesteśmy w trakcie rozpoczynania i że te wyniki poziomów recyklingu się poprawią i że też mieszkańcy zaczną zauważać jakby dobre zmiany, które będą zachodziły w systemie gospodarki odpadami.
1: Czyli podsumowując, strategia albo będzie, albo nie. Podwyżki opłat do 2029 albo będą, albo nie.
0: W obecnym stanie faktycznym na oba odpowiedzi będą, udzielam odpowiedzi, że będzie, aczkolwiek doświadczenie ostatnich kilku lat nas nauczyło, że są zdarzenia nadzwyczajne, tak zwane czarne łabędzie, które powodują zmianę. No, jakby pan mnie spytał o stan gospodarki przed COVID-em, czy przed wybuchem wojny na Ukrainie, to chyba żaden z nas nie byłby w stanie przewidzieć tych dwóch nadzwyczajnych zdarzeń, więc ja też jakby patrząc na doświadczenia kilku ostatnich lat z ostrożności procesowej, żeby już w pełni rzetelnie móc odpowiadać na pytania pana redaktora, odpowiadam, że w obecnych uwarunkowaniach faktycznych na oba pytania udzielam odpowiedzi potwierdzającej, ale biorę zastrzeżenie, że dynamika zmian gospodarczych, zwłaszcza w gospodarce światowej, w polityce światowej jest tak duża, że mogą być zdarzenia nadzwyczajne.
1: Bartosz Niebrzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: nas. Zapraszamy na reklamy.
1: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Musimy poczynić działania inwestycyjne, żeby odpowiedzieć na wyzwania związane z systemem kaucyjnym, mówił na naszej antenie prezes ZGO w Łomży Bartosz Niebrzydowski. Do tej pory składowisko w Czartorii było przystosowane do odpadów takich jak butelki, puszki aluminiowe i szkła. Dzisiaj trafiają one w dużej mierze do systemu kaucyjnego. Dlatego prowadzone są działania związane z przeorganizowaniem instalacji. Chcemy skupić się na innych odpadach, mówi prezes ZGO.
2: Żeby odpowiedzieć na nowe wyzwania legislacyjne, musimy zmodernizować naszą instalację, dostosować do zwiększonych działań innych odpadów, czyli skupić się na odpadach zielonych, które też są cennym surowcem ze względu na poziomy odzysku, ale też mamy bardzo znaczący wzrost odpadów budowlanych. No i teraz podejmujemy działania, żeby zbudować taką linię wyspecjalizowaną właśnie w odpadach budowlanych i zmodernizować naszą kompostownię, czyli to jest ten element infrastruktury, który odpowiada za zagospodarowanie odpadów zielonych.
1: Prezes ZGO przyznał, że ustalił z władzami miasta, iż do 2029 roku nie będzie podwyżek opłat za śmieci. Zastrzega jednak, że dotyczy to obecnych uwarunkowań.
2: System gospodarki odpadami nie jest w 100% zależny od samorządów, czyli tak naprawdę samorządy ponoszą ten ciężar wizerunkowy, ciężar tłumaczenia mieszkańcom konieczności podwyżek, ale z drugiej strony są uzależnione od zmian legislacyjnych. Jeżeli ustawodawca wymyśli znowu jakiś system kaucyjny 2.0 albo inny szalony pomysł, to niestety no, nie będziemy mieli wpływu, bo jeżeli instalacja poniesie dodatkowe koszty, no to wiadomo, że te koszty zagospodarowania odpadami są związane z opłatą śmieciową.
1: Całej rozmowy o systemie gospodarowania odpadami w Łomży z prezesem ZGO mogą Państwo odsłuchać na portalu radionadzieja.pl. Od września mieszkańcy Ostrołęki nie kupią w nocy alkoholu. Decyzją radnych w mieście zostanie wprowadzona nocna prohibicja. Patrząc na głosowanie podczas ostatniej sesji, zdania w tym temacie były podzielone.
3: Stosunkiem głosów 9 za, przy 3 przeciw i 8 wstrzymujących się, radni przyjęli uchwałę o wprowadzeniu tzw. nocnej prohibicji. W praktyce oznacza to, że od 1 września 2026 roku na terenie Ostrołęki obowiązywać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22 do 6 rano. Ograniczenie to dotyczy sklepów monopolowych, ogólnospożywczych oraz stacji paliw.
1: Mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Ostrołęckiego Ratusza. Nowe przepisy nie uderzą w lokalną gastronomię.
3: Mieszkańcy oraz goście odwiedzający Ostrołękę nadal będą mogli zamawiać alkohol w restauracjach, pubach czy barach, gdzie spożycie odbywa się na miejscu.
1: Na wprowadzenie nocnej prohibicji zdecydowały się już m.in. Kraków, Bydgoszcz, Biała Podlaska czy Warszawa. Projekt szlaku wodnego Pisa-Narew ma odmienić nie tylko turystykę, ale też wpłynąć na rozwój gospodarczy poszczególnych 18 gmin, które leżą na szlaku inwestycji. Mówił na naszej antenie członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk. Samorządowiec cieszył się z faktu, że projekt, którego partnerami są także województwo mazowieckie i warmińsko-mazurskie, otrzymał bardzo duże dofinansowanie.
4: To są gminy nasze z południa naszego województwa, od Narewki począwszy, na Nowogrodzie skończywszy. Jest to olbrzymi projekt i jedyny, który w obszarze turystyki otrzymał dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To także właśnie świadczy o dobrym przygotowaniu merytorycznym ludzi z naszego Departamentu Rozwoju Turystyki. Otrzymaliśmy prawie 129 milionów dofinansowania.
1: Nowy szlak turystyczny jest szansą na rozwój działalności gospodarczej na terenach leżących na szlaku Pisa-Narew.
4: Tylko to także wymaga aktywizacji społeczności. Temu służą również granty na prowadzenie działalności gospodarczej właśnie w tych miejscach. Od tworzenia miejsc związanych właśnie z wypożyczalniami, miejsc noclegowych, gastronomicznych, bo to ma faktycznie przekładać się, bo tak jak mówiłem operatorze, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, nie rozwoju turystyki sensu stricte, tylko przedsiębiorczości. Turystyka jest także działem gospodarki.
1: Łączna wartość projektu, który jest realizowany w ramach funduszy europejskich, wyniesie ponad 150 milionów złotych. To był prawdziwy grat goli. Uczniowie zespołu szkół specjalnych w Łomży po raz kolejny pokazali, że coraz lepiej grają w piłkę nożną. W meczu rozegranym w ramach łomżyńskich Dni Świadomości Osób z Niepełnosprawnością byli godnym przeciwnikiem dla drużyny Urzędu Miasta, a do wyłonienia zwycięzcy konieczne były rzuty karne. Mimo kropiącego deszczu i niewysokiej temperatury powietrza, atmosfera na Orliku przy ulicy Katyńskiej była bardzo gorąca. Więcej w relacji Pawła Majewskiego.
0: No ja na ławce dzisiaj.
5: Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski, który dzisiaj kibicował.
0: Bardzo emocjonujące widowisko. Cieszymy się, że to jeszcze taka jest tradycja. Z roku na rok naprawdę poziom jest coraz wyższy.
5: Dyrektor MOSiR Łomża Bernadeta Krynicka.
6: Obie drużyny mają świetną formę, jak widać. Daliśmy radę. No, świetna atmosfera, gorąca. Mnóstwo pozytywnej energii. I właśnie o to chodzi.
7: Bardzo lubię piłkę nożną, chodzę na treningi i gramy z Urzędem Miasta.
8: Trudny mecz, czy łatwy?
7: Łatwy.
8: Dobrze grają ci z miasta, czy słabo?
7: No, tak sobie.
9: Mówi mój kolega, że to było fajnie.
8: Przeciwnicy słabo grają?
9: Słabo.
8: Nieładnie tak mówić o przeciwnikach.
9: Zwracam. Zartowałem, super.
5: Dyrektor zespołu szkół specjalnych, Lucyna Antecka.
10: Nasza drużyna regularnie grywa mecze. Już my jesteśmy tutaj ze sobą obeznani, zapoznani i dlatego ta gra tak bardzo nas cieszy.
5: Jak się grało dzisiaj?
11: Fajnie!
1: Zawodnicy obu drużyn byli dziś bardzo skuteczni. W regulaminowym czasie gry padł wynik 9-9. Rzuty karne lepiej jednak wykonywali uczniowie zespołu szkół specjalnych, którzy po meczu odebrali pamiątkowy puchar oraz medale. To okazja, by poznać tajniki kurpiowskiego rękodzieła od najbardziej doświadczonych twórców ludowych w regionie. Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie rusza cykl spotkań z soboty i niedzielę z twórcami ludowymi. Najbliższy weekend będą to warsztaty tworzenia tradycyjnych kwiatów z bibuły. Do udziału zaprasza kierownik działu upowszechniania i edukacji Katarzyna Obremska.
12: W ramach zadania odbywa się 25 weekendowych warsztatów z twórcami i artystami ludowymi, którzy prezentują i uczą wykonywania tradycyjnego rękodzieła kurpiowskiego. Warsztaty, na które zapraszamy w maju, to 9 i 10 maja kwiaty z bibuły z twórczynią Czesławą Gałązką, 16 i 17 maja plecionkarstwo z wikliny z twórcą Wiesławem Kuskowskim, 23 i 24 maja koronka z twórczynią Czesławą Lewandowską, 30 i 31 maja wycinanka kurpiowska z twórczynią Anną Parzych ze Zbójnej.
1: 9 maja w spotkaniu wezmą udział dzieci i młodzież, a dzień później dorośli. Warsztaty są bezpłatne i odbędą się w godzinach od 14 do 17.
13: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Wójt gminy Łomża zaprasza w niedzielę 10 maja do Lasu Jednaczewskiego na kurpiowską majówkę u Stacha. O godzinie 11 msza święta przy pomniku Stacha Konwy. Po niej radosna majówka z historią. Będą rekonstruktorzy, zapierający dech w piersiach, pokaz polskiej husarii oraz rosyjskiej artylerii. Będzie emocjonujący konkurs dla szkół o topór Stacha Konwy i spektakl Boje Stacha Konwy. Będą występy zespołów kurpiowskich, dmuchańce i animacje dla najmłodszych. Swojskie jadło, wspaniała zabawa dla całych rodzin i wiosenne znakowanie rowerów przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji.
0: Po reklamie.

0: 9:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest pan minister Jan Szyszko, wiceszef resortu Funduszy i Polityki Regionalnej Polska 2050. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy za przyjęcie tegoż zaproszenia. Panie ministrze, zacznijmy od tematu, który w czwartek wybuchł dość nieoczekiwanie. Otóż pan prezydent Karol Nawrocki chce ogólnokrajowego referendum, idzie z pytaniem do Senatu, bo taka jest procedura, i chce zapytać Polki i Polaków, czy jest pan, pani, przeczytam to przedługie nieco pytanie, za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. No to jak, panie ministrze, robimy referendum?
2: No ja ubolewam, szczerze mówiąc, bo osobiście uważam referendum za jedne z najważniejszych narzędzi demokracji i bardzo mi się to nie podoba, kiedy kolejni prezydenci w Polsce używają tego referendum jako narzędzia propagandy politycznej. Bo tak trzeba ocenić to, co pan prezydent zaproponował. Zaproponował pytanie, które jest pytaniem propagandowym, nacechowane bardzo mocno emocjonalnie, które ma, jak rozumiem, wypełnić jakieś cele polityczne pana prezydenta. I tu chcę powiedzieć i bardzo jasno zaznaczyć, ja się nie stawiam w roli obrońcy polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która wydaje się, że to jest ponad wszelkimi podziałami politycznymi, miała bardzo wiele błędnych założeń i nie przyniosła oczekiwanych efektów i wymaga zmian. To jest jasne. Ale samo referendum jako takie mogłoby być narzędziem do rozstrzygnięcia bardzo ważnych, dzielących Polaków spraw. Takich jak na przykład prawo aborcyjne, co do którego nie jesteśmy w stanie się dogadać od dekad. Takie jak na przykład wyrównanie wieku emerytalnego w Polsce, które jest problemem dzielącym. Raz próbowaliśmy zmienić wiek emerytalny ustawą, zmienił się rząd, sprawa wróciła, więc ewidentnie okazało się, że zwykły mandat większości sejmowej może się okazać zbyt słaby do tego, żeby tak ważną zmianę przeprowadzić. To są rzeczy, które moglibyśmy decydować w tej sprawie, a nie tworzyć plebiscyt taki w duchu, powiedziałbym, plebiscytów krymskich i donbaskich, jeżeli chodzi o duch tego pytania pana prezydenta.
1: A może pan prezydent wyczuł to, co niepokoi najbardziej obywateli w tym zakresie? To znaczy, że ta polityka klimatyczna, bo taka jest rola, próbuje mimo wszystko znaleźć gdzieś jakiś klucz do zrozumienia poza tym propagandowym efektem pomysłu pana prezydenta. Jego ludzie, widziałem filmik krótki szefa gabinetu pana ministra Pawła Szefernakera, no tłumaczą, że dzięki takiemu referendum rząd, niezależnie czy rząd lewicowy, centrowy, prawicowy, miałby w ręku narzędzie negocjacyjne mocniejsze do tego, żeby kwestionować poszczególne założenia dotyczące ETS-u, ETS-2, innych pomysłów klimatycznych, które no, siłą rzeczy są wymaganiami dla poszczególnych państw.
2: Kolejne pomysły klimatyczne są przez nasz rząd, ten najbardziej szkodliwe, na forum Rady Unii Europejskiej najczęściej zmieniane i kwestionowane. Paradoks tej sytuacji jest taki, że to są założenia, które wchodziły w życie za czasów, kiedy Polskę w Brukseli na forum unijnym reprezentował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo absurdalna sytuacja. Powiem chociażby o tym funduszu wsparcia krajów, które szczególnie cierpią z powodu ETS-ów, który został w Unii Europejskiej powołany 2 miesiące temu. Wspomnę tutaj też o odsunięciu w czasie wejścia ETS-2. Na razie odsunięciu w czasie docelowo. Zobaczymy, może uda się również ten program czy system opłat w ogóle unieważnić. Także rzeczywiście tutaj rzeczy się dzieją i dokonania są, ale załóżmy nawet, że intencje były sprawcze. I załóżmy, że to referendum dochodzi do skutku i załóżmy, że 90% Polaków, którzy biorą w nim udział, wypowiadają się krytycznie o polityce, o dorobku polityki klimatycznej Unii Europejskiej, co pewnie wydaje się byłoby jakimś prawdopodobnym rozwiatem. I co z tego? Referenda mają sens tylko wtedy, kiedy ich rezultat jest wdrażalny w jakiś sposób, kiedy decydujemy za jakąś zmianą prawa, bardzo konkretną, tak czy nie, robimy czy nie robimy. Tutaj mamy pytanie akademickie, propagandowe, polityczne, ale nie sprawcze.
1: Więc myślę, że ta inicjatywa tak szybko jak powstała, tak szybko też zgaśnie, trochę jak z pomysłem na nową konstytucję, no ale to jeszcze inna rozmowa. Natomiast chciałem zapytać o pana szefową, panie ministrze, bo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie schodzi z czołówek mediów i z głównych wydań serwisów informacyjnych i z czołówek portali za przyczyną swojej krytyki wewnętrznej rządu. To znaczy to słynne pytanie o wielką reformę rządu, którą rząd Donalda Tuska miałby wdrożyć w ciągu tego czasu, kiedy sprawuje władzę, a to już 2,5 roku. No mam wrażenie, że wisi i nie uzyskuje należytej odpowiedzi, bo...
2: Cyk.
1: Tak, i to cyk, liczenie zegara, pani minister Pełczyński, nawet dość dobrze się przyjęło. Natomiast pytanie jest takie, czy trochę nie wychodzicie przed szereg, w tym złym znaczeniu wyjścia przed szereg i nie kalacie własnego gniazda, jak oskarżają was o to i politycy, ale przede wszystkim też wyborcy Koalicji Obywatelskiej.
2: My nie jesteśmy w rządzie po to, żeby wyborcy Koalicji Obywatelskiej czuli się komfortowo i sympatycznie. My jesteśmy w rządzie po to, żeby załatwiać sprawy, na które umówiliśmy się w umowie koalicyjnej i z którymi szliśmy do wyborów. Jeżeli jest tak, że są dobre projekty ustaw, które leżą i nie są procedowane ze względów czysto partyjnych, politycznych, kiedy jest tak, że rzeczywiście bardzo trudno, i to wszystkim politykom naszego rządu, trudno wymienić jedną dużą reformę, która byłaby efektem ostatnich 2 czy 3 lat, to myślę, że taka przyjazna motywacja z wewnątrz rządu, bicie na alarm, jest pożądane i konieczne. Reforma podatkowa. Ja rozumiem, gdyby była taka sytuacja, że pani minister Pełczyńska-Nałęcz, pani przewodnicząca wychodziłaby do mediów, mówiła, że jest źle i nie proponowała nic innego do zrobienia. I nie proponowała żadnych rozwiązań. No ale to nie jest ta sytuacja. Mamy w tym momencie szereg ustaw, które poselskich zazwyczaj, Polski 2050, które mogłyby być procedowane i mogłyby już teraz realizować być tymi wielkimi reformami. Ustawa podnosząca drugi próg podatkowy, uwalniająca miliony Polaków z płacenia wyższych podatków. Jest w Sejmie, leży, nie jest procedowana.
1: Ja już słyszę echo, po prostu słyszę to echo w słuchawkach ministra Domańskiego, który mówi: super, wszystko super, ale skąd wziąć na to pieniądze, bo wstrzymujemy reformę dotyczącą podwyżki kwoty wolnej, za co zbieramy cęgi dzień po dniu od każdego, kto przypomina 100 konkretów. A drugi próg podatkowy też byłby reformą kosztowną.
2: Jeśli pan minister Domański stwierdzi, że ma pieniądze na podniesienie kwoty wolnej, to podpisujemy się oburącz pod tym projektem. Ale kwota wolna to jest koszt 60 miliardów złotych, jeżeli się nie mylę. I rozumiemy, że nieodpowiedzialnym jest i może nie być rzeczywiście takich pieniędzy, żeby dać kwotę wolną. Ale podwyższenie drugiego progu podatkowego to jest tak naprawdę chirurgiczne cięcie na budżecie i adresowanie największej niesprawiedliwości podatkowej, która istnieje w Polsce. To jest 9 miliardów złotych. I my mówimy, skąd wziąć na to pieniądze. Wprowadzić podatek od big techów. Sprawić, żeby Facebooki i Instagramy płaciły w Polsce sprawiedliwe podatki. Nie większe niż polskie firmy, ale takie same jak polskie firmy.
1: Słyszę to od 10 lat i nikt do tego nie podszedł na poważnie. Najpierw Mateusz Morawiecki o tym mówił, później Krzysztof Gawkowski, każdy rząd chciałby, bo to przecież pieniądze do budżetu, ale z jakiegoś powodu jest wstrzymany na ostatniej prostej taka decyzja.
2: No i to jest dla mnie rzecz absolutnie niezrozumiała. My się absolutnie nie boimy tego, żeby zagraniczne firmy miały w Polsce równe, ale sprawiedliwe zasady gry. Dla mnie niepojęta sytuacja jest taka, kiedy jeden z polskich holdingów cyfrowych, osiągając niższe przychody w Polsce niż Facebook, płaci tutaj większe podatki niż Facebook. To jest niesprawiedliwe. Znaczy, jakie państwo tworzy uprzywilejowane warunki gry dla zagranicznych korporacji we własnych granicach?
1: Panie ministrze, to teraz o sprawie, która łączy koalicję, więc może będzie łatwiej w tym znaczeniu, że tu akurat mówicie jednym głosem. Czy nie ma pan żadnych wątpliwości co do tego, by dzisiaj, to znaczy pewnie w piątek, gdzieś przed południem albo tuż po południu, ministrowie finansów i obrony narodowej podpisali program SAFE? Mam te wątpliwości, bo one są powielane po stokroć, ale te dwie główne, czyli po pierwsze zadłużanie na rynkach w obcej walucie na nieznany do końca procent, a po drugie próba jednak, czy może inaczej nie próba, zagrożenie próbą wpłynięcia przez Komisję Europejską na rząd, który będzie wydawał te środki pod byle pretekstem.
2: Zacznę od tej drugiej sprawy, to wpływanie Komisji Europejskiej na sposób wydatkowania pieniędzy jest czymś, co wynika z modelu, w jakim sformułowany jest Krajowy Plan Odbudowy czy Fundusz Odbudowy, który rzeczywiście jest funduszem, w którym jest wiele kamieni milowych w postaci reform, od których uzależnionych jest realizacja i wypłata pieniędzy na równie wiele inwestycji kamieni milowych, czyli takich przedsięwzięć, na których zależy państwu członkowskiemu, więc tu jest system reforma za inwestycje, ta warunkowość, jak to się nazywało, nazywa w debacie publicznej. W SAFE czegoś takiego nie ma. SAFE nie ma tego typu władzy Komisji Europejskiej. My też naszym kolegom i koleżankom z Ministerstwa Obrony Narodowej w trakcie negocjacji opowiadaliśmy bardzo szczerze i szeroko i doradzaliśmy, co zrobić, żeby nie pozwolić Komisji Europejskiej na posiadanie tak szerokiego pola do decyzji, jakie dostała w 2021 w KPO i w funduszu odbudowy, by nie było tej warunkowości. Więc tutaj rzeczywiście tą obawę mogę w 100% rozwiać. Po drugie, tak, SAFE oczywiście jest mechanizmem pożyczkowym, natomiast jest to zdecydowanie najtańszy pożyczkowy pieniądz, na jaki kiedykolwiek polska armia się dozbrajała i jaki jest dostępny w tym momencie nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na świecie. Kiedy porównamy SAFE i warunki SAFE do kontraktów podpisywanych przez polską armię w ostatnich latach, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Koreą Południową, podpisywanymi przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, aczkolwiek ja tych kontraktów nie krytykuję, one również były potrzebne, to są to kontrakty podpisywane również na zobowiązania zaciągane w obcej walucie, na dużo wyższy procent niż SAFE. Także nie ma kraju, który by się rozwinął w jakimkolwiek sektorze, trzymając pieniądze w skarpecie. Pieniądze trzeba inwestować, trzeba inwestować mądrze. Jeszcze jedną rzecz skończę. Dodam tylko w tym zakresie, że dobre z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa jest to, by dywersyfikować dostawców kluczowego uzbrojenia dostarczającego nam bezpieczeństwo. Dobre dla Polski będzie to, jeżeli teraz przez najbliższe kilka lat zdecydowana większość czy ciężar wydatków na polskie zbrojenia będzie skoncentrowany w Polsce i w Europie, ponieważ przez ostatnie parę lat czy paręnaście lat ten ciężar był rzeczywiście przesunięty bardziej na naszych sojuszników poza kontynentem. Przede wszystkim na Stany Zjednoczone. Taka dywersyfikacja też będzie dla Polski korzystna i dobra. Więc jest bardzo wiele czynników, bardzo wiele powodów, dla których SAFE jest po prostu bardzo dobrym pomysłem i ten piątek będzie dobrym dniem dla bezpieczeństwa Polski.
1: To jeszcze jedno pytanie, ostatnie bardziej może filozoficzne albo geopolityczne, zwał jak zwał. Chciałem zapytać o to, jak wyobrażacie sobie w resorcie perspektywę nowego unijnego budżetu. Budżetu, w którym pewnie, może nie od razu, ale z czasem staniemy się płatnikami netto, czyli będziemy już co miesiąc dokładać do składki, niż to, co dokładać w składce, niż to, co odbierać w kolejnych funduszach. Czy nie stoimy przed jakimś opowiedzeniem sobie Unii na nowo? Bo ta historia pod tytułem doimy Brukselkę, ile wlezie, no powoli mam takie poczucie, się nam wyczerpuje.
2: To jest tak, to jest wyczerpująca się historia i to jest też prymitywna historia o naszym członkostwie, bo tak naprawdę korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej wykraczają dalece poza kwestie finansowe. To są wartości społeczne właśnie z zakresu bezpieczeństwa gospodarcze czy makrogospodarcze, o których na pewno musimy dużo częściej i lepiej opowiadać. Jeśli chodzi o same tabelki, to ta nowa perspektywa unijna, czyli budżet od 2028 roku do 2034 roku, on się nam dalej będzie świecił na zielono. My dalej będziemy beneficjentem netto w tym najbliższym budżecie. Spodziewam się, że dostaniemy mniej więcej 120 miliardów euro na te 7 lat na politykę spójności, czyli te wydatki rozwojowe. Niemniej to pewnie będzie ostatni taki duży budżet. To też trzeba sobie jasno, powiedzieć. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy zrealizowali w tym budżecie cel kopa rozwojowego, czy dofinansowania polskich małych i średnich miast, bo głęboko wierzę w to, że jeżeli my nie zainwestujemy w te kilkadziesiąt, 50, 60 średnich i dużych miast w Polsce teraz przez te 7 lat, to przez kolejne 7 lat będziemy musieli wydawać te same pieniądze, ale na leczenie skutków kryzysu społecznego, który będziemy mieli w tych miastach. Wysokiego bezrobocia, braku usług publicznych, alienacji, no takich polskich Detroit, powiedziałbym bardzo, bardzo obrazowo. Także chciałbym, żeby W nowym budżecie Unii każda jedna złotówka z polskiego budżetu była zdublowana każdą jednym euro z unijnego budżetu na mieszkalnictwo społeczne. Chciałbym, żeby były pieniądze na stworzenie nowych miejsc pracy w zakładach przemysłowych i fabrykach, przede wszystkim zbrojeniowych, które i tak są rozlokowane w polskich małych i średnich miastach. Chciałbym, żeby były pieniądze na rozwój transportu publicznego, ale nie tylko jak na tabor, tak jak mieliśmy do czynienia do tej pory, ale również na dofinansowanie połączeń samorządowych, autobusowych i kolejowych. To są chyba takie rzeczy, które rozwojowe są, które są najważniejsze i tego bym się spodziewał w nowym unijnym budżecie.
1: A te negocjacje pewnie łatwe nie będą. Będziemy o nich mówić jeszcze nie raz w naszym poranku. Na razie stawiamy kropkę. Jan Szyszko, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Polska 2050. Dziękuję pięknie, panie ministrze, za tę rozmowę i życzymy dobrego dnia.
2: Dzięki, wszystkiego dobrego.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Przy telefonie pani redaktor Paulina Guzik, publicystka, dziennikarka, autorka okładkowego tekstu w Tygodniku Powszechnym. Tekst omówiliśmy w przeglądzie prasy, ale teraz przy nim chwilę się zatrzymamy. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: 8 maja to rocznica kardynała Prevosta, który właśnie rok temu został biskupem Rzymu i przyjął imię Leona XIV. Zanim o tekście, zanim o jego turbulencjach w relacjach ze swoim amerykańskim kolegą, chciałoby się powiedzieć, Donaldem Trumpem, to chciałem zapytać trochę szerzej o ten pierwszy rok. Jak pani przyjmuje te pierwsze miesiące pontyfikatu Leona XIV? Różne one są, to znaczy inne one są od papieża Franciszka. Leon XIV nie jest aż tak medialny, nie ma tego argentyńskiego stylu, który jednych irytował, drugich zachwycał, no ale pierwsze podsumowanie chyba możemy gdzieś sobie skrobnąć.
2: Na pewno możemy schrobnąć i na pewno możemy powiedzieć, że to jest spokojny papież na czasy chaosu. To znaczy, to jest chyba najlepsze podsumowanie, które dali

0: także mojej rozmówcy w Tygodniku Powszechnym, dlatego że no właśnie, mówił Pan o tym, że Franciszek był jednak dość chaotyczny w takim sensie, że on bardzo często działał, zanim w ogóle komukolwiek powiedział, jaki ma pomysł. Także często, kiedy kardynał Krajewski na przykład przychodził do jego gabinetu, to papież mówił, a co ty tu jeszcze robisz? Powinieneś już być na Ukrainie. Natomiast Franciszek Leon jest zdecydowanie innym papieżem. Przywiózł ten styl zarządzania z Chiclayo, gdzie był biskupem oczywiście w Peru. I tam był właśnie biskupem spokojnym, który najpierw przemyślał sprawę, zanim ją zakomunikował i zanim rozporządził, tak, i rozesłał swoich współpracowników, aby wykonywali dane zadania. Więc myślę, że na pewno zupełnie inny styl zarządzania i na pewno też inne priorytety, w takim sensie, że papież Franciszek bardzo jasno ustawił te priorytety od samego początku. Właściwie day one wiedzieliśmy, że to jest papież biednych, migrantów, który będzie po prostu, który będzie przytulał każdego człowieka, który ma jakoś w życiu pod górkę. Tak? Natomiast papież Leon oczywiście to robi na swój sposób i wciąż kontynuuje dzieła charytatywne, apostolskie papieża Franciszka, ale robi to po prostu w innym stylu. I myślę, że no jednak tym motywem przewodnim od samego początku, od 8 maja, kiedy usłyszeliśmy pierwsze jego słowa z lodzi Bazyliki Świętego Piotra i były to słowa Chrystusa, pokój z wami, więc myślę, że no, ten pokój gdzieś tam towarzyszył przez cały rok i na pewno stał się motywem przewodnim, aczkolwiek od samego pierwszego dnia nie było to takie oczywiste, mam wrażenie, jak było wcześniej u papieża Franciszka ta opieka nad biednymi i umęczonymi.
1: Mam też wrażenie, tu możemy popolemizować, ale jedna z bliskich mi osób powiedziała po tym roku, że z Franciszkiem było łatwiej, bo jego przekaz szybko trafiał. To znaczy, że on miał takie i wypowiedzi, i słowa, i bonmoty, które bardzo szybko lądowały na Twitterze, na Facebooku, na memach, na grafikach. Wiadomo było, z jakim przekazem idzie. Z Leonem trzeba się zatrzymać, trzeba się wgryźć, trzeba chwilę pomyśleć, co miał na myśli i jakim kierunek wytacza.
0: Znaczy ja się teraz uśmiecham, dlatego że nie wiem, komu było łatwiej. Jako specjalista w komunikacji uniwersytecki na pewno nie było łatwiej sala Stampa, czyli w biurze prasowym Watykanu, które nieustannie musiało prostować to, co mówił papież, tłumaczyć jego słowa i drapać się po głowie, jak my to teraz odkręcimy. Więc myślę, że łatwiej było na pewno dziennikarzom i to jest dosyć takie powszechne jakby uczucie też w ogóle w Watykanie, że po takim czasie euforii z Leonem, mamy nowego papieża, mieliśmy konklawę, no i nagle tak opadły emocje i dziennikarze zastanawiali się, no i o czym my teraz będziemy mówić? Bo papież wszystko mówi właściwie według tekstu przygotowanego, tak? Czyli no, my jako dziennikarze dostajemy też teksty papieskie pod embargiem, no i właściwie one nie różnią się od tych tekstów, które potem publikujemy, czyli tego, co zostało wygłoszone przez papieża. Natomiast u papieża Franciszka każdą przemowę trzeba było bardzo pilnie śledzić, bo on co chwilę dodawał coś od siebie, co chwilę mówił coś, czego nie było w przygotowanym tekście. No i rzeczywiście trzeba było być czujnym. I ma to oczywiście u jednego i drugiego papieża dobre i złe strony. Być może dziennikarze są mniej zachwyceni, prawda, tym stylem spokojnym, wyważonym papieża Leona, ale myślę, że dla Watykanu, który jednak przeszedł przez pewien czas no takich dużych turbulencji i zmian, bo styl zarządzania Franciszka nie był łatwy też dla kurii rzymskiej i współpracowników. Myślę, że teraz zapanował pewien spokój i no właśnie taki przemyślany, spokojniejszy styl zarządzania. Oczywiście także w komunikacji. Natomiast myślę, że słowa same papieża Leona no nie są nudne. Tak? To znaczy on mówi bardzo mocno, bardzo stanowczo w bardzo wielu kwestiach. I jest świetny w komunikacji i to bardzo dobrze było widać w momencie, który już pan wspomniał na początku zapowiedzi naszej rozmowy, czyli w tym starciu, w tej potyczce słownej z Donaldem Trumpem, bo papież, który idzie przez samolot w podróży do Algierii, no ja myślę, że dziennikarze no, właściwie byli w ciężkim szoku. Aż się dziwię, że któregoś z tego szoku nie odwieźli do szpitala, że papież przechadza się po prostu po samolocie, odpowiada każdemu dziennikarzowi bardzo celowany i właściwie ten sam przekaz w każdym języku, czyli bardzo dobrze wie, co chce powiedzieć i wie, że jak powie to tym dziennikarzom, oni to opublikują, to jak wyląduje w Algierze, będzie mógł spokojnie zwrócić uwagę świata na to, po co tu przyjechał, tak? Czyli na tę pielgrzymkę, którą zaplanował, a nie na odpowiedź Donaldowi Trumpowi, bo to już jest za nim. Mediom odpowiedział i bardzo dobrze to wie, jako człowiek, który dobrze rozumie media, śledzi media, no i w tym sensie myślę, że media mogą być zachwycone. Z Franciszkiem się to nie zdarzało, żeby tak przechadzał się po samolocie i jeszcze do tego mówił po angielsku, czyli w języku wszystkich mainstreamowych zachodnich mediów.
1: Tak, to na pewno trochę różnic jest. Natomiast pani tekst w Tygodniku Powszechnym no, jest głównie, mam takie poczucie i przekonanie, opisem, chcąc, nie chcąc, bo to jest też dla mnie ciekawe, na ile to było intencjonalne ze strony Leona XIV, na ile trochę Trump to później podbijał i media i to się zaczęło nakręcać. To znaczy tym wydźwiękiem jego słów, jego postawy wobec właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prevost oczywiście też jest Amerykaninem, więc wie, jak działają mechanizmy i wie, jak działa polityka w Stanach Zjednoczonych. On już jako Leon XIV chciał wejść w ten spór, bo jeszcze pamiętam, analizując jego życiorys, kiedy został wybrany, przeglądaliśmy jego tweety, jego wpisy w mediach społecznościowych. I lubił tam popolemizować z J.D. Vance'em albo z innym politykiem ruchu MAGA.
0: Znaczy ja myślę, że on właśnie niekoniecznie polemizował. Podawał dalej tweety, których sam nie komentował. I co to oznacza? To znaczy, że bacznie obserwował, wiedział, co się dzieje. Oczywiście retweet nie oznacza poparcia, jak wielu z nas ma opisanych na Twitterze. Natomiast no, na pewno miało to znaczenie, że konkretne tweety podawał dalej, a innych nie. Więc możemy jedynie domyśleć się, jaka jest opinia papieża Leona na te właśnie sprawy i na te artykuły, które podawał dalej. Natomiast myślę, że to w takim szerszym kontekście znaczy tyle, że papież bardzo dobrze wie, co się dzieje wokół niego, bardzo dobrze obserwuje politykę. Moi rozmówcy też w Tygodniku powiedzieli mi, że, i to było też dla mnie odkrycie, bo Stany Zjednoczone i samo Chicago miałam wrażenie, że znam bardzo dobrze, a nie wiedziałam, że wietrzne miasto to nie jest miasto wietrzne od wiatrów jeziora Michigan, ogromnego, które wygląda właśnie jak Morze Bałtyckie. I rzeczywiście strasznie tam wieje nad tym jeziorem, więc jakby nigdy się nad tym nie zastanawiałam, skąd Windy City. A okazało się, że to Windy City to jest po prostu od wiatrów wielkiej polityki. Że z Chicago pochodzą naprawdę... No właśnie, i jest to niezwykle ciekawe. Powiedziała mi to zresztą moja szefowa z amerykańskiej agencji OSB News. I w pewnym sensie odkryła przede mną taką stronę Leona, którą... No właśnie, nie zdawałam sobie z niej sprawy, że wzrósł w Chicago, które jest właśnie miastem wielkiej polityki, gdzie jak jedzie się parę minut taksówką z taksówkarzem, to może wymienić wszystkich, całe dekady poprzednich burmistrzów i co oni zrobili, jaką politykę uprawiali. Ludzie się tym ekscytują i Kościół jest trochę w to włączony. To znaczy arcybiskupi Chicago to są bardzo mocne osobowości w kościele amerykańskim. Mhm. To jest kardynał Bernardin, to jest kardynał George, to są naprawdę, no i teraz oczywiście kardynał Supich, który udziela wywiadu i wścieka absolutnie Donalda Trumpa tym wywiadem dla 60 Minutes, który zrobił z dwoma innymi kardynałami. Więc myślę, że to jest właśnie miasto osobowości nie tylko politycznych, ale także kościelnych, gdzie księża są też bardzo w tą politykę zaangażowani w takim sensie, że dają sobie z niej sprawę i w jakimś sensie są jej częścią. I jeżeli w takim mieście, w takiego miasta wyrósł nam Leon, no to siłą rzeczy zna się na tej polityce, dobrze ją obserwuje i dobrze ją analizuje. Ale myślę, że kluczowe dla nas jest to, jak on na nią odpowiada. I właśnie jak odpowiedział Donaldowi Trumpowi. Odpowiedział z absolutnym stoickim spokojem, wyważonym językiem i nie wszedł, tak naprawdę sam to powiedział, że nie będzie wchodził w tą debatę. To znaczy zrobił coś, co musiało najbardziej na świecie zaboleć Donalda Trumpa, no, który ze swoją, powiedzmy, narcystyczną i taką no, dość egocentryczną osobowością chciałby, żeby papież wszedł z nim w polemikę, bo no, po to się pisze takie wiadomości na Truth Social. Papież tego nie zrobił. Uciął wszelką właśnie debatę i widać było, że no chociażby w ten wtorek, kiedy znowu, prawda, Donald Trump swoje, no to papież wychodzi w Castel Gandolfo i mówi, no jestem papieżem, zawsze będę mówić ewangelicznie i koniec, kropka, tak? Więc mniej więcej takie było, taki był przekaz tego jednego zdania, który znowu przekazał dziennikarzom w odpowiedzi do Donalda Trumpa. Także mówi krótko, dosadnie, ale bardzo spokojnie i nie wchodząc w polemikę, w którą nie chce się wdawać, bo po co mu potyczki słowne, kiedy wiadomo, jaka jest Ewangelia, wiadomo, co mówił Jezus i wiadomo, co w konsekwencji będzie mówił papież.
1: Tak, to ujęła mnie puenta tekstu w Tygodniku Powszechnym, gdzie właśnie był przywołany cytat z Leona XIV w książce, która ma się, jak rozumiem, ukazać, czy właśnie się ukazuje.
0: Ukazała,
1: no właśnie. Leon XIV stawia tam się trochę na kontrze do tej ery polaryzacji, która oczekuje tego, żeby właśnie jak najszybciej odpowiedzieć drugiemu i to najlepiej jak najmocniej, żeby uzyskać dużo lajków, wyświetleń i tego wszystkiego, co nakręca nam, nie ma też co kryć, bije się to we własnej piersi, nakręca nam podcasty, oglądalność i tak dalej, i tak dalej. A papież wybiera tu trochę inną drogę i może dlatego trochę klamrą domknę to, co zacząłem przy okazji tej osoby, na którą się powołałem. Dlatego dzisiaj on jest być może niesłyszalny tak mocno, jak powinien być słyszany, ale jak już powie, no to wybrzmiewa bardzo, bardzo mocno.
0: Na pewno. To zdanie, jakby jego taka dewiza jest taka, żeby pytanie postawione zawsze dobrze przemyśleć przed odpowiedzią. I myślę, że to jest coś, co prezentuje i myślę, że bardzo wyraźny sygnał właśnie takiego podejścia będziemy mieć już niebawem, kiedy ukaże się nowa encyklika, a ma się ukazać do końca maja, mówi się w Watykanie, encyklika papieża o sztucznej inteligencji. I myślę, że papież mógłby wydać ją wcześniej, pewnie mógłby ją napisać, nie wiem, w wakacje chociażby, ale wydaje ją teraz, czyli ponad rok po objęciu urzędu i myślę, że jest to po prostu kwestia bardzo przemyślana. Prawdopodobnie napisana także po konsultacjach, co jest zresztą bardzo takim janopawłowym krokiem Leona, po konsultacjach z gigantami z Doliny Krzemowej. Jan Paweł II miał taką zasadę, że kiedy nie wiedział wiele o danym temacie, albo wiedział, jaka jest nauka Kościoła, ale nie wiedział, jak odnosi się do tego świat i chciał się dowiedzieć, to zapraszał ludzi do konsultacji. I mam wrażenie, że Leon zrobił dokładnie to samo z encykliką o AI, o godności człowieka, bo na tym ponoć ma być skupiona z tego, co słyszymy, że właśnie będzie widać to, że on tą wiedzę ma. Także tego się spodziewam po tej encyklice, że będzie to bardzo przemyślany dokument i bardzo celowany w takich czasach, które uważają, że sztuczna inteligencja jest problemem technologicznym, ale on nam mówi, że sztuczna inteligencja jest problemem ludzkim, więc zupełnie przekierowuje myślenie o technologii i dba o człowieka w świecie, który niekoniecznie chce o niego dbać.
1: No to na pewno jeszcze wrócimy do encykliki, kiedy pojawi się na stole, przeczytamy, przeanalizujemy, wrócimy i po komentarz, i po odniesienia. Na razie odsyłamy do Tygodnika Powszechnego. Tam papież, który ma coś do powiedzenia z okładkowym Leonem, z ptaszkiem, gołąbkiem wyciętym z papieru. Bardzo ciekawy esej Pauliny Guzik, która była naszym gościem w poranku 7:09. Dziękuję pięknie, pani redaktor, dobrego dnia.
0: Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rekolekcje powołaniowe diecezji łomżyńskiej w ośrodku rekolekcyjnym na pięknej Suwalszczyźnie w dwóch turach. Pierwsza tura 1-7 czerwca bieżącego roku. Druga tura 22-28 czerwca bieżącego roku. W programie między innymi msza święta, konferencja, modlitwa w sanktuariach, studzieniczna, sejny i wigry, wypoczynek, rowery. Koszt uczestnictwa w rekolekcjach 230 zł. Bliższe informacje w parafiach. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie nadawcy.

0: Piątek z Radiem Nadzieja. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. To już godzina prawie 18, więc za krótką chwilę przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie, aby transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: O świętym Stanisławie można powiedzieć, że był dobrym pasterzem, który daje życie swoje za owce. Ten biskup krakowski, stając w obronie Kościoła, ładu moralnego i swoich wiernych, nie bał się wejść w konflikt z ówczesnym władcą Polski, królem Bolesławem Śmiałym. I choć ta dramatyczna decyzja zakończyła się dla niego śmiercią męczeńską, to jest ona dla nas, Polaków, żyjących prawie 1000 lat później, ciągle wzorem mężnego trwania w wierze i chrześcijańskiej moralności. Święty Stanisław, który jest głównym patronem naszej Ojczyzny, wzywa nas na początku tej Eucharystii do modlitwy o dar silnej wiary zakotwiczonej w Chrystusie. Razem z radiosłuchaczami Radio Nadzieja otaczamy nasz ołtarz i modlimy się w intencjach naszej Ojczyzny. A my, kapłani, modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Szymon modli się za świętej pamięci Marię Kwiecińską w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Ksiądz Mirosław modli się za świętej pamięci Michała Unińskiego w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Ksiądz Michał modli się za zmarłych z całej rodziny Nowackich. A ja modlę się o ochronę dzieci zagrożonych aborcją oraz jako wynagrodzenie za grzech aborcji. Prośmy Boga o miłosierdzie dla nas. Przepraszajmy za każdy moment, w którym odrzuciliśmy ład moralny i popełniliśmy grzechy. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Chryste, dobry pasterzu, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, dobry pasterzu, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup nieustraszenie bronił Twojej chwały, padł pod ciosami prześladowców. Spraw, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła, a gdy z niego przybyli, przemówił do nich: uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Oto Słowo Boże.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone, ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce, najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.

0: My ludem Pana i Jego owcami. Powtarzaliśmy refren psalmu responsoryjnego. Jesteśmy ludem Pana. Tak ufamy, tak mówimy o sobie. Jesteśmy narodem, którego Pan jest ochroną, który Pan miłuje, który Pan wybiera, w którym króluje Jego Matka. Jesteśmy narodem, jesteśmy ludem Pana. Czy rzeczywiście możemy się chlubić jako naród, że jesteśmy ludem Pana? Moi drodzy, lud Pana to ten, który słucha głosu swojego Pana, który idzie za Nim, który zachowuje Jego naukę, który zachowuje Jego prawo. A jak to jest z nami, z naszym narodem, który jeszcze chlubi się, że jest katolicki? Jak to jest? Jak to jest z tym, że my, katolicy, jesteśmy w kraju, w narodzie, w większości, ale atakujemy tych, którzy są poświęceni Panu? Jak to jest, że my, którzy jesteśmy narodem katolickim, nie stajemy w obronie krzyża? Jak to jest, że my, którzy jesteśmy narodem katolickim, którzy przed laty ślubowaliśmy strzec wiary i Kościoła, strzec, by kołyska polska pustką nie świeciła, zaprzepaściliśmy to ślubowanie złożone na Jasnej Górze? Jak to jest? Moi drodzy, trzeba nam dzisiaj uważać na samych siebie. Trzeba nam dzisiaj uważać na tych, których Bóg nam powierzył, na nasze rodziny. Modlić się i troszczyć się o nie, zabiegać, by były wierne Bogu i były wierne Jego Ewangelii. Bo tylko wtedy, kiedy będziemy wierni, tylko wtedy, kiedy będziemy słuchali głosu Pana, będziemy mogli czuć, że Pan czuwa nad nami i broni. Bo jeśli my sami uciekamy od naszego obrońcy, to czy On będzie nas bronił, czy nas ochroni, jeśli się rozbiegamy każdy w inną stronę? Czy On nas ochroni? I tylko wtedy, kiedy będziemy szukali Pana, będziemy mogli powiedzieć za świętym Pawłem: jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Bóg chce być z nami. Zapewnia, że będzie z tymi, którzy w Niego wierzą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale czy my jesteśmy z Bogiem. Czuwajcie. Czuwajcie i pamiętajcie na posługę tych, którzy byli przed nami. Pamiętajcie na ofiarę, którą złożył święty Stanisław przed ołtarzem pańskim, broniąc ludu i moralności. Pamiętajcie i czuwajcie, by ta prawda, by ta wiara nie upadła, byśmy mogli trwać i zwyciężać w Jego miłości, w miłości Boga. Amen. Wyznajmy teraz naszą wiarę.
1: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,

za wstawiennictwem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, wołajmy wspólnie do Chrystusa. Za papieża Leona w pierwszą rocznicę jego wyboru, o błogosławieństwo i obfite owoce w prowadzeniu wspólnoty Kościoła, Ciebie prosimy. Za biskupów o dar męstwa w posłudze pasterskiej, Ciebie prosimy. Za rządzących Polską o dar mądrości w podejmowaniu decyzji zgodnych z moralnością katolicką, Ciebie prosimy. Za aborcjonistów i tych, którzy poddali się zabiegowi aborcji, o dar upamiętania i nawrócenia, Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, Marię Kwiecińską, Michała Ulińskiego i zmarłych z rodziny Nowackich, o dar wiecznej szczęśliwości w niebie, Ciebie prosimy. Za nas tutaj zgromadzonych, o dar silnej wiary i mężnego jej wyznawania, Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, święty Stanisław, broniąc Twojej prawdy, nie ugął się nawet w godzinie śmierci. Prosimy Cię pokornie, wysłuchaj naszych próśb i pomóż nam naśladować Jego męstwo, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, niech ofiara, którą składamy wspominając zwycięstwo świętego Stanisława biskupa, zapali w nas ogień Twojej miłości i pomoże nam osiągnąć nagrodę obiecaną wytrwałym. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W grę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty ustanowiłeś świętego Stanisława biskupem, aby rządził świętym ludem Twoim i kierował go na drogę zbawienia. On, umocniony przez Ciebie duchem męstwa, aż do śmierci walczył w obronie Twojego prawa i naśladując przykład dobrego pasterza, oddał życie za swoje owce. Ponieważ był wierny aż do śmierci, wszedł do radości swojego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego, Twój majestat, uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój wszystkim.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech udział w uczcie eucharystycznej umocni i pomnoży łaskę we wszystkich, którzy oddają cześć świętemu Stanisławowi biskupowi, aby zachowali nienaruszony dar wiary i szli drogą zbawienia, którą wskazywał. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Jeżeli Bóg z nami, a czy my jesteśmy z Bogiem? Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Neil Horan, ten utwór po raz pierwszy na antenie Radia Nadzieja, Little More Time, za kwadrans godzina 19, za nami transmisja Mszy Świętej. Jutro planujemy o 7 sprawować, transmitować Eucharystię z Sanktuarium Maryjnego w Małym Płocku, niedziela godzina 12. Przeniesiemy się, podobnie zresztą jak w dzisiejszy piątek, do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie i stamtąd mszę świętą transmitować. No a póki co powiedzmy o tym, że dziś mija dokładnie rok od wyboru Leona XIV na stolicę Piotrową. Z tej okazji ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, sprawował mszę świętą w pierwszą rocznicę pontyfikatu papieża.
1: Papież nie stoi ponad Kościołem. On jest w Kościele jako ten, który słucha, rozpoznaje i jednoczy. Jego zadaniem jest strzeżenie, aby Kościół nie utracił swojego źródła, a więc Chrystusa i Jego miłości. Dlatego każda modlitwa za papieża jest jednocześnie modlitwą za Kościół, aby nie zagubił się w sporach, ale trwał w jedności, aby nie zamknął się w sobie, ale pozostawał otwarty na działanie Boga. Miejmy głęboką świadomość, że Kościół to nie idea, nie struktura, nie korporacja, jak często jest przedstawiany w mediach. Kościół jest żywą wspólnotą tych, którzy trwają w miłości Chrystusa.
0: Eucharystię sprawowali przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, także nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. Posłuchajmy.
1: Ekscelencjo, księże arcybiskupie nuncjuszu, prosimy o przekazanie Ojcu Świętemu, że Kościół w Polsce, a więc pasterze wraz z kapłanami, siostrami zakonnymi, osobami konsekrowanymi oraz wiernymi świeckimi, trwa przy nim w jedności serc i modlitwy. Zapewniamy o naszej duchowej bliskości, o wierności Jego nauczaniu oraz o gotowości do wspólnego podążania drogą Ewangelii. Prosimy także przekazać, że oczekujemy Go z radością i nadzieją. Niech przybędzie do nas jako pasterz i ojciec, aby umacniać wiarę naszego narodu. Szczególną okazją naszego zaproszenia jest 150. rocznica objawień pietrzalskich, ale także przygotowanie do wielkiego jubileuszu odkupienia 2000 lat od zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
0: Papież uczcił ten dzień, udając się do Sanktuarium Maryjnego w Pompejach. 8 maja przypada wspomnienie Matki Bożej Pompejańskiej. Blue na antenie Radia Nadzieja, później Luis Capaldi. Posłuchajmy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
0: Po reklamie.

0: Luis Capaldi, to jest Radio Nadzieja w piątek. To był prawdziwy grat goli. Uczniowie zespołu szkół specjalnych po raz kolejny pokazali, że coraz lepiej grają w piłkę nożną w meczu rozegranym w ramach Łomżyńskich Dni Świadomości osób z niepełnosprawnością. Byli godnym przeciwnikiem dla drużyny Urzędu Miasta Łomża. Do wyłonienia zwycięzcy konieczne były rzuty karne. Mimo kropiącego deszczu i niewysokiej temperatury powietrza, atmosfera na Orliku przy ulicy Katyńskiej była bardzo gorąca. Więcej w naszej relacji.
1: Ole, ole, ole, ole, nie damy się, nie damy się.
2: No ja na ławce dzisiaj.
3: Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski, który dzisiaj kibicował.
2: Bardzo emocjonujące widowisko. Cieszymy się, że to jeszcze taka jest tradycja. Z roku na rok naprawdę poziom jest coraz wyższy.
3: Dyrektor Mosir Łomża, Bernadeta Krynicka.
4: Obie drużyny mają świetną formę, jak widać. Daliśmy radę. No, świetna atmosfera, gorąca. Mnóstwo pozytywnej energii. I właśnie o to chodzi.
5: Bardzo lubię piłkę nożną, chodzę na treningi i gramy z Urzędem Miasta.
6: Trudny mecz, czy łatwy?
5: Łatwy.
6: Dobrze grają ci? Miasta czy słabo?
5: No, tak sobie.
7: Mówi mój kolega, że to było fajnie.
6: Przeciwnik czy słabo grają?
7: Słabo.
6: Nieładnie tak mówić o przeciwnikach.
7: Zwracam. Zartowałem, super.
3: Dyrektor zespołu szkół specjalnych, Lucyna Antecka.
8: Nasza drużyna regularnie grywa mecze. Już my jesteśmy tutaj ze sobą obeznani, zapoznani i dlatego ta gra tak bardzo nas cieszy.
3: Jak się grało dzisiaj?
5: Fajnie!
0: Zawodnicy obu drużyn byli dziś bardzo skuteczni. W regulaminowym czasie gry padł wynik 9-9. Rzuty karne lepiej jednak wykonywali uczniowie z zespołu szkół specjalnych, którzy po meczu odebrali pamiątkowy puchar oraz medale, a relację, którą wysłuchaliśmy, przygotował Paweł Majewski. Taylor Swift z kolei już teraz zaśpiewa na antenie Radia Nadzieja. Za 3,5 minuty będzie godzina 19:00.

0: głosem Kasia Kowalska na antenie Radia Nadzieja. Za chwilę grupa Feel, a później sięgniemy na półkę z muzyką zagraniczną. Zespół The Colin się zaprezentuje 4 minuty po 19. Bartosz Grodecki jako nowy szef Biura Bezpieczeństwa stoi przed bardzo poważnymi wyzwaniami, powiedział Karol Nawrocki. Prezydent mianował dziś byłego wiceministra spraw wewnętrznych i pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych na stanowisko szefa BBN. Podczas uroczystości mówił, że przed Bartoszem Grodeckim wiele ważnych decyzji.
1: Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych, przyjęciu najważniejszych i strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa polskiego, jak strategia bezpieczeństwa narodowego, ale bezpieczeństwo to także budowanie systemu odporności społecznej wszystkich Polek i Polaków, a także odpowiedzialność wobec naszych sojuszników.
0: Prezydent Nawrocki dodał, że na decyzję, by to Bartosz Grodecki objął stanowisko szefa BBN, zdecydowało m.in. jego doświadczenie dyplomatyczne. Posłuchajmy.
1: Pan minister Grodecki, jako wówczas urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pełnił swoją funkcję w dwóch ważnych miejscach dla Polski dzisiaj pod względem architektury bezpieczeństwa, placówkach dyplomatycznych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Szwecji. Dla nas budowanie odpowiedzialności sojuszniczej, znajomość mechanizmów funkcjonowania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego jest rzeczą dzisiaj bardzo ważną i tą misję będzie także kontynuował pan minister.
0: Bartosz Grodecki ma 45 lat. Oprócz pracy w MSWiA oraz MSZ pełnił służby w placówkach dyplomatycznych w Los Angeles, Malmo i Sztokholmie. Od lutego tego roku pełnił funkcję doradcy zarządu spółki Radmor, znanego producenta urządzeń łączności, który wchodzi w skład grupy zbrojeniowej. Phil, a później The Colin na antenie Radio Nadzieja.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Wójt gminy Łomża zaprasza w niedzielę 10 maja do Lasu Jednaczewskiego na kurpiowską majówkę u Stacha. O godzinie 11 msza święta przy pomniku Stacha Konwy. Po niej radosna majówka z historią. Będą rekonstruktorzy, zapierający dech w piersiach, pokaz polskiej husarii oraz rosyjskiej artylerii. Będzie emocjonujący konkurs dla szkół o topór Stacha Konwy i spektakl Boje Stacha Konwy. Będą występy zespołów kurpiowskich, dmuchańce i animacje dla najmłodszych. Swojskie jadło, wspaniała zabawa dla całych rodzin i wiosenne znakowanie rowerów przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji.
0: Po reklamie.

0: The Calling na antenie Radia Nadzieja. 81 lat temu, 8 maja 1945 roku, o godzinie 23.01 czasu środkowoeuropejskiego, zakończyła się druga wojna w Europie. Największa i najkrwawsza wojna w historii ludzkości. W sumie trwała 6 lat, uczestniczyły w niej 72 państwa. Ogólne straty w ludziach wyniosły ponad 50 milionów poległych, zamordowanych, zmarłych. 8 maja jest obchodzony Narodowy Dzień Zwycięstwa, upamiętniający zakończenie II wojny światowej w Europie. Dla Polski, choć była w koalicji państw zwycięskich, podobnie jak dla wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 8 maja nie jest okazją do świętowania, przypomina historyk Muzeum Wojska Polskiego Piotr Kolanek. Posłuchajmy.
1: Ten powojenny ład, jaki został zaprowadzony, jest jednak bardzo niekorzystny dla wielu krajów, chociażby na przykład dla krajów bałtyckich, które zupełnie tracą swoją niepodległość. Jeżeli chodzi o Polskę, na pewno Armia Czerwona nie przynosi wolności. Trzeba pamiętać, że mamy cały aparat represji. W Polsce funkcjonuje kilka dywizji NKWD, które zwalczają podziemie. Tutaj oczywiście przykładem będzie chociażby obława augustowska z sierpnia 1945 roku. Inne też właśnie formy represji.
0: Polska po II wojnie światowej na prawie 45 lat znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, na co zgodzili się nasi sojusznicy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Historyk przypomina, że Polska w wyniku zbrodniczej polityki Niemców i również Sowietów w czasie II wojny straciła około 6 milionów obywateli, w tym niezwykle mocno ucierpiały elity.
1: Straty przede wszystkim w tkance narodu, tej najbardziej wartościowej, czyli inteligencji, bo mamy tutaj, czy to ze strony Sowietów, czy ze strony III Rzeszy, likwidację systematyczną, metodyczną, eksterminację elit, nauczycieli, profesorów, sportowców, innych ludzi, którzy byli tą elitą. Polityków, lekarzy, tak, no tutaj to się wszystko zawiera.
0: Piotr Kolanek przypomina również, że Polska utraciła też znaczną część terytorium, co było wyjątkowo dotkliwe w przypadku kresów II Rzeczypospolitej. Posłuchajmy.
1: Jednak tam na tych kresach wschodnich też mamy mocne naładowanie kulturowe. Zostały tam biblioteki, historie całych rodzin, które przez lata tworzyły historię Polski, naszej tożsamości, więc to też są takie straty, które my rzadko zwracamy na nie uwagi, bo o wiele częściej przeliczamy to na fabryki, na traktory, które gdzieś tam miałyby nam się dostać. Nie patrzymy trochę na ten wątek też emocjonalny, a on też jest tutaj niebagatelny.
0: W Polsce przez wiele dziesięcioleci na mocy dekretu z 1945 roku Dzień Zwycięstwa obchodzono 9 maja pod oficjalną nazwą Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. Data wynikała z faktu, że w momencie podpisania kapitulacji w Moskwie ze względu na przesunięcie czasu był już kolejny dzień. Przez lata 9 maja symbolizował narzuconą Polsce zależność od Związku Radzieckiego. Sytuacja zmieniła się dopiero w 2015 roku, gdy polski parlament uchwalił nową ustawę, która zniosła komunistyczne święto i ustanowiła 8 maja Narodowym Dniem Zwycięstwa. Dzięki temu Polska dołączyła do państw zachodniej Europy, które od lat wspólnie celebrują ten dzień. Rosja do dziś obchodzi Dzień Zwycięstwa 9 maja. Na antenie Radia Nadzieja Vixen. To nowość. Moja Pani. Tak, piosenka jest zatytułowana. 17 minut po 19.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: W katedrze w Neapolu, tuż przed wizytą Ojca Świętego Leona XIV, który jest tam z wizytą z okazji pierwszej rocznicy jego pontyfikatu, upłyniła się krew świętego Januarego. Podczas liturgii wypełnionej po brzegi katedrze papież uniósł relikwiarz i pokazał go wiernym, co wielu Neapolitańczyków odczytuje jako znak opieki i nadziei dla swojego miasta. Cud świętego Januarego to fenomen upłynienia skrzepniętej krwi patrona Neapolu przechowywanej w ampułkach, do którego dochodzi 19 września w dniu jego wspomnienia, w pierwszą niedzielę maja oraz 16 grudnia. Krew przechodzi w stan ciekły, zmieniając barwę i objętość. Nauka nie wyjaśniła jednak mechanizmu tego zjawiska. Zdarzało się w historii, że krew się też nie upłynniała. Dodajmy, że święty January jest głównym patronem Neapolu. Ed Sheeran, spoglądam na zegar w studiu Radia Nadzieja, 25 minut po godzinie 19:00.

0: września mieszkańcy Ostrołęki nie kupią w nocy alkoholu. Decyzją radnych w mieście zostanie prowadzona nocna prohibicja. Patrząc na głosowanie podczas ostatniej sesji, zdania w tym temacie były podzielone. Posłuchajmy.
1: Stosunkiem głosów 9 za, przy 3 przeciw i 8 wstrzymujących się, radni przyjęli uchwałę o wprowadzeniu tzw. nocnej prohibicji. W praktyce oznacza to, że od 1 września 2026 roku na terenie Ostrołęki obowiązywać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22 do 6 rano. Ograniczenie to dotyczy sklepów monopolowych, ogólnospożywczych oraz stacji paliw.
0: Mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Ostrołęckiego Ratusza. Nowe przepisy nie uderzą w lokalną gastronomię.
1: Mieszkańcy oraz goście odwiedzający Ostrołękę nadal będą mogli zamawiać alkohol w restauracjach, pubach czy barach, gdzie spożycie odbywa się na miejscu.
0: Na wprowadzenie nocnej prohibicji zdecydowały się już m.in. Kraków, Bydgoszcz, Biała Podlaska czy Warszawa. Wracamy do muzyki. Kasia Wilk na antenie Radia Nadzieja. Są prawie 34 minuty po godzinie 19. A już teraz Kasia Wilk, posłuchajmy.

Gramy Twoją muzykę. Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: Musimy poczynić działania inwestycyjne, żeby odpowiedzieć na wyzwania związane z systemem kaucyjnym. Mówił na antenie Radia Nadzieja prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży Bartosz Niebrzydowski. Do tej pory składowisko w Czartoryi było przystosowane do odpadów takich jak butelki, puszki aluminiowe i szkła. Dzisiaj trafiają one w dużej mierze do systemu kaucyjnego. Dlatego prowadzone są działania związane z przeorganizowaniem instalacji. Chcemy skupić się na innych odpadach, mówi prezes ZGO. Posłuchajmy.
1: Żeby odpowiedzieć na nowe wyzwania legislacyjne, musimy zmodernizować naszą instalację, dostosować do zwiększonych działań innych odpadów, czyli skupić się na odpadach zielonych, które też są cennym surowcem ze względu na poziomy odzysku, ale też mamy bardzo znaczący wzrost odpadów budowlanych. No i teraz podejmujemy działania, żeby zbudować taką linię wyspecjalizowaną właśnie w odpadach budowlanych i zmodernizować naszą kompostownię, czyli to jest ten element infrastruktury, który odpowiada za zagospodarowanie odpadów zielonych.
0: Prezes ZGO przyznał, że ustalił z władzami miasta, iż do 2029 roku nie będzie podwyżek opłat za śmieci. Zastrzega jednak, że obowiązuje to w obecnych uwarunkowaniach. Posłuchajmy.
1: System gospodarki odpadami nie jest w 100% zależny od samorządów, czyli tak naprawdę samorządy ponoszą ten ciężar wizerunkowy, ciężar tłumaczenia mieszkańcom konieczności podwyżek, ale z drugiej strony są uzależnione od zmian legislacyjnych. Jeżeli ustawodawca wymyśli znowu jakiś system kaucyjny 2.0 albo inny szalony pomysł, to niestety no, nie będziemy mieli wpływu, bo jeżeli instalacja poniesie dodatkowe koszty, no to wiadomo, że te koszty zagospodarowania odpadami są związane z opłatą śmieciową.
0: Całej rozmowy o systemie gospodarowania odpadami w Łomży z prezesem Zakładu Gospodarowania odpadami mogą Państwo wysłuchać, odwiedzając radio nadzieja.pl. Podczas dzisiejszego wieczoru Blue Nowy Ląd. Ten utwór już był, już wybrzmiał, a teraz inny. Hollywoodzkie role. Myślę, bardzo też udana, poruszająca piosenka. Posłuchajmy. Ja spoglądam też na zegar w studiu. 17 minut brakuje do godziny 20. Teraz już śpiewa dla nas Blue.

0: We made it look easy. Robbie Williams, Bon Jovi, 11 minut do 20. Brakuje. Znalazł zgubiony telefon, ale nie chciał go oddać właścicielce. 38-latek z powiatu Zambrowskiego żądał bowiem znalezionego w wysokości 100 zł. Zamiast pieniędzy czeka go jednak rozprawa przed sądem. O szczegółach mówi młodszy aspirant Marta Dmochowska z Komendy Miejskiej Policji w Zambrowie. Posłuchajmy.
1: Do zambrowskiej jednostki zgłosiła się mieszkanka Zambrowa, informując, że jej córka zgubiła telefon komórkowy podczas powrotu ze szkoły do domu. Kobieta zadzwoniła na numer córki, a połączenie odebrał mężczyzna, który oświadczył, że znalazł telefon na terenie Zambrowa. Za zwrot urządzenia zażądał jednak 100 zł znaleźnego. Gdy kobieta nie zgodziła się na takie warunki, mężczyzna rozłączył się i kontakt z nim urwał się.
0: Kobieta złożyła na policji zawiadomienie o przywłaszczeniu telefonu.
1: Kobieta oszacowała wartość telefonu na 600 zł. Funkcjonariusze podczas dalszych czynności ustalili sprawcę przywłaszczenia telefonu. Okazał się nim 38-letni mieszkaniec powiatu Zambrowskiego. Mężczyzna zwrócił przywłaszczony telefon i usłyszał zarzut przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej, za co odpowie przed sądem. Grozi mu za to kara aresztu, ograniczenie wolności albo grzywny.
0: Telefon został zabezpieczony przez policjantów i wkrótce trafi z powrotem do właścicielki. 19.50 i ten piątkowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Coraz bliżej 20, więc już niebawem katolicki serwis informacyjny.

19.56, za chwilę katolicki serwis informacyjny. Izrael zapowiada wyrwanie z ziemi 3000 drzew oliwnych na zachodnim brzegu. Budujemy ziemię Izraela i niszczymy ideę państwa palestyńskiego, świadczył Bekalel. Smotrich, minister finansów i polityk odpowiedzialny w Ministerstwie Obrony za sprawy cywilne. Właśnie na zachodnim brzegu oczyszczony teren ma być przeznaczony pod budowę osiedli żydowskich. To kolejna taka operacja przeprowadzona na zachodnim brzegu w ostatnich miesiącach. We wrześniu buldożery wyrwały tam 2,5 tysiąca drzew, a w grudniu ponad 6 tysięcy. Akcję potępiła Izraelska Organizacja Praw Człowieka Yesh Din, która dokumentuje przemoc wobec Palestyńczyków. Państwo wspiera nielegalne osiedla, które są źródłem przemocy Izraelczyków wobec Palestyńczyków, a jednocześnie łączy to przestępstwo z drugim, wycinając tysiące drzew oliwnych tylko dlatego, że należą do Palestyńczyków. W ten sposób bezpowrotnie niszczy dochód tysięcy ludzi, głosi oświadczenie organizacji. Niszczenie drzew oliwnych, często kilkusetletnich, to jeden z najczęstszych rodzajów systemowej przemocy wobec Palestyńczyków. Dopuszczają się jej żydowscy osadnicy, ale też izraelska władza. W sierpniu ubiegłego roku izraelskie wojsko wyrwało z korzeniami 30 hektarów gajów oliwnych w wiosce Al-Mukhir w ramach zbiorowego ukarania jej po tym, jak doszło tam do strzelaniny, w której uczestniczył jeden z mieszkańców wioski. Chwila muzyki i katolicki serwis informacyjny, radia, nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Dziś mija dokładnie rok od wyboru Leona XIV na stolicę Piotrową. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych kardynał Robert Prevost został wybrany na papieża 8 maja 2025 roku. Drugiego dnia konklawę, w czwartym głosowaniu, przyjął imię Leon XIV zainspirowany społeczną nauką Kościoła.
2: Habemus Papam! Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
1: Z tej okazji arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, sprawował uroczystą mszę świętą w pierwszą rocznicę pontyfikatu papieża.
3: Papież nie stoi ponad Kościołem. On jest w Kościele jako ten, który słucha, rozpoznaje i jednoczy. Jego zadaniem jest strzeżenie, aby Kościół nie utracił swojego źródła, a więc Chrystusa i Jego miłości. Dlatego każda modlitwa za papieża jest jednocześnie modlitwą za Kościół, aby nie zagubił się w sporach, ale trwał w jedności, aby nie zamknął się w sobie, ale pozostawał otwarty na działanie Boga. Miejmy głęboką świadomość, że Kościół to nie idea, nie struktura, nie korporacja, jak często jest przedstawiany w mediach. Kościół jest żywą wspólnotą tych, którzy trwają w miłości Chrystusa.
1: Eucharystię sprawowali także przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, a także nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Filipazzi.
3: Ekscelencjo, księże arcybiskupie nuncjuszu, prosimy o przekazanie Ojcu Świętemu, że Kościół w Polsce, a więc pasterze wraz z kapłanami, siostrami zakonnymi, osobami konsekrowanymi oraz wiernymi świeckimi, trwa przy nim w jedności serc i modlitwy. Zapewniamy o naszej duchowej bliskości, o wierności Jego nauczaniu oraz o gotowości do wspólnego podążania drogą Ewangelii. Prosimy także przekazać, że oczekujemy Go z radością i nadzieją. Niech przybędzie do nas jako pasterz i ojciec, aby umacniać wiarę naszego narodu. Szczególną okazją naszego zaproszenia jest 150. rocznica objawień pietrzalskich, ale także przygotowanie do wielkiego jubileuszu odkupienia 2000 lat od zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
1: Papież uczcił ten dzień, udając się do Sanktuarium Maryjnego w Pompejach. Dziś przypada wspomnienie Matki Bożej Pompejańskiej. Więcej o pierwszym roku pontyfikatu papieża piszemy na radionadzieja.pl.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To dla nich wyjątkowy dzień. Już jutro 5 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyjmie sakrament święceń w stopniu diakonatu. Eucharystii będzie przewodniczył biskup diecezji Janusz Stepnowski. Msza święta rozpocznie się o godzinie 10 w łomżyńskiej katedrze. Uroczystość będziemy transmitować na antenie Radia Nadzieja.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Wierni diecezji łomżyńskiej pamiętają o biskupie Stanisławie Stefanku. Wczoraj minęła 90. rocznica jego urodzin. Tego dnia w katedrze odprawiono mszę świętą, po której w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej zaprezentowano wystawę fotograficzną przedstawiającą życie biskupa Stefanka. Autorem wystawy jest Gabor Lorinczy, który fotografował biskupa praktycznie przez cały okres jego 15-letniej posługi w diecezji łomżyńskiej.
4: W listopadzie czy w grudniu zajrzałem do archiwum i widzę, że mam masę fajnych zdjęć.
5: Gabor Lorinczy, autor wystawy.
4: Chciałem przede wszystkim pokazać biskupa jako człowieka, Polaka, pochodzącego z małej miejscowości Majdan Sobieszczański.
6: Zachowana też ta pamięć fotograficzna, którą nam przekazał pan Gabor, który od lat towarzyszył biskupowi Stanisławowi, który był jego jakby takim nadwornym fotografem.
5: Biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
6: Gratuluję tej wystawy. wystawy i życzę, aby wielu mieszkańców Pomrze też odwiedziło tę wystawę, bo warto.
7: Joanna Skowrońska, siostrzenica biskupa Stanisława Stefanka.
8: I Magdalena Malarczyk, córka Joanny.
7: Jesteśmy dumne, jesteśmy szczęśliwe, wzruszone.
8: Bo jak ciągle w nas żyje jego nauki, ciągle w nas są.
5: Józef Babiel, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
9: Ten tytuł wystawy Omnibus Christus, we wszystkim Chrystus, faktycznie pokazuje księdza biskupa Stanisława, że we wszystkim Chrystusa znajdował.
5: Poseł Bogumiła Olbryś.
10: Bardzo przejmująca. Wystawa, która jest pełna wzruszeń. Postać biskupa Stanisława Stefanka jest postacią szczególną.
11: Wystawa jest przeurocza, dlatego że widzimy biskupa nie tylko jako męża stanu, nie tylko jako biskupa, ale też jako człowieka.
5: Wicestarosta łomżyński Anna Gabrych.
11: Biskup, który sprawy drugiego człowieka stawiał na pierwszym miejscu.
1: Biskup Stanisław Stefanek zmarł w styczniu 2020 roku w wieku 83 lat. Był założycielem naszego radia.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Przemysłowic na antenie Radia Nadzieja. Projekt szlaku wodnego Pisanaref ma odmienić nie tylko turystykę, ale też wpłynąć na rozwój gospodarczy poszczególnych 18 gmin, które leżą na szlaku inwestycji, podkreślił na naszej antenie członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk. Samorządowiec cieszył się z faktu, że projekt, którego partnerami są także województwo mazowieckie i warmińsko-mazurskie, otrzymał bardzo duże dofinansowanie.
1: To są gminy nasze, z południa naszego województwa od Narewki, począwszy na Nowogrodzie, skończywszy, jest to olbrzymi projekt i jedyny, który w obszarze turystyki otrzymał dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To także właśnie świadczy o dobrym przygotowaniu merytorycznym ludzi z naszego Departamentu Rozwoju Turystyki. Otrzymaliśmy prawie 129 milionów dofinansowania.
0: Troszkę się pospieszyłem. Nowy szlak turystyczny jest szansą na rozwój działalności gospodarczej na terenach leżących na szlaku Pisanaref. Posłuchajmy.
1: Tylko to także wymaga aktywizacji społeczności. Temu służą również granty na prowadzenie działalności gospodarczej właśnie w tych miejscach. Od tworzenia miejsc związanych właśnie z wypożyczalniami, miejsc noclegowych, gastronomicznych, bo to ma faktycznie przekładać się, bo tak jak mówiłem o operatorze, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, nie rozwoju turystyki sensu stricte, tylko przedsiębiorczości. Turystyka jest także działem gospodarki.
0: Łączna wartość projektu, który jest realizowany w ramach funduszy europejskich, wyniesie ponad 150 milionów złotych. Przypomnę, że już niebawem na naszej antenie, dokładnie o godzinie 20:20, modlitwa różańcowa. Oczywiście modlitwa z udziałem naszych słuchaczy, z udziałem Państwa, więc już za kilka chwil podam numery telefonów do naszego radiowego studia.

0: kto. Podaję numer telefonów do studia Radia Nadzieja dla tych z Państwa, którzy pragną modlić się na antenie, rozważać poszczególne różańcowe tajemnice na antenie. 512 123 502 albo 512 123 503.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Rozważając tajemnice radosne Różańca Świętego, modlimy się za papieża Leona, kapłanów i osoby życia konsekrowanego, za dusze w czyśćcu cierpiące, o powrót do zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych, w szczególności dla Eugenii i Danusi, za małżeństwa w kryzysie, o dar pokoju na całym świecie i szczególnie na Bliskim Wschodzie, o światło Ducha Świętego, mądrość i spokój w sercu dla tegorocznych maturzystów oraz uczniów klas ósmych przystępujących do egzaminów, w szczególności dla Amelki i Bartosza, oraz we wszystkich intencjach modlących się z nami.
1: Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryja zaufała Bogu. Zrezygnowała z własnych szlachetnych planów. Stała się nową Ewą. Nie powtórzyła dramatu grzechu pierworodnego. Nie skupiła się na swoich wątpliwościach i lękach. Oddała siebie i swoje życie do wyłącznej dyspozycji Boga.
2: Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy modliła się Jadwiga. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, dziękujemy.
1: Tajemnica druga. Nawiedzenie Elżbiety. Maryja przypomina nam o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. Wiara chrześcijańska to nie tylko przyjęcie faktu, że Bóg istnieje i że jest miłością. To także mądra i ofiarna troska o tych, którzy potrzebują naszej obecności i pomocy, słów i czynów, ale też dojrzałej miłości.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. W Jezusie Chrystusie miłość niewidzialnego Boga stała się widzialna, abyśmy mogli w nią uwierzyć do końca i bez wahania. Dla chrześcijanina wierzyć to znaczy uwierzyć w miłość, to zawierzyć siebie tej miłości, która stała się widzialna, to kierować się nią w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują naszego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie w świątyni. Owocna wiara wymaga od każdego z nas, by codziennie ofiarować coś Bogu i ludziom. Nasz czas, obecność, miłość i troskę, wrażliwość, radości i cierpienia – to, kim jesteśmy i co mamy. Wierzyć to być do końca wiernym, także wtedy, gdy przenika nas jakiś miecz boleści, jakaś poważna choroba czy niezawinione cierpienie.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Kurczę, no.

0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mógł zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, dziękujemy. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Wierzyć dojrzale, to rozumieć, że wtedy, gdy Bóg wydaje mi się obcy, daleki czy nieobecny, to ja się od Niego oddaliłem, a nie On ode mnie. I że trzeba Go szukać w świątyni, czyli powracać do spraw Ojca, do Jego prawdy o mnie i do Jego miłości do mnie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
3: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za Radio Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebom naszych, ale od wszelakich złych krzyków racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Szczęść Boże, dziękujemy. Modlitwa za ojczyznę księdza Piotra Skargi. Boże rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i Najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę, a szczególnie tym, którym udało się połączyć z nami telefonicznie. Pani Jadwidze, Pani Marii, Panu Krzysztofowi z żoną oraz Pani Teresie. W studio modlili się z Państwem
4: Amelia,
1: Magdalena oraz Hubert, posługujący przy konsolecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny w maju na antenie Radia Nadzieja przed modlitwą apelową, którą właśnie za kilka chwil wyśpiewamy i na koniec tego majowego, wiosennego, choć chłodnego piątkowego dnia będziemy mogli wyśpiewać Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, zawierzając jej nasze sprawy, sprawy narodowe, czy też sprawy osobiste, zawierzając też jutrzejszych alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, jutrzejszych diakonów, przyszłych diakonów, miejmy nadzieję, bo właśnie jutro o godzinie 10 w łomżyńskiej katedrze z rąk ordynariusza łomżyńskiego, księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, właśnie 5 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyjmie święcenia w stopniu diakonatu. To uroczystość o godzinie 10 w katedrze i na antenie Radia Nadzieja również transmisja. Jeśli chodzi o niedzielę, to o godzinie 12 planujemy przenieść się do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie i stamtąd Eucharystię transmitować. No póki co zapowiadana modlitwa apelowa, a tuż po niej lista z mocą. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: 700. Notowanie listy z mocą. 7 maja i 7 prowadzących, chciałoby się powiedzieć, ale
2: nieprawda.
1: Jak się rozgadamy, to możecie mieć państwo takie wrażenie. Dobry wieczór.
3: Witamy serdecznie.
2: Witamy.
3: W komplecie.
2: Oj tak,
3: w komplecie.
2: Tak jak dawniej, trzech muszkieterów.
3: Tak, brakuje jeszcze Ignasia małego. Są papary, są urodziny, tak? 700. wydanie można potraktować jako urodzinowe, tak?
2: Dokładnie.
3: Jubileuszowe, więc nie wiem, który to byłby jubileusz. Kiedyś się w to zagłębialiśmy, pamiętasz jeszcze? To było dawno temu.
2: Dawno,
3: 25, 30 jubileusz, ale 700, no ładna liczba. Mam nadzieję, że pęknie kolejny, przynajmniej pełny 800, no ale to za lat kilka. A dziś mamy dla was dużo zmian, dużo będzie się działo. Zaglądajcie na Facebooka, ale tam za chwilkę się pojawi też specjalne foto z okazji 700. wydania. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Dajcie znać na Facebooku, że jesteście po drugiej stronie i spędzimy razem to 700. jubileuszowe wydanie listy z mocą.
2: Ale hola, hola. Od czego zwykle zaczynamy?
3: Słuchajcie, ja się od gadania.
2: W ogóle mnie tu nie było.
3: No, ostatnio nie gramy w ogóle.
2: Stycznia. Od lutego mnie tu nie było, tak, nie mogę się odnaleźć.
3: Jest przecież z nami
2: Jest
3: Ewa,
2: maj.
3: Judasz Jakubiak. Witamy serdecznie po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że...
2: No tak. Jest Paweł Hajduga, no i za heblami steruje moja lepsza połówka, druga mój małżonek, Dariusz Jakubiak.
3: Witamy serdecznie.
1: Jesteśmy wszyscy.
3: I w komplecie przedstawimy wam kolejne notowanie, ale nie wiem, czy uda nam się dzisiaj pograć dłużej niż zwykle. W każdym razie w poczekalni będzie na dziś bardziej luźno, bo tylko jedna propozycja. Co dziś gramy, Darku?
1: Dzisiaj Marcin Wargocki z utworem Nadzieja. Jeżeli chcecie, żeby ten utwór dostał się do naszej listy, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.181 na numer 7148.
4: Tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: Gramy do końca. Marcina Wargockiego. Wiele się działo w studiu. Za chwilkę zobaczycie. Zaglądajcie na Facebooka.
1: Ojejku.
0: Wszystko dzieje się.
1: Aż zgubiliśmy z Pawłem okulary z wrażenia.
0: Live, którego obiecaliśmy. Zgłębienie na chwilkę.
1: To może na kolejne okrągłe notowanie albo na 750.
0: Myślę, że wcześniej. Może się uda. Zawsze to będzie na korzyść. Może przyciągniemy młodych słuchaczy, tych, którzy siedzą nie tylko na Facebooku, ale też na innych social mediach, no ale o tym przyjdzie czas porozmawiać innym razem, no i przede wszystkim działać, a póki co za nami nasza poczekalnia. Dziś tylko Marcin Wargocki pojawił się po raz drugi, trzeci, Darku?
2: Drugi.
0: No to macie jeszcze czas, żeby zagłosować na utwór Nadzieja. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już się pojawi w pierwszym w pierwszej dwudziestce. Marcina, czy będziemy dzisiaj grać jeszcze? No to się jeszcze okaże, bo wiemy, że w ubiegłym notowaniu był w pierwszej 20 z innym utworem. Jak będzie dziś, zobaczymy. rdn.lista.181.
3: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: To może tak na szybko po prostu powiem, że mamy dzisiaj 7 awansów, 9 spadkowiczów, 3 pozycje utrzymały swoją lokatę i mamy dzisiaj jedną nowość. Jeżeli słuchaliście w tamtym tygodniu, no to pewnie wiecie, o kogo chodzi, ale o nowościach za chwilę, bo na razie zagrajmy pozycję numer 20, czyli naszą ostatnią.
2: Nie wiem, co tu się wydarzyło. Ostatnia
3: lokata. Też nie wiem.
2: Świetny.
3: Dlaczego?
2: To najmłodsi grają.
3: Dlaczemu? Szanowni Państwo, głosujcie, moi drodzy.
2: No,
3: ja się też nie zgadzam. Liberum veto robimy.
2: Tak. To możemy zadziałać cuda.
3: Ej, mnie się zawsze słuchali słuchacze w kontekście tego, żeby głosować.
2: A ty już
3: liczę na to.
2: Czasem ważniejsza jest osoba, która liczy głosy. Pozdrawiamy Huberta. Przy okazji mam nadzieję, że nas słucha też. A zostawiamy was z utworem. Może trochę dłużej się uda pograć, żeby tych głosów więcej zebrać. No to teraz projekt Państwa Gąsiorów z najmłodszymi. Już 6 członków liczy cała załoga. Narodzenie rdn.lista.172. To jeszcze przypomnę. Ślemy tę wiadomość pod numer 7148.

0: Ojejku, brakowało mi tego siedzenia. Jeszcze jakby mąż oddał tylko konsoletę we władanie, to już bym w ogóle była szczęśliwa, ale nie można mieć wszystkiego, słuchajcie. Ale mam nadzieję, że kolejne notowanie 701 już listy z mocą będzie również zespołem Gigi Duo 6G z utworem Narodzenie. Żeby ich wesprzeć, ślijcie SMS o treści rdn.st.172 pod 71148.
1: No i teraz to, co lubimy najbardziej, czyli nasza premiera. Chwilę chyba nie było nowości w liście z mocą, a dziś się udało. Komu? Kapela N. Anioł Pański, rdn.lista.180.8, ale dobrze i dobre i to, na dobry początek. Głosujcie, rdn.lista.180.

0: więc ćwiczył
1: walki. Kapela N, utwór Anioł Pański. Spodziewałem się, że będzie wyżej, gdy wskoczy już do nas na listę.
2: Ale słuchaj, powoli się rozkręca.
3: Dużo dzisiaj się rozkręcał i prawie w całości gramy. Tak się zastanawiam, czy na rekord dzisiaj pójdziemy.
1: Jest, to... jest w takim składzie jest możliwość,
3: jest szansa,
1: że...
3: Jest szansa po tych trzech utworach też pewnie. Nie wiem, jak tam czas jest. Szczęśliwie czasu nie liczą, ale no, idziemy.
2: Jeśli chcecie widzieć nas uśmiechniętych, zadowolonych i szczęśliwych, to wpadajcie na naszego Facebooka. Jesteśmy tam. Prościej mi teraz będzie odpisywać bezpośrednio ze studia, a nie trzymając małego Ignasia na za ręce albo na rękach i próbując wam odpisać, także śmiało, śmiało wpadajcie.
1: To była nasza nowość, a ja do was mam pytanie, czy wiecie, czy tutaj jesteście w stanie określić, który z wykonawców, którzy tutaj dzisiaj będą się prezentować, jest z nami najdłużej w liście z mocą?
3: Do mnie pijesz?
2: A to nie było już?
1: Nie, nie.
2: Nie było tydzień temu już? Tej zagwozdki?
1: Nie, nie. Mówię tutaj o... nie mówię o piosence, mówię tutaj ogólnie o debiucie artysty. Który z tych, którzy są u nas dzisiaj w notowaniu, pojawił się najwcześniej? Podpowiem, że było to 15 stycznia 2012 roku.
2: To wtedy jeszcze ptaszki nie śpiewały, że my tu będziemy w radiu pracować. Co powiem, że ty, Paweł, też?
3: Byłeś.
2: Byłem od samego
3: początku. Co prawda po drugiej stronie i nie udzielałem się, ale byłem. Byłem, ale to wcale mi nie ułatwi odpowiedzi. Powiem ci w ogóle.
1: No to cóż, wy się tutaj zastanawiajcie.
3: Wiesz, kiedy to było? 14 lat temu. Jej. Co za... No,
2: byłam
3: kawał?
2: Jeszcze piękna i młoda.
1: Tymczasem ja zostawiam was z tym pytaniem, a naszym słuchaczom wrzucam już miejsce 18, czyli awans z 20. Marcin Wargocki z utworem Jesteś. rdn.lista.168.9.
4: Nadal pozostajesz nieuchwytny.

0: No jestem, jestem, tak wzywał Marcin Wargocki, aż się pojawiłam w studiu.
1: Po raz ostatni Marcin Wargocki, po raz ostatni dziś, drugi. I wystarczy? Nie, Marcina możemy słuchać bez końca.
0: No tak, bo Marcin był w propozycjach, no przecież.
1: No, na razie decydujecie waszymi głosami, że utwór Jesteś wciąż jest z nami. No i nie będzie podmiany, ale macie jeszcze tydzień, żeby podjąć kolejną decyzję. Zobaczymy, czy będzie zamiana. Póki co na pozycji 18 utwór Jesteś, erden.lista.168.
2: A na miejscu 17 mamy Mniejsze granie w domu ojca. Spadek z miejsca 13 to 4 oczka w dół. Ale z tego co patrzę, to jest no już takich dużych spadków nie będzie, więc tyle dobrze dla naszych tutaj uczestników naszego plebiscytu Lista z mocą.
0: Plebiscyt, jakie piękne określenie.
2: Prawda? rdn.lista.179 punktów 11 mniejsze granie w tym tygodniu zebrało.

0: przegranie z ich najświeższą propozycją w domu ojca. Erden.lista.179, punktów 11 i spadek 4 oczka w dół z pozycji 13 na pozycję 17. My mamy chyba inny, Pawełku, ulubiony numer mniejszego grania, prawda?
1: Tak, bezapelacyjnie. Ja
0: taki cichy.
1: Ciągle go odsłuchuję na swojej playliście. Mi się pojawia, czy to w moim komputerze, czy telefonie. Pozdrawiamy. Mam nadzieję, że przesympatyczne panie są razem z nami, słuchają. Może
0: i
1: się
0: panowie
1: pojawią.
0: Tutaj jest taka nowość, wiesz, bo też masz panów, masz też dopełnienie tego trio.
1: Tak, ale
0: tego
1: mi się teledysk zawsze wbija w pamięć. W ciszy tej. Mam nadzieję, że są z nami wszyscy wykonawcy pod projektem Mniejsze Granie. Zapraszamy na Facebooka, czekamy na was. Zaglądniemy za chwilkę, bo teraz czas na pozycję 16. I tu awans, 3 oczka w górę, należy do Ani Jaskierskiej. Porwij mnie, erden.lista.113, punktów 12.

0: Ania Jaskierska na pozycji 16. Awans 3 oczka Porwij mnie. Pamiętajcie, każdy wysłany SMS to 10 głosów, aż 10 głosów, czyli 20-krotnie więcej niż głos internetowy. Naprawdę warto, a koszt niezmiennie od lat 100 zł 23 to całkowity koszt wysłanego SMS-a. Warto głosować, w tym przypadku erden.lista.113.
1: A przed nami Grzegorz Klos, czyli rozwiązanie zagadki, którą wam zadałem parę minut temu.
2: A to Grzesiu jest takim weteranem.
1: Grzegorz jest od 15 notowania listy z mocą. Wtedy wskoczył z utworem Odkąd cię poznałem na miejsce 10, a dzisiaj utrzymał pozycję 15 z utworem Płaszcz.
2: Macie coś wspólnego, Pawełku, z Grześkiem? Wciąż jesteście piękni i młodzi.
0: Dziękuję. Mam nadzieję, że jesteś z nami, Grześku. Teraz jesteś, odezwij się, jeśli możesz albo nas słyszysz, zaglądnij na Facebooka. Czekamy na twój wpis. Padał też Grzegorz przez tych lat 14 wielokrotnie. Mam nadzieję, że jest z nami. Ja wiem, że często z tej drugiej strony radioodbiornika jest. Pozdrawiamy was zresztą wszystkich słuchaczy naszych radio. Mam nadzieję, że za chwilkę zaglądniemy na Facebooka, bo z tego, co FK mówi, dzieje się dziś. A przed nami teraz Grzegorz Kloc. Daj nam jeszcze pograć. erden.lista.166.

0: Grzegorz Kloc z jego utworem Płaszcz, rdent.ista.166, punktów 14 i pozycja 15, podobnie jak w zeszłym tygodniu.
1: To czas teraz na Marię i pozycję 14. Maria Bober, moc słowa, rdent.ista.146, punktów 15, 3 oczka w górę.

0: punktów 15, awans troszeczkę do góry. Serdecznie pozdrawiamy Marię Bober. Wiemy, że ostatnio niedawno była tutaj u nas w Tarnowie, nawet w zabawie, konkretnie mówiąc, i w Tarnowie też, także pozdrawiamy cię, Marysiu, serdecznie. Jakiś nowy utwór się tworzy z tego, co gdzieś tam z nieoficjalnych informacji wiem, także czekamy na tą nową propozycję. Jeśli macie jakiekolwiek propozycje, to ślijcie je lista@rdn.pl.
1: To teraz twój ulubiony duet, nasz ulubiony duet, Aaron i Crux. Co prawda spadek jedno oczko, ale nie ma powodu do smutku. Anioły, jak to anioły, polecą na pewno w górę w przyszłym tygodniu, a dziś po punktów 17, pozycja 13, rdn.lista.142.

0: Świetny duet. Aaron i?
1: Krux.
0: Coś cię tak zamilkli?
2: Myślałem, że on mówiłaś.
0: A to nie wątpię, słuchaj.
2: Pawełku. Najważniej duet.
0: Pawełku, no do niedawna my tworzyliśmy świetny duet Listy z mocą z racji na...
3: Takich dwóch jak nas troje to nie ma ani jednego.
0: No tak, z racji na to, że ja miałam krótką przerwę, wiadomo, spowodowaną tutaj pięknym czasem końcówki ciąży i macierzyństwa, no to już tutaj wpadł za mnie mój mąż.
3: Ale
0: i wpadł też Rybiki, chyba to
3: spokojnie, dbałem o to, żeby Pawłowi nie spadł włos z głowy.
2: Jak to, jak to mówią, wszystko zostaje w rodzinie.
0: Świetnie. No to jest dokładnie. Trzeba
2: ale
0: wiedzieć, jak się ustawić.
2: Z nami, tak? Czy na razie nie musi...
0: jeśli
2: nie
0: tylko
2: się...
0: babcia bądź inna niania jest chętna przygarnąć naszego synka Ignasia, to z przyjemnością.
2: Pozdrawiamy babcię.
0: Bo on już mówi dość dużo, także moglibyście go tutaj słyszeć. Jak już zacznie mówić pełnymi zdaniami, to weźmiemy go do listy z mocą. Będziemy wtedy w czwórkę.
3: Na dwie trowaśki.
0: Ojejku, ja już tam słyszę ostre uderzenie pod spodem.
3: Słychać. Tak, bo tutaj w międzyczasie San Giuseppe Gangsta z 9 spadło na miejsce 12. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję i żeby poszli w górę do naszej pierwszej dziesiątki, to ślijcie smsy o treści rdn.lista.164 na numer 7148, a w tym tygodniu San Giuseppe Gangsta 18 punktów zdobyli.

0: utworzyć tą listę jeszcze bardziej efektywnie. Mam nadzieję, że będziecie z nami przez kolejnych 700 notowań. No ale dobrze, tyle sentymentów. Teraz czas na pierwszą dziesiątkę?
1: Tak, czy? Dokładnie.
2: Oj, tak,
0: to już ten moment? Tak,
2: to już najwyższa pora.
3: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku. I tak patrzę, że tutaj bardzo ciasno jest między tymi miejscami. To są różnice o jeden punkt tak naprawdę, więc każdy punkt się liczy, każdy głos, wszystko zależy od Państwa. Marcin Styczeń, Noc Pojedynku, rdn.lista.170, w tym tygodniu punktów 23.

0: Niby maj, wiosna w rozkwicie, a tu co? Zima.
1: Styczeń.
2: Zastanawiałem się, tak komu dzisiaj przypadnie zaszczyt, żeby tego suchara powielić. Ale wszystko się zgadza, wszystko na swoim miejscu.
0: Styczeń. Dobrze, że mamy herbatkę.
2: Styczeń w maju.
0: Do przepicia.
2: Ale wyjątkowo ciepły początek maja. Mam nadzieję, że tak zostanie. No dzisiaj lekką zadyszkę dostała wiosna. No właściwie to już lato chyba. Ale cieszymy się. Nie narzekamy na pogodę. Moc pojedynku. Marcin też narzekać nie powinien. Trzy oczka co prawda dzisiaj w dół, ale będzie lepiej. Będzie dobrze. Z rden.lista.170.
3: Marcin, styczeń nam rozdzielił księdza Jakuba i
0: zima
3: siostrę Julitę Zawadzką, bo na miejscu 9 właśnie ona się znajduje z utworem Czuwajmy. Jest to awans o jedno oczko, więc zawsze to dobrze takie rzeczy widzieć, zawsze to lepiej w górę niż w dół. rden.lista.026 punktów 24.

0: siostra Julita. Dziś na pozycji 9. Ksiądz Jakub do niej pewnie doskoczy w przyszłym tygodniu. Ale żeby tak się stało, głosujcie i na księdza Jakuba, i na siostrę Julitę. W przypadku utworu Czuwajmy, rdn.lista.026.
1: To teraz ja. Teraz ja.
0: Ósemka,
1: moja ulubiona. Ojejku, nie mogłam się doczekać. I osobiście zapowiadam dzikie serca z utworem Stać się kimś. rdn.lista.126. 2 punktów 26.

0: Dziękuję, mój kochany, że tak długo ten utwór wybrzmiał, ale nie dość, że wróciłam, to jeszcze taki dzień dziecka mi zrobił.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie tylko możecie wysyłać SMS-y, ale także głosować na stronie internetowej listazmocą.rdn.pl i tam takich głosów w ciągu tygodnia możecie oddać 3 i każdy taki głos to jest 0,5 punktu. Dziękuję.
0: Tak, ty już?
1: Tak.
2: To my możemy? Kilka ogłoszeń, tak?
1: Ogłoszenia parafialne.
0: Ale właśnie niektórzy narzekają, że nie mogą dostać się na tą stronę. Rekomendujemy określone przeglądarki Mozilla albo Edge'a. U nas działa.
2: Sprawdźcie u siebie.
0: Dokładnie.
2: Pozdrawiamy, bo jesteśmy nie tylko w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Są z nami również słuchacze Radia Palloti.
0: Radia Nadzieja.
1: Radia M.
0: Radia Emaus i Radia Podlasie. I właśnie, gdzie jeszcze docieramy? Bo nie jesteśmy w 100% pewni, gdzie ta nasza lista z mocą się niesie, więc jeśli zechcecie się podzielić z nami w komentarzach pod tym postem właśnie promującym 700 notowanie listy z mocą, to napiszcie, gdzie tam nas słuchacie, w jakich okolicznościach i tak dalej i na falach jakiego radia, bo jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo ciekawi.
2: To teraz czas na pozycję 7. Celia do Betlejemu. Erden.lista.169 punktów 37.

0: najwyższy dzisiaj awans o 11 oczek.
1: Gratulacje.
2: Statystyki. Nie znałam cię od tej strony, mój mężu kochany.
1: Pozdrawiamy wszystkich maturzystów przy okazji.
2: O właśnie, no tak, matura z matematyki.
1: Zdawałaś matematykę? Bo,
2: tak, tak, ja byłam już tym rocznikiem, który obowiązkowo zdawał maturę z matematyki.
1: 7 plus 9 plus 3 plus 1. 20, okrągłe, ja mam ściągę tutaj.
2: Ej, zaskoczyłeś mnie, halo, halo.
1: Musiałbym kalkulator otworzyć.
2: Zaskoczyłeś i wybiłeś. Wybiłeś mnie z rytmu, słuchaj, no.
1: Nie każdy lubi matematykę.
2: Tak, zdecydowanie, to nie jest moja najmocniejsza strona, tym bardziej jak nie jestem gotowa na takie pytanie. Ale w tle już na pozycji 6 Adam Rymasz i grupa Odpowiem, bliżej, mocniej, więcej. Jest to spadek jednoczków w dół. Z pozycji 5 na pozycję 6 Erden.S.124 punktów 41.

0: Bliżej, mocniej, więcej. Adam Rymarz i grupy odpowiem. rdn.st.124, punktów 41.
1: Póki no co, to właśnie. Tak nie więcej, tylko mniej, nic ale nie zgadza, wszystko, dobra. Wszystko zależy od was.
0: Ale my jesteśmy bliżej czy dalej? I czy mamy tutaj takiego słuchacza, który jest z nami od pierwszego notowania listy z mocą? Jeśli tak, to prosimy serdecznie to, żeby się ujawnić również w komentarzach na naszym Facebooku, bo mamy Monikę, która pamięta jeszcze niespełna 200. wydanie listy wzwyż, a tu już 700. wydanie listy właśnie dzisiaj.
2: Jest szansa, że Monika jest nastolatką jeszcze. Ale tak liczę, no 15 lat mówiłem, żeby nam stuknie za miesiąc, no to żeby słuchać od początku, to trzeba być już co najmniej 15 lat.
0: No tak, ja bym musiała 16 lat mieć, żeby
2: słuchała od 200 notowania dopiero, więc może być trochę młodsza. Nie zaglądamy Monice w PESEL, ani pozdrawiamy serdecznie, jest z nami, mam nadzieję, i nas słucha w dalszym ciągu i będzie nas słuchać.
0: Pozdrawiamy wszystkich i dużych, i małych słuchaczy listy z mocą. Wiemy, że nasz synek też słucha z babcią Gosią, także też pozdrawiamy. A w tle już duet fantastyczny Agnieszka Miłek i Mariusz Niegórski, Ocean bez dna, rdn.ista.156, punktów 40.

0: Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski zamienili się z Adamem Rymarzem i grupą Odpowiem miejscami. Piąte na szóste, szóste na piąte. Taka koleżeńska wymiana miejsc.
1: To teraz czas na pozycję czwartą, a to już jest ogromny przeskok. Jeśli chodzi o ilość punktów, prawie i półkrotnie więcej, 129, tyle uzbierał dzięki waszym głosom, SMS-om, przede wszystkim Janusz Jędrusik. I cóż mogę ci dać? rden.lista.116.

0: Miejsce trzecie.
1: Wędrujemy do dalekiej Szkocji. Szkocki klimat mamy dzisiaj. Do dalekiej Szkocji wędrujemy. Pozdrawiamy, mam nadzieję, że są z nami na Facebooku. Jeszcze się chyba nie zameldowali, ale to są nasi stali słuchacze. Mowa tu o państwie Grażyna i Mariusz Śmiałkowie. Gościnnie Magdalena Bober. W tym utworze jagłania erden.lista.940 punktów okrągłe 400.

0: Церква Ісус, утвори Мігуаня, Ерден, .940 пунктів, 400, ну і спадок гідножко вдову на пості третю, а кто на пості другий, то уж все за момент докаже.
1: Місце друге.
0: Чи так як в зашлому тигодню, чи теж щось іннего?
2: Тут маємо дзісяй trzech pretendentów do tego. Nie wszystko się okaże za kilka. Już słyszymy, że na dwójce Arete. A kto dzisiaj zwyciężył? Tego jeszcze nie wiemy. Być może Gabi Gąsior, Adam Rymasz, być może ktoś inny. Ale o tym za chwilkę. Póki co zostawiamy Was z utworem Zwyciężyłaś. Erden.lista.133 punktów 456.
3: Znieść tę odwagę.
4: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

0: Miejsce pierwsze.
1: Kto w dzisiejszym 700? Magdalena czy Gabi Gąsior?
2: Niestety, nie jest to Gabi Gąsior. Ja dam rymasz z utworem Święty Dziecię. Z tym utworem na dobre się żegnamy. No ale Gabi Gąsior jeszcze jest na liście z mocą w ramach tutaj fantastycznego zespołu GG Duo 6G. Adam Rymasz też jest obecny, więc mam nadzieję, że jeszcze z nami będą w kolejnych notowaniach. Chyba, że mają jeszcze kolejne propozycje, to zachęcamy do zgłaszania.
3: A Magda Sikora wróciła z czwartego miejsca na pierwsze i to, można powiedzieć, zdeklasowała swoich rywali.
1: Podrażniona.
3: Zdobywając 805 punktów. Można powiedzieć, że no dwa razy tyle, co trzecie czy drugie miejsce, więc przewaga jest naprawdę spora, ale to wszystko dzięki wam. Więc jeżeli chcecie, żeby Magdalena Sikora utrzymała tę pozycję, to wysyłajcie smsy na 7148 o treści rdn.lista159 albo głosujcie na listazmocą.rdn.pl i zobaczymy, co przyniesie nam 701 notowanie.
2: I jeszcze z tego miejsca ja serdecznie chciałabym pozdrowić Piotra Barańskiego, który jest autorem tekstu właśnie do utworu On z nami Magdaleny Sikory. Dostaliśmy przepiękny prezent od niego, jego tutaj wydanie tekstów, piosenek, wierszy, prozy, wybór tychże rzeczy. Bardzo dziękujemy za ten miły prezent. No i jak macie ochotę nam coś wysłać, to zawsze możecie nam coś tutaj, jakieś dary, jakieś płyty, czekamy. RDN Małopolska, ulica Bema 14, 33 Tarnów z dopiskiem Lista z mocą i będziemy te dary z przyjemnością przyjmować.
1: My za dzisiejsze 700 notowanie bardzo dziękujemy. To wszystko, co dziś mieliśmy dla was. Będziemy za tydzień. Będzie Darek, będę ja, będzie Ewa.
2: Kto wie, być może jeśli mój Ignacy mnie puści, no to
1: lista
2: tak.
1: Lista z mocą na pewno. A w jakim składzie? Przekonacie się za tydzień. Bądźcie z nami. Życzymy wam dobrego tygodnia. Do usłyszenia, mówią i nisko kłaniają się Ewa Judasz-Jakubiak,
3: Paweł Hejduga
2: i Dariusz Jakubiak.
1: Do usłyszenia.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś pierwsza rocznica wyboru Leona XIV na następcę Piotra. Podobnie jak Jan Paweł II, papież udał się w pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Pompejach. Leon XIV wezwał do odmawiania różańca, zwłaszcza w intencji rodziny i pokoju. Z Pompejów papież udał się do Neapolu. W katedrze modlił się przed krwią świętego Januarego, która od 2 maja jest w stanie płynnym. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Dziś w pierwszą rocznicę wyboru na następcę Piotra Leon XIV odbył pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Zostałem wybrany w dzień supliki do Matki Bożej Pompejańskiej, musiałem więc tu przybyć, aby powierzyć moją posługę opiece Najświętszej Dziewicy, powiedział papież. W Pompejach wielokrotnie odwoływał się do Jana Pawła II, który również w pierwszą rocznicę pontyfikatu pielgrzymował do tego sanktuarium. Leon XIV przywołał jego słowa.
2: Dzisiaj, podobnie jak w czasach starożytnych Pompejów, konieczne jest głoszenie Chrystusa społeczeństwu, które oddala się od wartości chrześcijańskich, a nawet traci o nich pamięć.
1: Papież zachęcał do odmawiania różańca. Przypomniał, że modlitwa Zdrowaś Maryjo przenosi nas do chwil zwiastowania, kiedy odwieczne Słowo Boże staje się człowiekiem i niesie nam zbawienie.
2: Pokolenia wierzących zostały ukształtowane i były strzeżone przez tę modlitwę, prostą i ludową, a jednocześnie zdolną do mistycznych wyżyn i będącą skarbnicą najbardziej istotnej teologii chrześcijańskiej. Cóż bowiem jest bardziej istotnego niż tajemnica Chrystusa, niż Jego święte imię, wymawiane z czułością Dziewiczej Matki? To w tym imieniu i w żadnym innym możemy być zbawieni.
1: Leon XIV zaapelował w szczególności o odmawianie różańca w intencji rodzin i pokoju.
2: Niech za wstawiennictwem Maryi, wszechmocnej dzięki łasce, od Boga pokoju spłynie obfity strumień miłosierdzia, który dotknie serca, uciszy urazy i bratnią nienawiść. Oświeci tych, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za sprawowanie rządów. Bracia i siostry, żadna ziemska potęga nie zbawi świata, ale tylko boska moc miłości, którą Pan Jezus nam objawił i darował. Wierzmy w Niego, pokładajmy w Nim nadzieję, naśladujmy Go.
1: Drugim etapem wizyty duszpasterskiej Leona XIV był pobliski Neapol. W katedrze papież spotkał się z duchowieństwem i modlił się przed relikwiami świętego Januarego, patrona miasta. Od 2 maja zakrzepła krew męczennika jest w stanie płynnym. To tak zwany cud świętego Januarego. W przemówieniu Leon XIV wezwał Kościół, by był światłem nadziei w mieście naznaczonym nierównościami, bezrobociem i kruchością rodzin.
2: W tym kontekście działalność duszpasterska jest wezwana do ciągłego ucieleśniania przesłania ewangelicznego, aby wyznawana i celebrowana wiara chrześcijańska nie ograniczała się do jakiegoś emocjonalnego wydarzenia, ale głęboko przenikała tkankę życia i społeczeństwa. Ciężar ten jest jednak ogromny, zwłaszcza dla kapłanów.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Znowu noc, znowu Radio Nadzieja, 103,6 FM. Feels like yesterday.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Gościem mnie Radia Nadzieja jest Bartosz Nieprzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Łomża w zeszłym roku nie osiągnęła wymaganego poziomu odzysku. Wymagany jest 55%, my osiągnęliśmy ponad 38%. Tak wynika z analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta. Będzie kolejna kara i kolejne podwyżki opłat za śmieci?
3: Podwyżki w tym roku już były. Od 1 kwietnia mieszkańcy mają podwyższone opłaty. Łomża nie osiągnęła poziomów odzysku zgodnie z naszymi przewidywaniami, bo podczas rozmów naszych poprzednich z panem redaktorem i z panem tutaj w Radiu Nadzieja, zgodnie z naszymi przewidywaniami, jakby w tym roku miasto Łomża ze względu na problemy z systemu zagospodarowania odpadami nie osiągnie poziomów odzysku, co co jest konsekwencją wysokich wymagań stawianych przez Komisję Europejską, ale też konieczności zmian zarówno na składowisku, jak i w systemie zagospodarowania odpadami, a też konsekwencją wprowadzenia systemu kaucyjnego. Pewnie pan redaktor zaraz pyta, że w poprzednich latach nie było systemu kaucyjnego, a też nie osiągnęliśmy poziomów odzysków. Zgadza się. System globalnie zagospodarowania odpadami w miastach, w samorządach takich jak Łomża, wymaga zmian, wymaga dostosowania do wymagań unijnych. No i takie zmiany podejmujemy, a z drugiej strony też jest konieczność edukacji ekologicznej, poprawy segregacji mieszkańców, zwłaszcza w zabudowie jednorodzinnej, bo jak rozłożymy sobie tę analizę sporządzoną przez Urząd Marszałkowski, związaną z wynikami za poziomy odzysku za rok 2025, to widzimy, że w zabudowie jednorodzinnej te poziomy są na zadowalającym poziomie, powyżej 60%. Problem jest z zabudową wielorodzinną. No i tutaj takie działania są konieczne do wdrożenia.
2: Bo jeżeli chodzi o zeszły rok, to system kaucyjny dopiero w zasadzie zaczął raczkować jesienią.
3: Zgadza się.
2: Więc jeżeli chodzi o ten 2025, to nie można zrzucić tego.
3: No, oczywiście.
2: System kaucyjny.
3: Zgadza się, tak.
2: No to tutaj czytałem tą analizę, no to wynika z niej, że jednym z takich głównych problemów to są odpady zmieszane.
3: Tak.
2: Właśnie w tej
3: zabudowie wielorodzinnej.
2: To dlaczego?
3: Rozproszona odpowiedzialność mieszkańców, w sensie takim, że jeżeli wszyscy jest jedno miejsce do składowania odpadów, czyli altana śmieciowa, to, że tak powiem, poczucie obowiązku w segregacji jest troszeczkę rozproszone, bo wiadomo, że w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli każdy ma te kilka pojemników i tam ma odpowiednio posegregować i wie, że jest możliwość zidentyfikowania, czyli określenia, kto jest wytwórcą danego odpadu, to te poczucie obowiązku, ten taki reżim segregacji jest na większym poziomie. W zabudowie wielorodzinnej mamy dwa problemy. Rozproszona odpowiedzialność, czyli brak możliwości zidentyfikowania, kto jest tak naprawdę wytwórcą tego odpadu, w sensie takim, że w myśl zasady zawsze, że to nie ja. A druga też konieczność poprawy infrastruktury altan śmieciowych w mieście, czyli nie wszystkie jeszcze altany, ten stan się poprawił na przestrzeni ostatnich lat, ale nadal nie wszystkie altany osiedlowe są zabudowane i to wymaga wypełnienia, żeby tylko mieszkańcy danego bloku mieli dostęp do danej altany, bo jeżeli te altany są otwarte na otwartej przestrzeni osiedlowej, no to też osoby zewnętrzne wrzucają te śmieci.
2: Ale to można się zastanawiać, no to o czym my mówimy, skoro nawet infrastruktury nie mamy dostosowanej do tego, aby gdzieś unikać tego, że ktoś obok przyjdzie, wrzuci nam do ogólnodostępnej altany śmietnikowej, do tego pojemnika z odpadami zmieszanymi kompletnie wszystko.
3: No zgadza się, to jakby wymaga ciągłej pracy, czyli poprawy, żeby wszystkie te altany były zabudowane. I to jest dopiero pierwszy krok, tak? Czyli pierwszy krok to jest ta infrastruktura, a drugi krok konieczność poprawy jakości segregacji, czyli edukacja mieszkańców, kontrolę i żeby te odpady trafiały w stanie możliwym do segregacji, żeby było jak najmniej tych odpadów zmieszanych.
2: No to jeżeli chodzi o edukację, o segregację, to czy ta edukacja ma sens? Bo teraz tak, są mieszkańcy, którzy segregują. starają się wszystko dokładnie wyrzucać. No ale koniec końców i tak przychodzi do sesji Rady Miasta, radni głosują za podwyżką opłat za śmieci. No to ja jako mieszkaniec, który segreguje, a i tak dowiaduje się, że co roku mam płacić więcej, to może ludziom się odechciewa w końcu.
3: Znaczy, wydaje mi się, że się nie odechciewa, bo mimo wszystko stan świadomości społecznej i jakby te wyniki się nieznacznie, ale poprawiają z roku na rok. My też widzimy większe zainteresowanie mieszkańców PSZOK-em, żeby oddawać te odpady, a z drugiej strony no też jakby element jakości segregacji to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony na kształt, na wartość finalną opłaty śmieciowej wpływają też czynniki zewnętrzne. No wzrost kosztów energii, wzrost kosztów paliwa, to też nie jest tak, że w innych miastach, które osiągają te poziomy odzysku, ta opłata jest na stałym poziomie od kilku lat. Ona z roku na rok jednak podlega waloryzacji inflacyjnej ze względu na wzrost kosztów pracy też z roku na rok. Średnie minimalne wynagrodzenie rośnie, no, koszty paliwa, tak, które w tym roku gdzieś tam nas dotknęły, wzrost kosztów energii, więc z jednej strony mamy tą waloryzację inflacyjną związaną ze wzrostem kosztów pośrednich, czyli tych dookoła produkcyjnych, a z drugiej strony no, mamy tę konieczność poprawy jakości segregacji. My chcemy się skupić teraz na tych czynnikach, na które mamy wpływ, czyli na wzrost jakości segregacji, dlatego jakby podejmujemy akcje edukacyjne, żeby tę świadomość wśród mieszkańców zwiększać. I tutaj możemy się pochwalić tymi małymi sukcesami, które gdzieś tam nas przybliżają do tego osiągnięcia tego zadowalającego efektu. Bardzo się cieszę, że nasza ostatnia akcja, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu, Ekologia za sezonkę, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Akcja jest bardzo prosta, czyli mieszkańcy przynoszą odpady selektywne, takie jak papier, plastik, elektronarzędzia i w zamian za to otrzymują sadzonki drzew. Rozdaliśmy ponad 1000 sadzonek, zebraliśmy ponad 2 tony odpadów, które by prawdopodobnie trafiły poza system zagospodarowania jakby miejskiego. Z drugiej strony też prowadzimy od początku roku szkolnego akcje w szkołach, zbiórki papieru, zbiórki makulatury. No i w tym roku, tak nieoficjalnie mogę powiedzieć, bo ogłoszenie wyników, my to nazwaliśmy akcje Igrzyska Ekologiczne, które są dedykowane dla szkół podstawowych i przedszkoli łomżyńskich. Osiągniemy rekordowy poziom zbiórki. Wyniki będą 1 czerwca z atrakcyjnymi nagrodami dla uczestników, dla dzieci, które się bardzo zaangażowały w tę akcję w tym roku.
2: Więc może jeszcze więcej takich akcji powinniście robić, żeby ludzie nie wyrzucali do tych wszystkich automatów, butelkomatów, tylko
3: jak najbardziej. W tym raporcie, o którym rozmawiamy z panem redaktorem Urzędu Marszałkowskiego, podniesiono konieczność intensyfikacji działań edukacyjnych. No my w zeszłym roku zorganizowaliśmy rekordową ilość akcji. Uruchomiliśmy nowe programy, tak właśnie jak te Igrzyska Ekologiczne dla szkół podstawowych i przedszkoli. W tym roku chcemy to poszerzyć o szkoły średnie, zaangażować też seniorów, żeby cały przekrój, organizować akcje dedykowane dla całego przekroju społeczeństwa, żeby tych działań było jak najwięcej, żeby pokazywać, uświadamiać mieszkańców, jak ważna jest ta edukacja ekologiczna, jak ważna jest świadomość poprawnej segregacji, poprawnego recyklingu, żeby ten problem śmieciowy, który nie dotyka tylko miasta Łomży, bądźmy szczerzy, jest to problem wszystkich samorządów.
2: Może powinniście płacić mieszkańcom za przeniesioną butelkę 50 groszy zwrotu, to może ZGO zaoferuje 60 groszy zwrotu.
3: No, będzie to cena nieekonomiczna, to wynika z uwarunkowań systemu kaucyjnego, aczkolwiek na pewno warto rozważyć system dodatkowych zachęt dla mieszkańców, żeby jakby uświadomić sobie, że tak naprawdę odpady to nie są śmieci, to są surowce, bo one prawidłowo zebrane wracają później do gospodarki, a jeżeli coś wraca do gospodarki, no to jest gdzieś tam ten czynnik ekonomiczny. To zresztą system kaucyjny pokazał, jak to jest duży biznes, opłacalny. Niestety, tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy w naszych rozmowach, w obecnej konstrukcji systemu kaucyjnego jest to przede wszystkim biznes kosztem mieszkańców, opłacalne dla międzynarodowych korporacji, a my na naszym poziomie musimy podejmować działania, żeby jednak te wpływać na to, żeby te opłaty dla mieszkańców były jak najmniej dotkliwe te wzrosty.
2: No a propos tych opłat, to zadałem pierwsze moje pytanie dzisiaj było, czy ta kara nałożona w związku z nieosiągnięciem tego limitu będzie wiązała się z kolejną podwyżką opłat za śmieci? Pan powiedział, że w tym roku już była, czy będzie w kolejnym roku? Ja pamiętam jesienią, jak był w zeszłym roku jesienią u mnie pan gościem, powiedział pan, że kolejne podwyżki to perspektywa raczej 2 lat, minęło kilka miesięcy i nastąpiło podwyżki.
3: To ja mogę powiedzieć, że jestem po takiej dżentelmeńskiej umowie z panem prezydentem, z władzami miasta, że do 2029 roku nie planujemy podwyżek, że ta podwyżka będzie ostatnią w perspektywie tych 3 lat. Ta podwyżka wynikała też troszeczkę z konieczności właśnie wdrożenia elementów rozwoju instalacji, czyli obecnie nasze składowisko w Czartoryi było przystosowane na zbiórkę odpadów selektywnych, czyli w znacznej części tych odpadów, które teraz trafiają do systemu kaucyjnego, do recyklomatów. Żeby odpowiedzieć na nowe wyzwania legislacyjne, musimy zmodernizować naszą instalację, dostosować do zwiększonych działań innych odpadów, czyli tak jak wspominałem na sesji Rady Miasta, skupić się na odpadach zielonych, które też są cennym surowcem ze względu na poziomy odzysku, ale też mamy bardzo znaczący wzrost odpadów budowlanych, gruzu, gipsu, betonu, czyli tych tak zwanych odpadów zmieszanych budowlanych. No i teraz podejmujemy działania, żeby zbudować taką linię specjalną, profesjonalną, wyspecjalizowaną właśnie w odpadach budowlanych i zmodernizować naszą kompostownię, czyli to jest ten element infrastruktury, który odpowiada za zagospodarowanie odpadów zielonych. Więc tak naprawdę musimy poczynić działania inwestycyjne, żeby odpowiedzieć na wyzwania związane z systemem kaucyjnym, czyli zaadaptować naszą, przeorganizować naszą linię, która była do tej pory przystosowana właśnie do sortowania tych odpadów, które teraz trafiają do systemu kaucyjnego, czyli butelek, puszki aluminiowej, szkła, a żeby skupić się na innych odpadach. Więc po rozmowie z radnymi, po rozmowie z panem prezydentem ustaliliśmy, że ta podwyżka będzie troszeczkę wcześniej, ale żeby w przyszłości nie podnosić tego i żeby się przygotować na te wyzwania związane z systemem kaucyjnym.
2: Czyli, drodzy państwo, padło, do 2029 roku nie będzie podwyżek opłat za śmieci w Łomży i będziemy tej daty pilnować.
3: Z drobnym zastrzeżeniem, przy obecnym stanie faktycznym, jeżeli nie będzie żadnych, bo jakby wyjaśniają troszeczkę, no system gospodarki odpadami nie jest w 100% zależny od samorządów, czyli tak naprawdę samorządy ponoszą ten ciężar wizerunkowy, ciężar tłumaczenia mieszkańcom konieczności podwyżek, ale z drugiej strony są uzależnione od zmian legislacyjnych.
2: Czyli mogą jednak być.
3: Jeżeli ustawodawca wymyśli znowu jakiś system kaucyjny 2.0 albo inny szalony pomysł, to niestety no, nie będziemy mieli wpływu, bo jeżeli instalacja poniesie dodatkowe koszty, no to wiadomo, że te koszty zagospodarowania odpadami są związane z opłatą śmieciową.
2: No ale to pewnie teraz, no, jako mieszkańcy Łomży oczekują od samorządu, władz miasta, że będą działać adekwatnie do otaczającej nas rzeczywistości panujących realiów.
3: Tak, jak najbardziej. No, wszystkie te działania, które podejmujemy, właśnie o których wspomniałem, czyli konieczność modernizacji linii, konieczność dostosowania się do nowych warunków związanych z strumieniem surowca, no to są te odpowiedzi na wyzwania związane z systemem legislacyjnym. Tak jak mówię, no, ja dosyć często jeżdżę na konferencje, na spotkania branżowe, rozmawiam z przedstawicielami innych spółek komunalnych tego typu i to nie jest tak, że tylko w Łomży mamy te problemy, tylko we wszystkich miastach są te problemy związane z systemem kaucyjnym. Zresztą to jest podnoszone też na poziomie ogólnopolskim. Ten system jest coraz częściej krytykowany. Pani minister klimatu była ostatnio przedmiotem, jej działalność była przedmiotem dyskusji w ramach wotum nieufności.
2: Ale ma się dobrze i jest na stanowisku.
3: No, jakby
2: premier zadowolony.
3: Czynniki polityczne to spowodowały, aczkolwiek no, nawet w jej koalicji rządowej nie wszyscy są zadowoleni z efektów jej pracy, a nawet powiem tak, większość jest niezadowolona. Jest to obecnie chyba najsłabiej oceniana minister w rządzie pana premiera Donalda Tuska i właśnie większość jej zarzutów jest skierowana do działań związanych z wdrożeniem właśnie systemu kaucyjnego.
2: No dobrze, ale to nie siedzicie z założonymi rękami, nie narzekacie tylko, że jest system kaucyjny, nie da się nic zrobić, tylko chce się poczynić inwestycje, tak, które będą adekwatne do innego typu surowców. Teraz rozumiem, żeby ten odzysk był większy, bo wiadomo, że te butelki plastikowe uciekają.
3: Tak, to co już jest zauważalne, w sensie w pierwszym etapie w październiku zeszłego roku to system dopiero raczkował, wszyscy się uczyli, ale teraz wraz ze wzrostem jakby ilości tych surowców i wdrożeniem tego systemu kaucyjnego już powoli zauważamy spadek tego przypływu. Więc tak, my podejmujemy inne działania modernizacyjne, inwestycyjne, żeby obniżać te koszty mieszkańców. Czyli teraz chcemy się skupić na odpadach zielonych, na modernizacji biokompostowni, ze względu na to, że tutaj produkujemy z naszych odpadów zielonych, łomżyńskich nawóz, do którego zachęcam wszystkich mieszkańców. Nawóz się nazywa Łomżyniaczek, cieszy się bardzo dużą popularnością. I to jest właśnie produkt, który jest produkowany z odpadów, z naszych zielonych odpadów, jest poddawany procesom tlenowym odpowiednim, cechuje się wysoką zawartością nawozu, fosforu, jest takim cennym nawozem do ogródka, do lasu, może być wykorzystywany przez wszystkich mieszkańców, którzy, że tak powiem, lubią zielone prace porządkowe. Z drugiej strony też chcemy skupić się na działaniach inwestycyjnych mających na celu wytworzenie nowego produktu i tutaj takim pomysłem, który teraz obecnie analizujemy i chcielibyśmy go w przyszłości wdrażać, w najbliższej przyszłości, to są odpady budowlane, żeby z tego gruzu, który wpływa, który gdzieś po pracach remontowych mieszkańców zostaje, produkować kruszywo, które później mogłoby być wykorzystywane przez lokalne firmy budowlane pod podsypki, pod podbudowę dróg. Mamy sporo inwestycji na terenie miasta i okolic i to jest wykorzystywane przez firmy budowlane, tylko trzeba to poddać odpowiednim procesom, zdobyć też odpowiednie uprawnienia, żeby ten produkt miał właściwą jakość. I takie właśnie działania teraz podejmujemy.
2: No to są działania reagujące na bieżąco na ten system kaucyjny, ale w tej analizie pojawiają się problemy, które właściwie są od lat. Chociażby uszczelnienie systemu opłat. To nie jest problem od dziś, tylko problem, który jest od wielu lat. Ta luka osób, które nie płacą, które uciekają z systemu, to jest około 10 tysięcy osób, to jest 8 tysięcy osób. No i tutaj może należy zmienić w końcu tą metodę naliczania opłat.
3: Tak, tylko my jako Zakład Gospodarowania Odpadami odpowiadamy za zagospodarowanie odpadami, za sposób i metodologię naliczania opłaty śmieciowej. System odpowiada Urząd Miasta.
2: Oczywiście, ale wy możecie jakiś temat, pomysły podrzucać.
3: Tak, to ten temat wraca, jest jakby przedmiotem dyskusji, no, najczęściej wraca przy podwyżkach, czyli ostatnio był przedmiotem dyskusji na Komisji Gospodarki Komunalnej, też podczas rozmów z panem prezydentem. No ja jestem w stałym kontakcie zarówno z panem prezydentem, jak i z panem naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej. No i ten problem jest zauważalny, że niesprawiedliwość i pewnego rodzaju luka tego systemu, czyli że z jednej strony mamy dużą część mieszkańców, znaczną część, bo około 80% płaci sumiennie, stara się segregować, a z drugiej strony mamy 20% mieszkańców, którzy nie odprowadzają tej opłaty śmieciowej, a koszty ich działań są przenoszone na tych mieszkańców, którzy płacą i to na pewno
2: musi być. No i co by pan proponował, co pan proponuje?
3: Ja swoje propozycje na bieżąco składałem Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. One wiem, że są przedmiotem analizy.
2: I analizy trwają i trwają i trwają.
3: Ja się nauczyłem w pracy w branży odpadowej, że cierpliwość jest kluczem, bo też jakby przychodząc ze świeżą energią, myślałem, że pewne działania można wprowadzić tam z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień, ale ilość pozwoleń, ilość regulacji, która jest przedmiotem branży odpadowej. Z jednej strony to jest dobrze, bo jakby niweluje pewnego rodzaju działania nielegalne, takie jak mafie śmieciowe czy nieuczciwych dostawców, ale tu dla przykładu panu redaktorowi powiem, że u nas każda zmiana pozwolenia zintegrowanego, czyli tego dokumentu, na którym funkcjonuje spółka, to jest około proces między 1,5 a 2 lata. Wymaga zaopiniowania, uzyskania zgody 6 instytucji kontrolnych.
2: Ale jeżeli chodzi o metodę naliczania opłat za śmieci, to nie trwa, te analizy i te rozważania nie trwają rok ani dwa, tylko zdecydowanie więcej. No i pytanie kluczowe, czy jest w ogóle wola polityczna w Łomży, aby tę metodę naliczania zmienić?
3: No, ja jestem, że tak powiem, prezesem spółki komunalnej i staram się wykonywać swoją pracę. No, jakby pytanie o wolę polityczną i o chęć zmiany tego, myślę, że to bardziej właściwymi adresatami tych pytań byliby decydenci w postaci kierownictwa Urzędu Miasta.
2: No, obserwując to, co się dzieje, to raczej tej woli nie ma. Bo pan jaką propozycję tutaj złożył, żeby to był system...
3: Przedstawiałem propozycję systemu mieszanego, tak, w oparciu o zużycie wody, ryczałtowe zużycie wody, ewentualnie no, też do rozważenia system, jak jest na przykład w mieście Białymstoku, czyli od gospodarstwa domowego, w zależności od powierzchni gospodarstwa domowego.
2: No i z jaką odpowiedzią pan się spotkał? Analizujemy to, tak?
3: Jesteśmy w bieżącym kontakcie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, aczkolwiek, tak jak mówię, no, to nie Zakład Gospodarowania Odpadami podejmuje te decyzje finalne, więc...
2: No jest, ale jakąś zwrotkę musi pan otrzymać, że nie wejdzie to, bo nie.
3: To jak otrzymam, to na pewno tam znać.
2: Z pewnością. No to tego nie ma. Kolejna rzecz. Czy z dzisiejszej perspektywy, patrząc, miasto popełniło błąd, że nie wzięło się za budowę spalarni?
3: Znaczy, ciężko mi jakby mówić o tym temacie, bo jakby ja w spółce pracuję od 1,5 roku. Nie wiem, jakie były uwarunkowania na tamten czas, no bo proces... Teraz
2: Bo trochę to się to przewijało podczas ostatniej sesji, że może i faktycznie tutaj zabrakło gdzieś odwagi, żeby pójść w tym kierunku.
3: Tak jak mówię, no ciężko mi się wypowiadać na ten temat, bo jakby w pełni wdrożony w ten temat odpadów, no jestem gdzieś tam od 1,5 roku, odkąd objąłem funkcję prezesa Zakładu Gospodarowania Odpadami. To mogę powiedzieć na pewno, że teraz wiele samorządów nadal z jednej strony rozważa budowę spalarni, ale z drugiej strony nadal się spotyka z protestami społecznymi mieszkańców. No ostatni przykład w Siedlcach czy w Lublinie, gdzie decyzje środowiskowe zostały zablokowane przez liczne protesty mieszkańców. Ja też ze swojej strony mogę powiedzieć, że ta technologia właściwego, bezpiecznego spalania, ona tak naprawdę dopiero od kilku lat jest gdzieś tak w pełni nieemisyjna, nieinwazyjna dla mieszkańców, więc to jest mój domysł, nie mam tu pewności, aczkolwiek pewnie gdzieś tam to było przedmiotem wątpliwości władz miasta tych kilkanaście lat temu, że ta technologia gdzieś tam się wdrażała. Nie było 100% pewności, czy to na pewno będzie bezpieczne dla mieszkańców.
2: No to właśnie o tym ryzyku mówię. No mówię z dzisiejszej perspektywy, łatwiej jest oceniać z dzisiaj, patrząc na to, co było wcześniej, czy faktycznie warto było?
3: No, jakby dzisiaj mówiąc, to jakby z mojej zwłaszcza perspektywy, to pewnie warto było, aczkolwiek mówię, no nie mamy tej wiedzy i tych ryzyk, które gdzieś były kilka lat temu, gdzie te decyzje jakby były podejmowane. Nie wiem, na jakim etapie zaawansowania też były przedstawiane propozycje budowy spalarni. Budowa spalarni jest ogromnym procesem inwestycyjnym. To są setki milionów złotych. Dla przykładu inwestycja, która teraz się w trakcie budowy jest w Suwałkach, to jest koszt 200 około 50 milionów złotych. I też z dużym opóźnieniem, z wieloma problemami, zwłaszcza finansowymi, ale też technicznymi. Więc pewnie gdzieś warto by było na przestrzeni lat, tak czy siak moim zdaniem temat spalarni wróci, bo tego surowca jest coraz więcej. Jakby ciepło, które jest wytwarzane podczas spalania odpadów, no jest atrakcyjne pod względem cenowym. No, przykład Białegostoku jest tu bardzo dobrym przykładem, gdzie ta spalarnia osiąga bardzo duże korzyści, zarówno zyski finansowe, które trafiają później do budżetu miasta, a z drugiej strony powoduje to, że opłaty za śmieci, za odpady są dla mieszkańców niższe, i też niższe opłaty za ciepło i za energię, tak? Ale tak jak mówię, no, spalarnia w Białymstoku ma kilkanaście lat, też przechodziła swoje problemy wdrożeniowe, organizacyjne, więc moim zdaniem temat spalarni gdzieś na przestrzeni lat wróci, aczkolwiek tutaj trzeba też odpowiednich środków, programów rządowych, żeby zapewnić przynajmniej częściowo te finansowanie dla tej dużej inwestycji.
2: To już na koniec, bo kończy się czas zawsze, jak pan jest, pytam o tą mityczną już strategię.
3: Jakby strategia, strategia jest tak naprawdę, gdzieś elementy jej są wdrażane, taka kompleksowa strategia, którą chciałbym przedstawić do akceptacji sesji Rady, właśnie też zawierająca propozycję budowy spalarni. Myślę, że na przestrzeni kilku miesięcy powstanie, po prostu chcemy oprzeć ją o rzetelne wyniki związane z systemem kaucyjnym, bo tak naprawdę...
2: Kiedy one się pojawią, te rzetelne wyniki?
3: Po pierwszej połowie roku będziemy mogli ocenić spadek tego surowca, bo w sensie takim, że liczę, że już ten taki czerwiec, lipiec to będą miarodajne wyniki, ze względu na też zintensyfikowane spożycie wody, na płynów ze względu na cieplejszy okres, gdzie zawsze widzimy, że tego surowca butelkowego w okresach cieplejszych po prostu przychodziło więcej, więc będziemy mogli porównać rok do roku, jak to było w zeszłym roku, jak to będzie
2: czyli
3: w tym roku.
2: Czyli strategia jesienią znowu.
3: Tak. Z wieloma
2: problemami. Chyba, problema. Że coś się zmieni.
3: Chyba, że no, ustawodawca nas tu ciągle zaskakuje. Ja mówię, ja przychodząc do tej spółki półtorej roku temu na koniec powiem, nie sądziłem, że z jednej strony to branża jest aż tak skomplikowana, przeregulowana, a też w ciekawym okresie przyszedłem, bo system kaucyjny, no, jest największą zmianą, taką najbardziej poważną w systemie gospodarki odpadami.

0: tego nie powiedziałem.
1: Podwyżki opłat do 2029 albo będą, albo nie.
0: W obecnym stanie faktycznym na oba odpowiedzi będą, udzielam odpowiedzi, że będzie, aczkolwiek doświadczenie ostatnich kilku lat nas nauczyło, że są zdarzenia nadzwyczajne, tak zwane czarne łabędzie, które powodują zmianę. No, jakby pan mnie spytał o stan gospodarki przed COVID-em, czy przed wybuchem wojny na Ukrainie, to chyba żaden z nas nie byłby w stanie przewidzieć tych dwóch nadzwyczajnych zdarzeń, więc ja też jakby patrząc na doświadczenia kilku ostatnich lat, z ostrożności procesowej, żeby już w pełni rzetelnie móc odpowiadać na pytania pana redaktora, odpowiadam, że w obecnych uwarunkowaniach faktycznych na oba pytania udzielam odpowiedzi potwierdzającej, ale biorę zastrzeżenie, że dynamika zmian gospodarczych, zwłaszcza w gospodarce światowej, w polityce światowej jest tak duża, że mogą być zdarzenia nadzwyczajne.
1: Bartosz Niebrzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Przy telefonie Grzegorz Osiecki, dziennikarz portalu Money.pl, Wirtualnej Polski. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Ja z pytaniem na początek o referendum, które pan prezydent chce rozpisać dla nas wszystkich. Poprosił o zgodę na to Senat, bo takie są procedury. No i chcę pytać, czy zgadzamy się na politykę unijną. Ale gdyby ktoś miał poczucie, że nie wie, o co chodzi, to pan prezydent spieszy z pomocą, bo w tym pytaniu mamy się zmierzyć z polityką unijną, która podwyższa nam rachunki i generalnie źle wpływa na kondycję gospodarstw i powoduje wysokie koszty. Ma sens ten pomysł prezydenta i w ogóle czy jest realny do przeprowadzenia?
2: Znaczy, to są trzy pytania w jednym, bo pytanie, jaki sens? Bo rozumiem, że to ma mieć sens przede wszystkim polityczny. No i rozumiem, że z tego punktu widzenia w jakimś pojedynku z rządem, gdzie w tej chwili rząd jakby naciera na prezydenta, wypominając mu weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach, no to prezydent się odwija tego typu referendum, pewnie z niewielkimi szansami na powodzenie, bo no, nie podejrzewam, żeby Senat poszedł na rękę prezydentowi i zgodził się na przeprowadzenie takiego referendum. Do tego wszystkiego, no, pytanie, jakie mamy, tak jak pan redaktor powiedział, no to trudno nie trudno inaczej określić niż pytanie z tezą. No bo ono bardzo przypomina te wszystkie pytania, które widzieliśmy w referendum w roku 2023, które miały rządowi PiS-u dodać wyborczych bonusów i jakby napędzić ludzi do urn. Z tego punktu widzenia, no to wydaje mi się projekt ryzykowny i pewnie skazany na dosyć krótkie dosyć krótką walkę z góry skazaną na niepowodzenie, no bo Senat pewnie to odrzuci. Natomiast wydaje mi się, że długofalowo to jest te, jeżeli chodzi o sam temat, czyli o unijną politykę klimatyczną, to w jakim kierunku ona ma iść i czy mamy wdrażać kolejne kroki, które z niej wynikają, no to jest temat, który będzie żył i w przyszłej kampanii wyborczej, i w kolejnych, i on jest tak naprawdę bardzo drażliwy. Przekonaliśmy się już, nawet przedstawiciele tego rządu mówią o klimatycznym zwrocie, czy raczej rewizji klimatycznej, nie chcą ETS-u drugiego, chcą poważnych zmian w ETS-ie pierwszym, więc tutaj paradoksalnie większość sceny politycznej zaczyna mówić bardzo podobnym głosem. Pytanie, na ile te polskie postulaty będą w stanie się przebijać, bo to jest trochę taka sytuacja, jeszcze kilka lat temu Polska była w zasadzie, jeżeli chodzi o te kwestie, osamotniona, bo w czasach, kiedy premierem był Mateusz Morawiecki, kiedy ceny ETS-u poszły bardzo w górę i to rzutowało nam na nasze ceny energii, to wtedy między innymi Morawiecki proponował, żeby na przykład komisja wykorzystała taką specjalną rezerwę bezpłatnych uprawnień, dzięki której może interweniować na rynku, albo żeby na przykład wprowadzić jakieś pułapy cenowe, czy limity. To wtedy nie było na propsie, mówiąc trochę językiem młodzieżowym sprzed kilku lat, bo nikt nie miał interesu do tego, a w tej chwili sytuacja się zmieniła i w tej chwili Czechy wprost mówią, że nie chcą wprowadzać tego typu obostrzeń. Sytuacja się zmieniła, bo Włochy, którym kiedyś to było obojętne, też są przeciwko, a do tego wszystkiego dochodzi taki ogólny nastrój, to znaczy, że przez politykę klimatyczną w obecnym wydaniu Unia zaczęła tracić konkurencyjność, jeżeli chodzi o światową gospodarkę.
1: No dobrze, to tutaj duże wyzwanie przed nami i pewnie niekończąca się opowieść polityczna pod tytułem wy chcecie referendum i pytać Polaków, a my nie i odwrotnie. Natomiast na pewno, i tu już jest konkret, a nie tylko zarys pytania, w piątek ma zostać podpisana umowa SAFE. Polska jako pierwsza z Komisją Europejską ma podpisać tę umowę, minister finansów, minister obrony narodowej. No i pytanie, czy nam się to opłaca, bo jak słychać prawicę, jak słychać opozycję, no i pana prezydenta też, no to jest to kredyt, no przynajmniej z dużym znakiem zapytania, bo nie wiemy na jaki procent dokładnie, bo nie wiemy w jakiej skali to spłacimy i w sumie też nie wiemy do końca na jakie projekty, bo czasu do zaksięgowania tych projektów, podpisania jest bardzo mało.
2: Znaczy, po pierwsze trzeba wyjść od pewnych danych wyjściowych. My dzisiaj mamy 7% deficytu. To jest coś, co normalnie się zdarzało tylko w okresach jakichś wielkich zahamowań gospodarczych i kryzysów, a my mamy w tej chwili 3,5% wzrost. Mamy dług, który w tym roku, pewnie być może już teraz jakoś przebija 65% PKB, do końca tego roku ma wynieść 65% PKB. To znaczy, że jeżeli my chcemy wydawać jednocześnie tyle, co na armię, albo jeszcze więcej, no to musimy szukać jak najtańszych źródeł finansowania i w tej chwili wydaje się, że safe takim źródłem jest. Oczywiście zawsze kredyt brany w obcej walucie no, ma ryzyko kursowe na przykład, ale jednak jeżeli chodzi o to, no już dzisiaj jest tak, że około 20-25% z polskiego długu jest brane w obcej walucie, więc jakby no to jest polityka, którą Ministerstwo Finansów prowadzi. Pytanie, czy są jeszcze jakieś inne ryzyka? No zawsze się może zdarzyć, że oprocentowanie pójdzie w górę, ale przy obecnej sytuacji to jeżeli pójdzie w górę oprocentowanie z 3 do, nie wiem, do 4 czy do 4,5% unijne, to znaczy, że nasze wyląduje gdzieś na 8%. Przynajmniej tak to wygląda w tej chwili. Więc z tego punktu widzenia krótkoterminowo to za bardzo nie mamy innej możliwości. Tym bardziej, że ta kontroferta, którą przygotował prezes Glapiński z prezydentem, no jest jak na razie dosyć mgławicowa. To znaczy, to jest operacja do przeprowadzenia. Ostatnio Francja dokonała operacji sprzedaży złota i dzięki temu wygenerowała zysk. Natomiast no, pytanie, kiedy prezes Glapiński byłby to w stanie zrobić i w jakich transzach? No bo on sam o tym mówił, że to nie będzie operacja do przeprowadzania na raz, tylko to będzie ciągnęła się latami. Poza tym on chciał to złoto sprzedawać, jednocześnie kupować z powrotem, żeby te zasoby złota się powiększyły. Więc szczerze mówiąc, nic innego na stole nie leżało. Ten dług jest w tej chwili najtańszy i on robi najmniej kłopotów ministrowi finansów, jeżeli chodzi o obsługę zadłużenia.
1: Tak, to chyba kluczowe, jeśli chodzi o te wszystkie cyferki, którymi musi żonglować na co dzień minister Andrzej Domański. Jeszcze jedna sprawa, redaktorze, taki trochę telegraficzny skrót spraw, no ale tak to wygląda, że tych historii jest naprawdę sporo. Co z ustawą, która miałaby uregulować rynek kryptowalut? Premier Donald Tusk zapowiedział po raz trzeci w zasadzie tę samą ustawę, jak mówił. Dwa razy Karol Nawrocki ją zawetował. No ale z pałacu wyszedł inny, własny projekt, chociaż bazujący na tym rządowym. Czym się to skończy?
2: No to tutaj to możemy sobie rzucać kostką. To znaczy... Jeszcze do niedawna no to pewnie było widać, że rząd chce koniecznie postawić prezydenta w przymusie, no bo znalazł się w bardzo niekomfortowej sytuacji po tym, jak zonda krypto upadła. Jako osoba, która, czy głowa państwa, która zawetowała wcześniej dwie tego typu ustawy. Czy będzie jakaś wola po stronie rządowej, żeby pójść w stronę prezydenta, to ja nie wiem, bo widziałem, że do tej pory to stało się trochę takim... No to było takie przeciąganie liny, to znaczy pokazanie... Kto tak naprawdę tutaj ma polityczną inicjatywę i kto dyktuje warunki gry, ta ustawa. I zresztą po tej ustawie prezydenckiej widać, że on poszedł w stronę rządu no, w znacznym stopniu, bo w zasadzie w wielu kwestiach to jest tożsame z tą ustawą rządową. Plus do tego jednym z podstawowych zarzutów Kancelarii Prezydenta, takim najbardziej spektakularnym, czy jednym z takich najbardziej spektakularnych wcześniej, to była liczba stron tej ustawy rządowej. I przywołanie, że przecież w innych krajach te regulacje nie są tak obszerne, no prezydent wysmarował projekt ustawy, który jest absolutnie porównywalny. Więc ja bym powiedział tak, jeżeli chodzi o merytorykę, to myślę, że te różnice wszystkie są do załatwienia tutaj między tymi obozami politycznymi i pewnie wszyscy mają świadomość, że coś musi być w tej chwili przyjęte. No pytanie jakby, jak daleko zaważy na tym polityka, to znaczy... Gdzie kto uzna, dokąd może się posunąć, gdzie może odpuścić?
1: To nikt nigdzie pewnie nie chciałby odpuścić, bo premier, mam wrażenie, trochę poczuł krew, jak to napisał Jacek Gądek, w sensie takim, że wyczuł, że Pałac Prezydencki no, po tych dwóch wetach trochę wychodzi na kogoś, kto nie do końca chciałby kontroli nad tym ruchem, czy rynkiem, przepraszam, kryptowalut. No a z drugiej strony prezydent robi co może, żeby z tej pułapki wyjść, więc tak jak mówisz, oprócz tego wątku merytorycznego jest jak zawsze w tle polityka.
2: Bo tam tak krótko jeszcze, no gdyby ktoś chciał tą sprawę załatwić, to szczerze mówiąc, po pierwsze jak rozmawiałem z posłami Platformy niektórymi, to im się wydawało, że blisko już było przy ostatniej ustawie, która szła do prezydenta i gdyby tam pewne ustępstwa zostały załatwione, to być może nie byłoby weta. A po drugie, no cały czas na stole leży ten projekt Polski 2050, o którym prezydent powiedział, że go podpisze, a który jest tak naprawdę projektem rządowym z jakimiś kosmetycznymi zmianami.
1: i który jest zamrożony przez marszałka Czerzastego na razie, o co politycy Polski 2050 mają szereg
2: A który pretensji. Będzie procedowany za chwilę z projektem rządowym.
1: Czyli kwestia dobrej woli, jak się wydaje. Zobaczymy na najbliższym Sejmie, czy ta dobra wola będzie. Grzegorz Osiecki, portalmoney.pl, tam więcej szczegółów, informacji, publicystyki. Dziękuję redaktorze, dobrego dnia.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: 7:09, rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest pan minister Jan Szyszko, wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Polska 2050. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy za przyjęcie tegoż zaproszenia. Panie ministrze, zacznijmy od tematu, który we czwartek wybuchł dość nieoczekiwanie. Otóż pan prezydent Karol Nawrocki chce ogólnokrajowego referendum, idzie z pytaniem do Senatu, bo taka jest procedura, i chce zapytać Polki i Polaków, czy jest pan, pani, przeczytam to przedługie nieco pytanie, za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. No to jak, panie ministrze, robimy referendum?
2: No ja ubolewam, szczerze mówiąc, bo osobiście uważam referendum za jedne z najważniejszych narzędzi demokracji i bardzo mi się to nie podoba, kiedy kolejni prezydenci w Polsce używają tego referendum jako narzędzia propagandy politycznej. Bo tak trzeba ocenić to, co pan prezydent zaproponował. Zaproponował pytanie, które jest pytaniem propagandowym, nacechowane bardzo mocno emocjonalnie, które ma, jak rozumiem, wypełnić jakieś cele polityczne pana prezydenta. I tu chcę powiedzieć i bardzo jasno zaznaczyć, ja się nie stawiam w roli obrońcy polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która wydaje się, że to jest ponad wszelkimi podziałami politycznymi, miała bardzo wiele błędnych założeń i nie przyniosła oczekiwanych efektów i wymaga zmian. To jest jasne. Ale samo referendum jako takie mogłoby być narzędziem do rozstrzygnięcia bardzo ważnych, dzielących Polaków spraw. Takich jak na przykład prawo aborcyjne, co do którego nie jesteśmy w stanie się dogadać od dekad. Takie jak na przykład wyrównanie wieku emerytalnego w Polsce, które jest problemem dzielącym. Raz próbowaliśmy zmienić wiek emerytalny ustawą, zmienił się rząd, sprawa wróciła, więc ewidentnie okazało się, że zwykły mandat większości sejmowej może się okazać zbyt słaby do tego, żeby tak ważną zmianę przeprowadzić. To są rzeczy, które moglibyśmy decydować w tej sprawie, a nie tworzyć plebiscyt taki w duchu, powiedziałbym, plebiscytów krymskich i donbaskich, jeżeli chodzi o duch tego pytania pana prezydenta.
1: A może pan prezydent wyczuł to, co niepokoi najbardziej obywateli w tym zakresie? To znaczy, że ta polityka klimatyczna, bo taka jest rola, próbuje mimo wszystko znaleźć gdzieś jakiś klucz do zrozumienia poza tym propagandowym efektem pomysłu pana prezydenta. Jego ludzie, widziałem filmik krótki szefa gabinetu pana ministra Pawła Szefernakera, no tłumaczą, że dzięki takiemu referendum rząd, niezależnie czy rząd lewicowy, centrowy, prawicowy, miałby w ręku narzędzie negocjacyjne mocniejsze do tego, żeby kwestionować poszczególne założenia dotyczące ETS-u, ETS-2, innych pomysłów klimatycznych, które no, siłą rzeczy są wymaganiami dla poszczególnych państw.
2: Kolejne pomysły klimatyczne są przez nasz rząd, ten najbardziej szkodliwe, na forum Rady Unii Europejskiej najczęściej zmieniane i kwestionowane. Paradoks tej sytuacji jest taki, że to są założenia, które wchodziły w życie za czasów, kiedy Polskę w Brukseli na forum unijnym reprezentował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo absurdalna sytuacja. Powiem chociażby o tym funduszu wsparcia krajów, które szczególnie cierpią z powodu ETS-ów, który został w Unii Europejskiej powołany 2 miesiące temu. Wspomnę tutaj też o odsunięciu w czasie wejścia ETS-2. Na razie odsunięciu w czasie docelowo. Zobaczymy, może uda się również ten program czy system opłat w ogóle unieważnić. Także rzeczywiście tutaj rzeczy się dzieją i dokonania są, ale załóżmy nawet, że intencje były sprawcze. I załóżmy, że to referendum dochodzi do skutku i załóżmy, że 90% Polaków, którzy biorą w nim udział, wypowiadają się krytycznie o polityce, o dorobku polityki klimatycznej Unii Europejskiej, co pewnie

0: daje się, byłoby jakimś prawdopodobnym rezultatem. I co z tego?
1: No
0: Referenda mają
1: właśnie.
0: sens tylko wtedy, kiedy ich rezultat jest wdrażalny w jakiś sposób, kiedy decydujemy za jakąś zmianą prawa, bardzo konkretną, tak czy nie, robimy czy nie robimy. Tutaj mamy pytanie akademickie, propagandowe, polityczne, ale nie sprawcze.
1: Więc myślę, że ta inicjatywa tak szybko jak powstała, tak szybko też zgaśnie, trochę jak z pomysłem na nową konstytucję, no ale to jeszcze inna rozmowa. Natomiast chciałem zapytać o pana szefową, panie ministrze, bo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie schodzi z czołówek mediów i z głównych wydań serwisów informacyjnych i z czołówek portali za przyczyną swojej krytyki wewnętrznej rządu. To znaczy to słynne pytanie o wielką reformę rządu, którą rząd Donalda Tuska miałby wdrożyć w ciągu tego czasu, kiedy sprawuje władzę, a to już 2,5 roku, no mam wrażenie, że wisi i nie uzyskuje należytej odpowiedzi, bo te
0: Cyk, cyk,
1: poszczególne...
0: cyk.
1: Tak, i to cyk, cyk, cyk, liczenie zegara, pani minister Pełczyńskiej, nawet dość dobrze się przyjęło. Natomiast pytanie jest takie, czy trochę nie wychodzicie przed szereg, w tym złym znaczeniu wyjścia przed szereg i nie kalacie własnego gniazda, jak oskarżają was o to i politycy, ale przede wszystkim też wyborcy Koalicji Obywatelskiej.
0: My nie jesteśmy w rządzie po to, żeby wyborcy Koalicji Obywatelskiej czuli się komfortowo i sympatycznie. My jesteśmy w rządzie po to, żeby załatwiać sprawy, na które umówiliśmy się w umowie koalicyjnej i z którymi szliśmy do wyborów. Jeżeli jest tak, że są dobre projekty ustaw, które leżą i nie są procedowane ze względów czysto partyjnych, politycznych, kiedy jest tak, że rzeczywiście bardzo trudno i to wszystkim politykom naszego rządu trudno wymienić jedną dużą reformę, która byłaby efektem ostatnich 2 czy 3 lat, to myślę, że taka przyjazna motywacja z wewnątrz rządu, bicie na alarm, jest no, pożądane i konieczne. Reforma podatkowa. Ja rozumiem, gdyby była taka sytuacja, że pani minister Pełczyńska-Nałęcz, pani przewodnicząca wychodziłaby do mediów, mówiła, że jest źle i nie proponowała nic innego do zrobienia. I nie proponowała żadnych rozwiązań. No ale to nie jest ta sytuacja. Mamy w tym momencie szereg ustaw, które poselskich zazwyczaj, Polski 2050, które mogłyby być procedowane i mogłyby już teraz realizować być tymi wielkimi reformami. Ustawa podnosząca drugi próg podatkowy, uwalniająca miliony Polaków z płacenia wyższych podatków. Jest w Sejmie,
1: wejdę
0: leży,
1: panu w
0: nie
1: słowo,
0: jest procedowana.
1: Bo ja już słyszę echo, po prostu słyszę to echo w słuchawkach ministra Domańskiego, który mówi: super, wszystko super, ale skąd wziąć na to pieniądze, bo wstrzymujemy reformę dotyczącą podwyżki kwoty wolnej, za co zbieramy cęgi dzień po dniu od każdego, kto przypomina 100 konkretów, a drugi próg podatkowy no, też byłby reformą kosztowną.
0: Jeśli pan minister Domański stwierdzi, że ma pieniądze na podniesienie kwoty wolnej, to podpisujemy się oburącz pod tym projektem, ale kwota wolna to jest koszt 60 miliardów złotych, jeżeli się nie mylę. I rozumiemy, że nieodpowiedzialnym jest i może nie być rzeczywiście takich pieniędzy, żeby dać kwotę wolną, ale podwyższenie drugiego progu podatkowego to jest tak naprawdę chirurgiczne cięcie na budżecie i adresowanie największej niesprawiedliwości podatkowej, która istnieje w Polsce. To jest 9 miliardów złotych. My mówimy, skąd wziąć na to pieniądze. Wprowadzić podatek od big techów. Sprawić, żeby Facebooki i Instagramy płaciły w Polsce sprawiedliwe podatki. Nie większe niż polskie firmy, ale takie same jak polskie firmy.
1: Słyszę to od 10 lat i nikt do tego nie podszedł na poważnie. Najpierw Mateusz Morawiecki o tym mówił, później Krzysztof Gawkowski, każdy rząd chciałby, bo to przecież pieniądze do budżetu, ale z jakiegoś powodu jest wstrzymany na ostatniej prostej taka decyzja.
0: No i to jest dla mnie rzecz absolutnie niezrozumiała. My się absolutnie nie boimy tego, żeby zagraniczne firmy miały w Polsce równe, ale sprawiedliwe zasady gry. Dla mnie niepojęta sytuacja jest taka, kiedy jeden z polskich holdingów cyfrowych, osiągając niższe przychody w Polsce niż Facebook, płaci tutaj większe podatki niż Facebook. To jest niesprawiedliwe. Znaczy, jakie państwo tworzy uprzywilejowane warunki gry dla zagranicznych korporacji we własnych granicach?
1: Panie ministrze, to teraz o sprawie, która łączy koalicję, więc może będzie łatwiej w tym znaczeniu, że tu akurat mówicie jednym głosem. Czy nie ma pan żadnych wątpliwości co do tego, by dzisiaj, to znaczy no pewnie w piątek, gdzieś przed południem albo tuż po południu, ministrowie finansów i obrony narodowej podpisali program SAFE? Mam te wątpliwości, bo one są powielane po stokroć, ale no te dwie główne, czyli po pierwsze zadłużanie na rynkach w obcej walucie na nieznany do końca procent, no a po drugie próba jednak, czy może inaczej nie próba, zagrożenie próbą wpłynięcia przez Komisję Europejską na rząd, który będzie wydawał te środki pod byle pretekstem?
0: Zacznę od tej drugiej sprawy, no bo to wpływanie Komisji Europejskiej na sposób wydatkowania pieniędzy jest czymś, co wynika z modelu, w jakim sformułowany jest Krajowy Plan Odbudowy czy Fundusz Odbudowy, który rzeczywiście jest funduszem, w którym jest wiele kamieni milowych w postaci reform, od których uzależnionych jest realizacja i wypłata pieniędzy na równie wiele inwestycji kamieni milowych, czyli takich przedsięwzięć, na których zależy państwu członkowskiemu, więc tu jest system reforma za inwestycje, ta warunkowość, jak to się nazywało, nazywa w debacie publicznej. W SEIF czegoś takiego nie ma. W SEIF nie ma tego typu władzy Komisji Europejskiej. My też naszym kolegom i koleżankom z Ministerstwa Obrony Narodowej w trakcie negocjacji opowiadaliśmy bardzo szczerze i szeroko i doradzaliśmy, co zrobić, żeby nie pozwolić Komisji Europejskiej na posiadanie tak szerokiego pola do decyzji, jakie dostała w 2021 w KPO i w funduszu odbudowy, by nie było tej warunkowości. Więc tutaj rzeczywiście tą obawę mogę w 100% rozwiać. Po drugie, tak, SEIF oczywiście jest mechanizmem pożyczkowym, natomiast jest to zdecydowanie najtańszy pożyczkowy pieniądz, na jaki kiedykolwiek polska armia się dozbrajała i jaki jest dostępny w tym momencie nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na świecie. Kiedy porównamy SEIF i warunki SEIF do kontraktów podpisywanych przez polską armię w ostatnich latach, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Koreą Południową, podpisywanymi przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, aczkolwiek ja tych kontraktów nie krytykuję, one również były potrzebne, to są to kontrakty podpisywane również na zobowiązania zaciągane w obcej walucie, na dużo wyższy procent niż SEIF. Także nie ma kraju, który by się rozwinął w jakimkolwiek sektorze, trzymając pieniądze w skarpecie. Pieniądze trzeba inwestować, trzeba inwestować mądrze. Jeszcze jedną rzecz skończę. Dodam tylko w tym zakresie, że dobre z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa jest to, by dywersyfikować dostawców kluczowego uzbrojenia dostarczającego nam bezpieczeństwo. Dobre dla Polski będzie to, jeżeli teraz przez najbliższe kilka lat zdecydowana większość czy ciężar wydatków na polskie zbrojenia będzie skoncentrowany w Polsce i w Europie, ponieważ przez ostatnie parę lat czy paręnaście lat ten ciężar był rzeczywiście przesunięty bardziej na naszych sojuszników poza kontynentem. Przede wszystkim na Stany Zjednoczone. Taka dywersyfikacja też będzie dla Polski korzystna i dobra. Więc jest bardzo wiele czynników, bardzo wiele powodów, dla których SEIF jest po prostu bardzo dobrym pomysłem i ten piątek będzie dobrym dniem dla bezpieczeństwa Polski.
1: To jeszcze jedno pytanie, ostatnie bardziej może filozoficzne albo geopolityczne, zwał jak zwał. Chciałem zapytać o to, jak wyobrażacie sobie w resorcie perspektywę nowego unijnego budżetu. Budżetu, w którym pewnie, może nie od razu, ale z czasem staniemy się płatnikami netto, czyli będziemy już co miesiąc dokładać do składki, niż to, co dokładać w składce, niż to, co odbierać w kolejnych funduszach. Czy nie stoimy przed jakimś opowiedzeniem sobie Unii na nowo? Bo ta historia pod tytułem doimy Brukselkę, ile wlezie, no powoli mam takie poczucie, się nam wyczerpuje.
0: To jest tak, to jest wyczerpująca się historia i to jest też prymitywna historia o naszym członkostwie, bo tak naprawdę korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej wykraczają dalece poza kwestie finansowe. To są wartości społeczne właśnie z zakresu bezpieczeństwa gospodarcze czy makrogospodarcze, o których na pewno musimy dużo częściej i lepiej opowiadać. Jeśli chodzi o same tabelki, to ta nowa perspektywa unijna, czyli budżet od 2028 roku do 2034 roku, on się nam dalej będzie świecił na zielono. My dalej będziemy beneficjentem netto w tym najbliższym budżecie. Spodziewam się, że dostaniemy mniej więcej 120 miliardów euro na te 7 lat na politykę spójności, czyli te wydatki rozwojowe. Niemniej to pewnie będzie ostatni taki duży budżet. To też trzeba sobie jasno, powiedzieć. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy zrealizowali w tym budżecie cel kopa rozwojowego, czy dofinansowania polskich małych i średnich miast, bo głęboko wierzę w to, że jeżeli my nie zainwestujemy w te kilkadziesiąt, 50, 60 średnich i dużych miast w Polsce, teraz przez te 7 lat, to przez kolejne 7 lat będziemy musieli wydawać te same pieniądze, ale na leczenie skutków kryzysu społecznego, który będziemy mieli w tych miastach. Wysokiego bezrobocia, braku usług publicznych, alienacji, no takich polskich Detroit, powiedziałbym bardzo, bardzo obrazowo. Także chciałbym, żeby w nowym budżecie Unii każda jedna złotówka z polskiego budżetu była zdublowana każdą jednym euro z unijnego budżetu na mieszkalnictwo społeczne. Chciałbym, żeby były pieniądze na stworzenie nowych miejsc pracy w zakładach przemysłowych i fabrykach, przede wszystkim zbrojeniowych, które i tak są rozlokowane w polskich małych i średnich miastach. Chciałbym, żeby były pieniądze na rozwój transportu publicznego, ale nie tylko jak na tabor, tak jak mieliśmy do czynienia do tej pory, ale również na dofinansowanie połączeń samorządowych, autobusowych i kolejowych. To są chyba takie rzeczy, które rozwojowe są, które są najważniejsze i tego bym się spodziewał w nowym unijnym budżecie.
1: A te negocjacje pewnie łatwe nie będą. Będziemy o nich mówić jeszcze nie raz w naszym poranku. Na razie stawiamy kropkę. Jan Szyszko, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Polska 2050. Dziękuję pięknie, panie ministrze, za tę rozmowę i życzymy dobrego dnia.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego.
2: 7:09. Gość poranka.